0: Na krótki trening, to dla Maji Chwalińskiej konieczna chwila wytchnienia, biorąc pod uwagę rytm rozgrywek na kortach Rolanda Garrosa, który czasami określany jest przez specjalistów jako wycieńczający. Zawodniczki często grają co drugi dzień, co wymaga stalowej kondycji fizycznej. Francuskie media zauważają jednak, że dotąd nie było widać w grze Polki żadnych oznak zmęczenia, choć zmaga się ona z kontuzją uda.
1: A więcej o rekordowym awansie Maji Chwalińskiej piszemy na rmf24.pl. Tam w naszym multimedialnym artykule znajdziecie też kilka zdjęć z akcji na turnieju French Open oraz podcasty z ekspertami analizującymi grę Polki.
2: Fakty z Opolszczyzny.
1: Poszkodowani podczas sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie nie tylko liczą straty, ale zmagają się także z ogromną traumą. Mieszkańcy Balcerzowic nie mieli czasu, by przygotować się do uderzenia wichury i ewakuować. Nasza reporterka Martyna Czerwińska rozmawiała z członkami rodziny, której dom został niemal doszczętnie zniszczony. Zawalił się tam dach. Teraz cała górna kondygnacja musi zostać rozebrana.
3: Minęło już kilka dni, otrząsnęła się pani. Czy to jest wciąż zbyt świeże i zbyt trudne?
4: Powiem pani, że nie chciało mi się wstać z łóżka i nie chciało mi się tu w ogóle przyjechać. Nie wyobrażałam sobie, że muszę znowu tu wejść. Córki nie przywoziliśmy tutaj wcale, ona w sobotę była sama, przeżyła traumę. Wszystko naraz zaczęło się walić, sufity leciały, wszędzie lała woda.
3: Korzystają państwo z pomocy psychologicznej?
5: Korzystamy, tak. Jest wsparcie psychologiczne. Byliśmy u lekarza, jest u nas w ogóle stwierdzony zespół stresu porozowego.
1: Ogrom zniszczeń po przejściu trąby powietrznej możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Najpierw gwałtowne burze, a potem lekkie ochłodzenie. Pogoda na długi weekend w całym kraju zapowiada się w kratkę.
6: Boże ciało, pogoda zapowiada się ciepła, miejscami bardzo ciepła. Temperatura najczęściej wyniesie 23-28 stopni. Pierwsza część dnia w wielu regionach powinna przynieść więcej spokojniejszych chwil i przyjaźni, ale po południu ponownie trzeba liczyć się z rozwojem lokalnych burz, które mogą być gwałtowne. I największe ryzyko dotyczy południa, wschodu i miejscami centrum kraju.
1: Przekazała Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW. Podobnie zapowiada się piątek. Końcówka tygodnia przyniesie lekkie ochłodzenie. Nad morzem raczej przewaga chmur.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
7: Donald Tusk powinien złożyć kontrasygnatę pod wnioskiem o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego?
8: Oczywiście.
7: Nie ma pan żadnych wątpliwości?
8: Uważam, że to jest gest symboliczny, natomiast jeżeli chcemy wywrzeć realną presję na Ukrainę, to trzeba także przejść do gestów bardziej
7: to
8: konkretnych,
7: znaczy?
8: Które po prostu będą skutecznie oddziaływać.
7: No dobrze, ale jakie to są gesty bardziej konkretne?
8: W pierwszej kolejności powinniśmy zapowiedzieć, że Polska będzie blokowała akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej tak długo, jak długo oni nie wycofają się z kultu zbrodniarzy i w pełni nie odblokują wszystkich ekshumacji, póki nie zostanie zawarta nowa umowa.
7: To jest gest symboliczny, bo na razie nie ma żadnej możliwości wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.
8: Ale jeżeli chodzi o odblokowanie ekshumacji, to nie jest gest symboliczny. Ukraińcy mają inną umowę w tej sprawie zawartą z Niemcami, inną z Polską. W przypadku Polski wszystko jest blokowane, w przypadku Niemiec nie.
7: Więc
8: jesteśmy traktowani jako państwo drugiej kategorii. Ten stan rzeczy trwa, zdaje się, od lat 90., bo ta umowa, która obecnie obowiązuje, była zawarta w latach 90.
7: Ja
8: i w połowie.
7: Nie mówię o stronie ukraińskiej, tylko mówię o stronie polskiej. Coś jeszcze powinniśmy zrobić poza zablokowaniem, zapowiedzią zablokowania akcesji do Unii
8: Oczywiście.
7: Europejskiej?
8: Oczywiście. Przestać płacić za sterlinki. Mhm. Wycofać się z systemów, które wprowadził nas PiS i rozszerzyła to platforma, to znaczy wspólnego zadłużania się z innymi państwami Unii Europejskiej.
7: Czyli jak Węgry
8: i
7: Słowacja.
8: Tak, wyłączyć się z tego systemu i wyłączyć się też z wcześniejszych decyzji rządu Morawieckiego o zadłużeniu na rzecz Ukrainy, naszego państwa. Przypomnijmy, że jest to chyba pierwsze takie zdarzenie, które ja przynajmniej znam z historii finansów międzynarodowych, gdzie państwa, które chcą sobie pomóc, zamiast udzielić sobie kredytu, to same się zadłużają, przekazują bezwarunkową i bezzwrotną pomoc, a na siebie biorą ciężar spłaty kredytu. To jest instrument finansowy, który wcześniej nie był stosowany, przynajmniej wedle mojej wiedzy, i został udzielony bezwarunkowo przez partie takie jak PiS, Platforma, PSL, Lewica, poparte milcząco przez Polskę do 2050. Dlatego uważam, że te partie doprowadziły nasz stan do tego, że po prostu na Ukrainie dominuje pogarda w tej chwili wobec polskich polityków. Są uważani za mięczaków, są uważani, że można wykonać dowolną prowokacje, nie spotka się to z żadną reakcją. Panie, uważam, że dlatego należy ich odstawić.
7: Czytam komentarze. Zablokować przepływ pomocy przez Polskę? Przez Jasionkę na przykład, czy nie? Bo te komentarze, które płyną także ze strony...
8: To jest postulat oparty na optymizmie, zakładającym, że w pełni kontrolujemy własne terytorium.
7: Ale jest pan za czy przeciw?
8: Ja osobiście uważam, że jest to instrument, którego należałoby użyć, natomiast tą klasą polityczną on nigdy nie zostanie użyty, dlatego że moim zdaniem o przepływie strategicznych zasobów przez Polskę nie decydują Polacy.
7: Drugi postulat, który się pojawia, no trudno powiedzieć w debacie, ale w komentarzach, także pod wpisami posłów Ruchu Narodowego, to jest deportacja Ukraińców.
8: Myśmy takiego postulatu nie zgłaszali.
7: Ja nie mówię, że wyście zgłaszali, mówię, że w komentarzach się pojawia.
8: Deportować można, panie redaktorze, kogoś, kto nielegalnie przebywa i każdego, kto nielegalnie przebywa w Polsce, oczywiście należałoby deportować. Natomiast rząd PiS-u podjął decyzję o hurtowej legalizacji wszystkich z paszportem ukraińskim, niezależnie od ich narodowości i od czasu i od kraju, z którego przyjechali. Ja uważam, że to była decyzja błędna.
7: A
8: w szczególności błędną decyzją było to, co nastąpiło. Znaczy uważam, żeby było jasne, że samo otworzenie Polski na przepływ uchodźców w momencie, kiedy wybuchła wojna, nie było błędną decyzją. Błędne było złamanie reguł Schengen, to znaczy nie ewidencjonowanie tych ludzi. Po drugie, błędem było z pewnością automatyczne zalegalizowanie pobytu tutaj wszystkich. Inne państwa europejskie nie zachowały się w analogiczny sposób. Na przykład Niemcy w tej chwili już nie przyjmują Ukraińców.
7: Dobrze, czy trzeba się wycofać?
8: Szwajcarzy, jeśli dobrze pamiętam, różnicują status w zależności od tego, czy ktoś pochodzi z miejsca ogarniętego wojną, czy nie. No i przede wszystkim, żadne państwo w Europie nie zrównało ludzi z paszportem cudzoziemskim, niezależnie już od kraju, ze swoimi własnymi obywatelami w tym stopniu, jak zrobiła to Polska pod rządami PiSu i rząd Platformy to w dużej mierze kontynuuje.
7: No nie, no, rząd Platformy się wycofał częściowo, kilkanaście osób zmarło na skutek na przykład
8: ustawa była decyzji. Była ustawa przedłużająca to o kolejny
7: czas. Tak, ale zmieniona, ta
8: czas.
7: Ustawa została zmieniona, pan doskonale o tym wie. Na przykład osoby niepracujące z jakichś powodów, także chore ciężko, nie mają już bezpłatnego leczenia w Polsce.
8: Myślę, że trzeba by się dokładnie przyjrzeć, jak to wygląda. Według mojej wiedzy zostało to przedłużone o kolejne miesiące i taką ustawę przedłużającą podpisał prezydent.
7: Wołodymyr Zełański, czy dokładnie...
8: Nadal jest bardzo wiele przywilejów, które zwracam uwagę, co wychodzi ze środowiska notariuszy, że na przykład mandaty i wszelkiego rodzaju kary wobec cudzoziemców, w szczególności...
7: No, chodzi oczywiście o to, żeby zmusić do zmiany blach.
8: Nie chodzi o blachy. Proszę posłuchać, panie redaktorze, uważnie, co mówię. Wszelkiego rodzaju kary zasądzane przez polskie sądy są nieegzekwowalne wobec Ukraińców.
7: Dlatego, że oni jeżdżą na ukraińskich numerach?
8: Nie. Dlatego, że nie mają stałych adresów zamieszkania i nie są w żaden sposób w Polsce imigranci ewidencjonowani przez służby państwa polskiego.
7: Czyli powinni być ewidencjonowani, pana zdaniem?
8: No, jeżeli chcemy mieć państwo prawa, jeżeli chcemy być korytarzem migracyjnym i zanarchizowanym społeczeństwem, to możemy wpuścić wszystkich jak leci i w ogóle nie wiedzieć, gdzie kto mieszka. Następnie możemy płacić pieniędzmi podatnika sądom, żeby prowadziły postępowania, wydawały wyroki, które są nieegzekwowalne. Tylko to jest kabaret, a nie poważne państwo.
7: Dobrze, to jeszcze pytanie o odebranie orderu. Tutaj Mirosław Skórka w tym studiu przed chwilą mówił o tym, że taka decyzja oznacza, że Wołodymyr Zełański więcej do Warszawy nie przyjedzie. Nasze relacje z Ukrainą są chyba jednak dość istotne dla nas.
8: Ale mi się nie wydaje, żeby był obecnie pożądanym tutaj gościem.
7: Czyli nie chce pan, żeby przyjeżdżał.
8: Przestańmy szantażować. Będzie czegoś potrzebował, to przyjedzie. Nie będzie potrzebował, to jego przyjazd jest nieistotny.
7: Panie marszałku, nie ma pan takiego poczucia, że te naloty, to wszystko, to nie jest dobry czas do takich dyskusji. To znaczy Rosja rzeczywiście próbuje pacyfikować ludność cywilną Ukrainy, a my się zastanawiamy, jak ukarać Ukraińców za decyzję.
8: Serdecznie współczuję nieszczęść związanych z wojną, których doświadczają zwykli Ukraińcy. Natomiast żaden czas nie jest, panie redaktorze, że dobry na prowadzenie asertywnej polityki. Natomiast jest czas gorszy i im późniejszy, tym gorszy, dlatego że Polska popełniła już zbyt wiele błędów w polityce wobec Ukrainy. To, że Polska nie podnosiła tych rzeczy wcześniej, przekonało bardzo dużą część ukraińskiej elity, a także ukraińskiego społeczeństwa, że po pierwsze, nie mamy w tej sprawie nic istotnego do powiedzenia, po drugie, że im się wszystko należy bezwarunkowo. Każdy kolejny dzień, każdy kolejny miesiąc kontynuowania tej polityki, jak ten pożal się Boże, kierownik placówki, który nas, obecny rząd reprezentuje w Kijowie i zaczął relatywizować kwestię gloryfikowania UPA. Przypomnijmy, to tak jakby Niemcy nazywali swoje oddziały imieniem Waffen-SS i mówili, że to nic przeciwko Żydom. No, absolutnie niedorzeczne stanowisko. Polski kierownik placówki jeszcze jakieś rozmydlające komunikaty wydawał. Należy go natychmiast odwołać.
7: Powinien mieć Orła Białego? Prorosyjski, ewidentnie proputinowski polityk ma order Orła Białego i to jest w porządku.
8: Ja myślę, że my przede wszystkim w ogóle powinniśmy przestać rozdawać polskie ordery najwyższego rzędu cudzoziemcom.
7: Ja przyglądałem się i to jest tak, że prezydent Korei, który przeprowadził zamach stanu nieudany, ma ten order. Jego małżonka ma order. Prezydent Macedonii Północnej ma ten order. No tak, gdzie jest zwyczaj, że przyznajemy prezydentom przyjeżdżającym.
8: Zmieńmy ten zwyczaj. To jest głupi zwyczaj.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w kolejnych faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Dobranocka w RMF FM. Cały czas razem z wami. Maciek Rybak. Cześć ponownie.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
3: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: co tu skwierczy apetycznego?
1: Grille okazji w Polomarkecie.
2: Do Polopo.
3: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt, karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM posłuchajmy faktów. Przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Amerykańskie wojsko miało przechwycić rakiety i drony wystrzelone przez Iran w kierunku państw regionu Zatoki Perskiej. Polska otrzymała kolejną transzę środków z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości ponad 7 miliardów euro. Kierowcy dziś w życie wchodzą nowe przepisy. Zmienią się zasady redukcji punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Amerykańskie wojsko poinformowało o przechwyceniu irańskich pocisków balistycznych i dronów wystrzelonych w kierunku państw regionu Zatoki Perskiej. Według dowództwa centralnego USA żaden z pocisków nie osiągnął celu. W odpowiedzi siły amerykańskie przeprowadziły uderzenia na cele wojskowe na irańskiej wyspie Keszm. Waszyngton określa te działania jako ataki w samoobronie. Amerykanie podają również, że zestrzelili drony lecące w kierunku cywilnych statków oraz odrzucają irańskie doniesienia o skutecznych atakach na amerykańskie bazy w regionie. To kolejna odsłona napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, mimo obowiązującego zawieszenia broni. Kolejna transza Krajowego Planu Odbudowy przelana przez Komisję Europejską do Warszawy. To ponad 7 miliardów euro. Nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą sprawdziła, na co zostaną wydane te pieniądze.
3: Pieniądze zostaną wydane na poprawę usług opieki zdrowotnej, cyfryzację administracji, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, rozbudowę infrastruktury szerokopasmowej i reformę prawa pracy. Wypłata tych środków opóźniła się z powodu sporów wokół reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Do wykorzystania pozostało jeszcze nieco ponad 20 miliardów euro i 30 celów do wykonania. Aby wykorzystać te środki, Polska musi zrealizować wszystkie pozostałe reformy i inwestycje do sierpnia tego roku. Prawdopodobnie to się nie uda, więc absolutnym priorytetem dla Warszawy jest wykorzystanie całej puli grantów.
4: Zdrowie i pieniądze. W faktach RMF FM.
2: Będą zmiany w badaniach diagnostycznych dla pacjentów onkologicznych. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe przepisy w tej sprawie. To reakcja na szereg apeli organizacji pacjentów. Teraz w faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Co dokładnie ma się zmienić?
5: Zmiany dotyczą czterech ważnych badań. Gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Od kwietnia obowiązuje limit finansowania tych badań ponad kontrakt i to ograniczenie dotyczy też pacjentów po leczeniu onkologicznym. I właśnie dla tej grupy ten limit ma zniknąć. Pacjenci prosili o to, bo limity przekładają się na odległe terminy. Tak to tłumaczy Joanna Franczak-Kazana z Fundacji Pacjentów Alivia.
6: Czyli powiedzmy, że pacjent powinien mieć wykonane badanie co 3 albo co 6 miesięcy, a pierwszy wolny termin to na przykład rok albo półtora roku.
5: Nowe przepisy trafią do 10-dniowych konsultacji. Od połowy czerwca zmiany mają ułatwić lekarzom monitorowanie stanu zdrowia tych pacjentów. Na pewno sprawdzę, czy wtedy tak faktycznie się wydarzy.
2: To ma być koniec łatwego kasowania punktów karnych. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące szkoleń redukujących punkty. Kierowcy nadal będą mogli skorzystać z kursów, ale nie pozwolą one na usunięcie punktów za najpoważniejsze wykroczenia. Chodzi m.in. o rażące przekroczenie prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu oraz inne szczególne niebezpieczne naruszenia przepisów ruchu drogowego. Co na to, kierowcy?
7: Jestem za tym, żeby trudniej było punkty zredukować, a sam mam 15 punktów, ale to trochę działa na świadomość. Ja na takim kursie

0: Nigdy redukującym nie byłem, ale jak złapałem za duże przekroczenie prędkości mandat, to przez cały rok jeżdżę ostrożniej.
1: Z kierowcą z Poznania rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: O politycznej sytuacji w Krakowie rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem, wicemarszałkiem Sejmu z Konfederacji Krzysztofem Bosakiem.
3: Gdzie jest koalicja w Krakowie? Prawicowa, szeroka koalicja, którą zaproponował Przemysław Czarnek Konfederacji.
4: Niczego nie zaproponował, żadna propozycja do nas nie dotarła.
3: No jako publicznie to mówił. No, nie słuchacie mediów, nie czytacie gazet.
4: Frazesy na spotkaniach pisowców dla poprawienia sobie humoru.
3: No to jak to były tylko frazesy, to po co pan odpowiedział prezesowi Czarnkowi? No jest pana w PiS, gdzie pan odpowiada na tę propozycję, czyli jakoś dotarła.
4: Trzeba przekuwać nadmuchany balonik hipokryzji, tak? Wyjaśnijmy może, bo przecież współczułbym, gdyby ludzie musieli to wszystko śledzić.
3: No to jest krakowskie radio, nasi słuchacze bardzo dobrze znają sytuację w Krakowie.
4: Otóż myśmy przedstawili kandydata Bartosza Bochenczaka.
3: Myśmy? Czy środowisko Sławomira Mencena?
4: Konfederacja. Byliśmy wspólnie ze Sławomirem Mencenem w Krakowie w ostatni piątek w tej sprawie i dokładnie w dniu, w którym przedstawiliśmy kandydata, od wielu dni było wiadomo, kogo przedstawimy i że to zrobimy. Przemysław Czarnek wzywa do wystawienia jakiegoś mitycznego wspólnego kandydata. To jest niedorzeczne, to jest zagrywka marketingowa i uważam, że apele o jedność, które są faktycznie zagrywkami marketingu politycznego, należy demaskować.
3: Żeby nie była marketingiem politycznym.
4: Jak długo, panie redaktorze, wiemy, że trwa proces odwołania Miszalskiego?
3: No od nie było wiadomo, czy się uda.
4: Panie redaktorze, politycy są tak, żeby planować. Wiemy od wielu miesięcy. Od wielu miesięcy.
3: Czyli wtedy powinni się zgłosić, a nie
4: jeżeli,
3: teraz.
4: Jeżeli PiS ma swojego... W mojej ocenie PiS nie ma kandydata. I z tego wynika apel Czarnka.
3: No nie ma, to widać. Jest, znaczy, jest bardzo wielu kandydatów, mówił wczoraj Jacek Sasin.
4: Moim zdaniem nie ma nawet jednego dobrego. Nawet jednego nie ma, który by się kwalifikował do kandydowania. I moim zdaniem z tego wynikają te apele, żeby to przykryć. Natomiast gdyby kogoś mieli, to powinni wiele miesięcy temu odezwać się i powiedzieć: słuchajcie, mamy Kowalskiego albo Wiśniewskiego, z nim można wygrać. Co o tym myślicie? No i nie było niczego takiego. No więc traktujmy się poważnie. Po prostu bądźmy uczciwi, traktujmy się poważnie. To jest mój apel do Przemysława Czarnka.
3: A ja mam do pana pytanie kolejne, dotyczące przewodniczącego Krakowskiego Ruchu Narodowego Piotra Bartosza, który mówił właśnie o Krakowie, że trzeba wprowadzić trzy strefy. Strefę wolną od patu deweloperów, strefę wolną od 5-litrowych samochodów na ukraińskich blachach i wreszcie strefę wolną od meczetów. Meczety to jest problem Krakowa?
4: Zaczyna być.
3: A ile jest meczetów w Krakowie?
4: Z punktu widzenia wspólnoty muzułmańskiej za mało, dlatego
3: znaczy, nie, ale ile jest? Ja się pytam, panie marszałku, proste pytanie. Jeśli ma być
4: to nie jest moja
3: wolną,
4: wspólnota
3: to
4: religijna.
3: Ile jest?
4: Zawsze o jeden za dużo.
3: To znaczy, jeżeli jest zero, to też jest o jeden za dużo?
4: Nie jest zero, panie redaktorze.
3: No z tego co wiem, to oficjalnych meczetów tam nie ma.
4: No to jak jest próba budowy. To jest nadal o jeden za dużo.
3: Czyli, nie, w ogóle, czyli muzułmanie nie mają się prawa modlić. Pan ma prawo się modlić w kościele,
4: mają się prawo modlić. Mają się prawo modlić, w Polsce panuje wolność sumienia, natomiast...
3: To gdzie się mają modlić?
4: W domu.
3: A dlaczego w domu? Dobrze. A jest pan za tym, żeby katolicy na przykład w innych krajach muzułmańskich...
4: Panie redaktorze, ja wiem, do czego pan zmierza.
3: Nie mogli się modlić w kościołach?
4: Nie ma swobody budowy kościołów chrześcijańskich w krajach muzułmańskich.
3: A to chce pan, żeby w Polsce było takie prawo jak w Arabii Saudyjskiej? Wobec muzułmanów?
4: Nie jestem zwolennikiem szariatu. Jestem zwolennikiem Polski jako kraju chrześcijańskiego, chrześcijaństwo ma silną pozycję.
3: Wie pan, o co pytam?
4: Już pan odpowiadam. Nie jestem zwolennikiem islamizacji Polski. Nie jestem zwolennikiem budowy meczetów.
3: W takim razie Tatarzy polscy, mieszkający tu od 400 lat, przyjeżdżający do Krakowa, mają prawo pójść do jakiegoś miejsca kultu i się tam pomodlić?
4: Mają.
3: Czy nie mają? Czy to może być meczet?
4: Mają prawo pójść do każdego miejsca kultu, które istnieje w Krakowie. Nie jesteśmy zwolennikami budowy żadnych nowych meczetów.
3: Ale tam nie ma starych meczetów.
4: I chcemy, żeby się ten stan utrzymał.
3: Ale czy to jest problem, że ludzie mogą pójść do meczetu i się pomodlić?
4: Islamizacja Europy jest problemem.
3: Czy Tatarzy są polskim problemem?
4: Ale niech pan nie sprowadza do absurdu, bo to jest kuriozalne. Panie redaktorze, Tatarzy nie są żadnym problemem, bo ich prawie nie ma.
3: Ludzie,
4: problemem
3: którzy tu
4: jest
3: przyjechali
4: napływowa
3: do pracy są problemem?
4: Zaczynają być.
3: Czy mają prawo się modlić?
4: Zaczynają być.
3: Czy mają prawo się modlić?
4: Modlitwa jest w polskiej kulturze kojarzona z chrześcijaństwem.
3: Ale jak ktoś jest muzułmaninem czy wyznawcą islamu, to nie modli się po chrześcijańsku.
4: Muzułmański kult religijny jest czym innym niż modlitwa w naszym rozumieniu.
3: Panie marszałku,
4: jestem przeciwnikiem nauczania w Polsce dżihadu. Czy pan redaktor to rozumie?
3: A wie pan, co to jest dżihad?
4: Tak, wiem.
3: Co to jest dżihad?
4: Dżihad jest wysiłkiem.
3: Wie pan, czym się różni mały dżihad od wielkiego dżihadu?
4: Nie jestem teologiem muzułmańskim, nie zamierzam
3: być. Więc nie do końca pan wie, w związku z tym mały dżihad to jest wysiłek religijny i moralny.
4: Panie redaktorze, zadał pan najpierw jedno pytanie, później drugie. Powiedziałem, że nie jestem zwolennikiem nauczania w Polsce dżihadu. Zapytał mnie pan, czy wiem, co to jest dżihad? Powiedziałem panu, że wiem. Nie jestem też zwolennikiem propagowania w Polsce koncepcji szariatu. Nie jestem zwolennikiem islamizacji Polski.
3: Dobrze, ale proszę przyjąć to do wiadomości. Czy meczet powoduje od razu islamizację?
4: Tak jak to jest.
3: Pan powiedział, że Kościół w kraju muzułmańskim powoduje katolicyzację.
4: No chrystianizację, no i naturalnie. Każdy Kościół jest miejscem nauczania chrześcijańskiego i powoduje w jakimś tam stopniu
3: czyli
4: chrystianizację.
3: Czyli trzeba zakazać islamu w Polsce w takim razie?
4: Trzymać pod bardzo uważną kontrolą, żeby nie nastąpiło to, co w państwach zachodnich. To nie przypadek, że na przykład po wielu dekadach błędnej polityki wobec imigrantów w Austrii ustanowiono tak zwane Islamgesetz, czyli prawo dotyczące kontroli islamu. To nie przypadek, że niemiecki urząd...
3: I to w Polsce też jest takie prawo potrzebne?
4: Oczywiście. Co więcej, my takie prawo mamy, tylko ono jest skrajnie nieaktualne. To znaczy, prawo dotyczące islamu w Polsce jest z okresu dwudziestolecia międzywojennego i zdaje się, że wskazuje Wilno jako miejsce stolicy kultu muzułmańskiego, co pokazuje, jak mamy anachroniczne przepisy i jak bardzo jesteśmy w tej sprawie nie na czasie.
3: Do nowych przepisów, które chciałbym
4: panie redaktorze, z nowoczesnością. Wyciągajmy wnioski z tego, co Europa Zachodnia.
3: Mnie bliższe jest nauczanie Kościoła w tej sprawie.
4: Ale
3: bardzo
4: jednoznaczne. Jestem zwolennikiem nauczania Kościoła.
3: Taki Kościół mówi o dialogu i mówi o prawie do modlitwy w Niemczech, w Austrii, Kościół katolicki opowiedział się po stronie islamu.
4: Proszę mi wskazać akapit w katechizmie, który nakazuje islamizację własnego państwa.
3: Nie, jest mowa o tym, że jest wolność religijna.
4: Jestem zwolennikiem wolności religijnej we właściwym zakresie.
3: Jak przyjdzie imam
4: i będzie nauczał, że mamy okaleczać kobiety przez tak zwane obrzezanie kobiet,
3: ale
4: a to jest...
3: Ale za tym się nikt nie opowiada. To znaczy, nie rozmawiamy o zakazie...
4: A dlaczego to jest praktykowane w Europie Zachodniej?
3: Ale nie rozmawiamy o zakazie okaleczania kobiet, tylko o zakazie meczetów.
4: Ja rozmawiam.
3: Przepraszam, ale ja rozmawiam o meczetach. Dobrze.
4: Powiedziałem, że jestem przeciwnikiem nauczania szariatu. A gdzie się nauczę szariatu?
3: Ale szariat nie zakazuje okaleczania kobiet.
4: Jest to jedna z praktyk szariatu.
3: To nie jest praktyka szariatu, to jest praktyka plemienna w niektórych plemionach, które wyznają islam. To jest zupełnie co innego, ale przejdźmy do...
4: A koncepcja haram, panie redaktorze,
3: Przejdźmy
4: jest
3: do
4: elementem szariatu,
3: pytań.
4: Czy nie?
3: Bywa. Różnie jest interpretowana.
4: Przyznaje pan zatem, że mamy różne wersje islamu?
3: Tak jak mamy różne wersje chrześcijaństwa i katolicyzmu.
4: Zrobił pan krok do przodu. Przyznaje pan, że mamy różne wersje islamu?
3: Teraz ja zadać pytanie.
4: Oczywiście. Tylko bardzo proszę, żeby nie lekceważyć zagrożenia.
3: Bardzo prosiłbym o możliwość jego zadania. Konfederacja chce zakazać adopcji przez pary jednopłciowe, homoseksualne.
4: Chcemy umocnić
3: Jak chcecie to umocnić?
4: Poprzez wyraźne stwierdzenie w polskim prawie, ponieważ obecna koalicja anarchizuje polskie instytucje prawne, inicjuje z góry bezprawne działania w duchu realizacji agendy lewicowej, chcemy umocnić stan prawny, wyraźnie wskazując w prawie, że nie jest możliwe przysposobienie dzieci przez pary osób tej samej płci.
3: Dobrze, jeżeli to jest dziecko biologiczne jednego z partnerów w takiej parze, czy drugi partner, partnerka, może przysposobić takie dziecko, czy nie?
4: No oczywiście, że nie.
3: W ogóle, w żadnych okolicznościach.
4: Mam nadzieję, że tak będzie po ustanowieniu naszego prawa.
3: Jest para jednopłciowa, która wychowuje razem biologiczne dziecko jednego z nich. Partner, który jest biologicznym rodzicem, umiera. Jesteście zwolennikiem odebrania tego dziecka temu drugiemu partnerowi, czy jednak umożliwicie mu adopcję?
4: Nasz projekt tego nie przesądza.
3: Ale jakie jest pana zdanie?
4: Moje zdanie jest takie, że w przypadkach szczególnych decyduje sąd i to jest polski stan prawny.
3: A jakby pan, przyznałby pan to dziecko, czy nie?
4: Ja osobiście jestem zdecydowanym przeciwnikiem przyznawania...
3: Czyli odebrałby pan takie dziecko?
4: Nie usłyszał pan mojej odpowiedzi. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem przyznawania przez sądy w procedurze adopcyjnej dzieci homoseksualistów.
3: Zadałem jeszcze raz pytanie. Zadam je jeszcze raz. W sytuacji, w której umiera partner, czyli zabrałby pan to dziecko i gdzie by pan je oddał? Do domu dziecka w takiej sytuacji?
4: Do rodziny zastępczej. I zachęcam
3: to dziecko jest przez lata wychowywane przez homoseksualną partnerkę kobiety.
4: I to nie jest dobre.
3: I pan chce zabrać to dziecko.
4: I to nie jest dobre.
3: Wysłać, a dom dziecka jest lepsze w takiej sytuacji.
4: Rodzina zastępcza jest lepsza.
3: Czyli przekazujemy dziecko do obcych mu osób, od osoby, która je wychowywała. I to jest lepsze dla dziecka, pana zdaniem.
4: Ja tak uważam.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu z Konfederacji. Cała poranna rozmowa w RMF FM do odsłuchania jest na naszej stronie rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie...

0: Pastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: ścianą. Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Posłuchajmy. Dzień dobry, zapraszam. Tuż przed rozpoczęciem Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu rosyjskie władze poinformowały o zestrzeleniu 3 dronów nad regionem. Amerykańska armia z kolei poinformowała o kolejnych próbach ataku irańskich dronów na siły USA w Kuwejcie. Władze twierdzą, że prowadzą restrukturyzację. Z kolei media oskarżają węgierski rząd o polityczne czystki. Rosyjskie władze poinformowały o zestrzeleniu 3 dronów nad obwodem leningradzkim na północny zachód od Moskwy. Według gubernatora Aleksandra Drozdenki służby nadal odpierają kolejne ataki. Obwód leningradzki ma strategiczne znaczenie dla rosyjskiej gospodarki. Znajduje się tam m.in. ważna infrastruktura eksportu surowców energetycznych oraz duża rafineria ropy naftowej. A informacja o ataku pojawiła się tuż przed rozpoczęciem Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu, określonego niekiedy mianem rosyjskiego Davos. Amerykańskie wojsko poinformowało o kolejnej próbie ataku irańskich dronów na siły USA w Kuwejcie. Według komunikatu żaden z bezzałogowców nie osiągnął wyznaczonego celu. To kolejny incydent w regionie w ciągu ostatnich godzin. Wcześniej Stany Zjednoczone informowały o przechwyceniu irańskich pocisków balistycznych i dronów oraz o uderzeniach odwetowych na cele wojskowe w Iranie. Węgierski rząd odrzuca oskarżenia o polityczne czystki. Ostatnio pojawiły się doniesienia o zwolnieniach w tamtejszym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Według lokalnych mediów pracę mogło stracić od 100 do nawet 200 urzędników. Władze twierdzą, że prowadzą restrukturyzację administracji i rozwiązują umowy jedynie z osobami związanymi z poprzednim systemem władzy. Według przedstawicieli rządzącej partii zmiany mają służyć budowie nowej dyplomacji i odbudowie zaufania do Węgier na arenie międzynarodowej.
3: Fakty, władza, a pieniądze.
2: Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska ma 325 tysięcy złotych na koncie i dom o powierzchni ponad 400 metrów kwadratowych. Wicemarszałek Magdalena Bijat 20 tysięcy złotych i 90-metrowe mieszkanie warte ponad 1,5 miliona. To jednak w Senacie dane bardzo przeciętne. Poznaliśmy oświadczenia majątkowe senatorów. Kto z nich jest najbogatszy, to sprawdził Tomasz Skory.
4: W sporej grupie senackich milionerów przewodzi Grzegorz Bierecki z PiS, który na kontach w 3 bankach zgromadził ponad 12 milionów złotych, a w walutach obcych po 1,5 miliona dolarów i euro. Mimo to jedyną rzeczą wartą według niego ponad 10 tysięcy złotych jest jego Fiat 126P z 1998. Waldemar Witkowski z Lewicy ma na kontach ponad 11,5 miliona, z żoną ponad 15. Poza tym jest też dom za 1,5 i drugi za 8 milionów, kilka mieszkań i innych nieruchomości. Kolejny milioner to Ryszard Bober z PSL z blisko 3 milionami na koncie, 5 mieszkaniami i potężnym gospodarstwem rolnym. Senator koalicji Kazimierz Klejna zgromadził ponad 3, Sławomir Rybicki ponad, a Adam Szejnfeld prawie 2 miliony złotych. O nieruchomościach i samochodach od BMW po Land Rovery i Lexusy nawet nie wspominam.
2: Od września uczniowie podstawówek nie będą mogli już korzystać ze smartfonów w szkołach. Informowaliśmy o tym w faktach. A jak te zmiany komentują rodzice? W Szczecinie pytała o to reporterka RMF FM Anna Pomar.
5: Zdecydowanie byłbym za. Tylko żeby szafki tam zorganizować, jako żeby te dzieciaki w ogóle jakiś dostęp miały, kontakt z rodzicami.
6: Moje dzieci nie używają smartfonów w szkole. Jedynie mają aplikację, żeby mogła sprawdzać, czy wracają bezpiecznie do domu. A tak poza tym starają się nie używać, chyba że jest jakaś lekcja, gdzie panie każą wyciągnąć na angielskim, żeby zrobiły coś w telefonie.
2: Zakaz korzystania ze smartfonów ma obowiązywać w szkołach podstawowych zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Do odwołania zamknięte jest kąpielisko na krakowskim Zakrzówku. Jak podawaliśmy w faktach, w wodzie pojawiła się nieznana substancja. O tym, co zanieczyściło wodę, reporter RMF FM Maciej Sołtys.
7: Na to pytanie odpowie dopiero dokładne badanie próbek wody z Zakrzówka. One trafiły do laboratorium.
8: Były przeprowadzone wstępne analizy wody przez Komendę Miejską Państwa

0: Krajowej Straży Pożarnej w Krakowie, która wskazała obecność związku chemicznego odpowiadającego środkowi do odrdzewiania i odkamieniania, zawierającego kwas solny.
1: Wyjaśnia Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Zawiesina z nieznanej substancji cały czas utrzymuje się w wodzie. Widać ją gołym okiem. Trwa też policyjne dochodzenie, które ma sprawdzić, jak zanieczyszczenie pojawiło się w wodzie i czy ktoś nie wlał nieznanej substancji tam celowo.
2: Fakty na sportowo.
3: A już za półtorej godziny nasze siatkarki rozpoczną pierwszy turniej Ligi Narodów w Nankinie w Chinach. W składzie reprezentacji, która w ubiegłym sezonie wywalczyła brązowe medale tych rozgrywek, jest sporo zmian. Wobec absencji lub rezygnacji z gry w kadrze kilku gwiazd, na grę mogą liczyć m.in. 24-letnia atakująca Julia Szczurkowska i rozgrywająca Alicja Grabka, z którymi porozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
4: To oczywiście nie jest oficjalnie jeszcze potwierdzone, ale może dojść do waszej zamiany klubowej z Kasią Wenerską. W reprezentacji wasza rywalizacja wygląda jak? Bo już też miałem z nią okazję o tym porozmawiać. Kasia w ogóle mówi o sobie, że jest ostoją takiego spokoju w kadrze. Czy ty masz inną rolę jako też rozgrywająca?
5: Mi z Kasią współpraca według mnie wygląda super i uzupełniamy się idealnie. Wydaje mi się, że jeśli miałobyśmy szansę grać w jednym klubie, to również byłoby to bardzo dobre dla tego zespołu, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o charakter, to jesteśmy dość innymi osobami. Kasia jest właśnie ostoją spokoju, a ja raczej jestem takim wulkanem energii i wydaje mi się, że też na potrzeby danej sytuacji możemy się super uzupełniać. I ja z Kasią zawsze ta rywalizacja wyglądała bardzo zdrowo. I wydaje mi się, że tak jak mówię, jesteśmy dobrym uzupełnieniem siebie. W gorszych momentach mogę ja pomóc Kasi. Wydaje mi się, że w gorszych momentach moich Kasia może pomóc mi. I cieszę się, bo wydaje mi się, że to też nie jest takie oczywiste, że ta współpraca tak super wygląda i że wsparcie jest z dwóch stron, więc bardzo się cieszę, że my to podejście do tej reprezentacji właśnie takie mamy.
4: Jak byś określiła swoją pozycję w reprezentacji? Jest już ugruntowana? Czy czujesz, że musisz jeszcze sobie jakoś trochę zdobywać, właśnie może rywalizować o te pozycje?
5: Wydaje mi się, że ja tutaj przyjeżdżając zawsze staram się po prostu dać siebie maksa i w tamtym roku przyjęłam tą rolę, którą miałam i starałam się z niej wyciągnąć jak najwięcej, starałam się dać drużynie jak najwięcej i kończąc sezon reprezentacyjny stwierdziłam, że dałam z siebie wszystko, powiedziałam sobie przed lustrem, że zrobiłam maksa, nie wystarczyło na to, żeby jechać na tę imprezę docelową i przyjeżdżając tutaj w tym roku takie samo mam podejście. Jaka rola mi nie będzie postawiona, bo jeszcze tego nie wiem, jesteśmy przed pierwszym turniejem, dam z siebie maksa i będę starała się tej drużynie pomóc i mentalnie i gdzieś tam sportowo i mam nadzieję po prostu, że w tym roku uda mi się pojechać na tą imprezę docelową.
4: Trochę jesteśmy poganiani, więc Azjatycka Liga Narodów okej? Okay? Nie okej?
5: Okay? Dla mnie okej. Okay. No to losowanie nie było dla nas w tym roku dość łaskawe, bo wszystkie turnieje mamy w Azji i ten turniej finałowy również jest w Azji, więc te podróże dość będą dalekie. Łączymy sobie ten wyjazd pierwszy z drugim, więc wydaje mi się, że to też jest bardzo mądre. Oczywiście nie wiem, kto będzie na tym drugim turnieju jeszcze powołany. Może się okazać, że będziemy dolatywać tutaj z Polski. Ja raczej nie jestem osobą, która narzeka, więc staram się do tego podejść jako kolejne wyzwanie i fajnie.
4: Poza siatkówką największa pasja.
5: Jeszcze jej nie znalazłam. Na ten moment poza siatkówką kocham spędzać czas z moimi bliskimi, z moją rodziną, z moim chłopakiem i jeśli można to nazwać pasją, to jest moja pasja, a jak skończę grać siatkówkę, będę szukać innych rzeczy, bo nie będę ukrywać, że od 12 roku życia kręcę się tylko i wyłącznie wokół sportu.
4: Kibice wpychają cię do modelingu. Co im odpowiesz?
5: No nie, na pewno nie, bo za bardzo przed kamerami nie czuję się świetnie, dlatego cieszę się, że tutaj nie ma kamer i że mówię tylko do mikrofonu.
4: Julia Szczurowska, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
4: Pobyt w Besiktaszu, to jest przełom dla ciebie?
6: Myślę, że na pewno ogromny krok do przodu i ten sezon, który rozegrałam teraz, patrząc na numerki, na liczbę punktów i w ogóle na pewno odbił się pozytywnie na mojej karierze i na powołaniu do kadry finalnie, więc na pewno bardzo się cieszę, że wylądowałam w tym klubie akurat w tym czasie i miałam taką możliwość rozwoju.
4: To jest już potwierdzone, gdzie zobaczymy się w kolejnym sezonie?
6: Tak, Kuzej Boru Aksaray.
4: Skąd ta zmiana? I kiedy też zapadła decyzja?
6: No ogólnie Besiktas po tym sezonie miał pewnego rodzaju problemy finansowe. No i nie było już ich na mnie stać. Najprościej w świecie nie zaproponowali mi takich pieniędzy, jakie by mnie satysfakcjonowały. No jednak trzeba liczyć i trzeba na te pieniądze patrzeć niestety, stety czy niestety. Ja myślę o tym, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość, żeby też nie martwić się, co będę robić po tej karierze sportowej, więc do Kuzej Boru przyciągnęła mnie na pewno bardzo dobra oferta, ale też możliwość rozwoju u dobrego włoskiego trenera, ale też moja polska koleżanka, która będzie ze mną w drużynie, Martyna Czerniańska, więc myślę, że zbudujemy fajny team i wszystko będzie dobrze w tym sezonie również wyglądać i może jeszcze lepiej.
4: A to najlepsza kumpela z kadry?
6: Znaczy z całą moją sympatią do Martyny, no to mam jedną przyjaciółkę w życiu od dziecka, od w sumie chyba 12 czy 13 roku życia i to jest Paulina Damaskę, więc to ona jest dla mnie zdecydowanie jak siostra i myślę, że tu nie ma konkurencji.
4: Będzie ci brakowało pewnie Pauliny, bo to media się rozpisują o tym, że no to jest zaskoczenie, że jej nie ma, szczególnie, że ma już doświadczenie w kadrze.
6: Powiem tak, ja się nie poddaję, ja uważam, że Paulina do nas wróci, więc ja uważam, że to jest jeszcze nic, nie jest przekreślone, uważam, że Paulina jest potrzebna, jest świetną zawodniczką i jeżeli tylko trener, że tak powiem, zmieni zdanie albo będzie uważał, że na dalszym etapie Paulina jest potrzebna, to na pewno do nas dojedzie.
4: Swój debiut jak ocenisz? Czy jesteś zadowolona po prostu?
6: Nie, uważam, że nie. W sensie nie zagrałam tak, jak potrafię. Na pewno zjadły mnie trochę emocje i stres ze względu na to, że właśnie gra w tej reprezentacji była moim marzeniem od dziecka i mam ten ciężar na plecach właśnie mojego dziadka, mojego taty, którzy też marzyli o tym, żebym ja w tej kadrze zadebiutowała. No ale przede wszystkim mojego dzieciusia, którego już z nami nie ma. Więc mając te myśli w głowie, ciężko było mi się skupić na faktycznej siatkówce, jak na tym, że mam orzełka na piersi i grają hymn przed meczem.
4: Z presją jak sobie radzisz? Jesteś raczej z tych ludzi, którzy wchodzą i zazwyczaj z tym nie mają problemu, tylko tak teraz się zdarzyło? Czy musisz po prostu swoje zagrać w kadrze, żeby ciśnienie zeszło?
6: Znaczy, ja jestem z tych osób, które uważają, że presja to jest przywilej i uważam, że u mnie to się nigdy nie zmieni. To, że zagrałam, nie wiem, gorszy mecz w mojej opinii, bo wiem, do czego jestem zdolna i wiem, jak potrafię grać. I mam nadzieję, że to za niedługo już pokażę. To nawet nie chodziło o presję, to chodziło o właśnie o emocje i o tą dumę z samego bycia w tej reprezentacji. I myślę, że to, że tak powiem, zablokowało jeszcze mnie na sam początek, ale to, że tak powiem, błąd nowicjusza, pierwsze śliwki, nowe robaczywki. Myślę, że teraz już będzie tylko lepiej.
4: Rozumiem, że nie korciło, żeby grać w reprezentacji Turcji, bo miałaś takie propozycje, mówiłaś o tym. No, przynajmniej paszportu.
6: Tak jak już wcześniej mówiłam, za dzieciaka miałam takie marzenie, żeby być w reprezentacji Polski, stąd jestem i nigdy nie zapomnę skąd jestem, przez to ile wsparcia, ile miłości dała mi moja rodzina i w życiu bym się tego nie wyrzekła, więc jeżeli kiedykolwiek będę miała paszport turecki, to tylko i wyłącznie ze względu na to, że wezmę ślub z moim partnerem, ale...
4: Jest z Turcji?
6: Tak, tak, jest z Turcji, ale to w żaden sposób nie będzie wiązało się ze mną i reprezentowaniem jakiegokolwiek innego kraju.
3: No to przypomnijmy, że pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach polskie siatkarki rozpoczną o 5:30 od spotkania z Belgijkami, a terminarz wszystkich spotkań oraz rozmowy z Julią Szczurkowską i Alicją Grabką znajdziecie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Spotkanie Polska-Belgia już za niecałe półtorej godziny. Będziemy kibicować.

0: Piastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Na fakty RMF FM o godzinie 5, a te przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Unijna Komisja do Spraw Handlu ostatecznie poparła porozumienie między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Przez ugodę resortu sprawiedliwości z byłym sędzią, Waldemar Żurek będzie musiał przepraszać za słowa Zbigniewa Ziobry. Zbliża się jubileuszowa edycja festiwalu Black or White, czyli krakowskiego spotkania z nauką, sztuką i edukacją zdrowotną. Coraz bliżej wejścia w życie umowy handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Mimo sporów wewnątrz wspólnoty, Unijna Komisja do Spraw Handlu ostatecznie poparła porozumienie. A wcześniej prezydent USA Donald Trump groził nałożeniem 25% ceł na samochody z Europy, jeśli Unia nie zaakceptuje umowy, przypomnijmy, wynegocjonowanej już w lipcu ubiegłego roku. W takim razie, kiedy porozumienie wejdzie w życie? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: 16 czerwca nad porozumieniem zagłosuje cały Parlament Europejski, a po publikacji w Unijnym Dzienniku Ustaw umowa wejdzie w życie. Jej zatwierdzenie opóźniały m.in. groźby Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii. Umowa budzi kontrowersje, bo jest asymetryczna. Unia znosi cła, podczas gdy Stany Zjednoczone nakładają 15% stawki na unijne towary. Wprowadzono jednak mechanizmy ochronne. Komisja Europejska będzie mogła zawiesić preferencje przed końcem roku, jeśli Stany Zjednoczone przekroczą ten 15% próg dla stali oraz będzie mogła zamrozić umowę w razie kolejnych gróźb. Porozumienie wygaśnie z końcem 2029 roku, co umożliwi jej renegocjację z kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
3: Waldemar Żurek przeprosi za słowa Zbigniewa Ziobry. To efekt ugody resortu z byłym sędzią Wojciechem Łączewskim, którego kompetencje zawodowe Ziobro jako minister podważał na konferencjach prasowych 7 lat temu. Z tą informacją w faktach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. A co z odpowiedzialnością samego Zbigniewa Ziobry?
5: Wojciech Łączewski wyjaśnia, że jego ugoda z ministrem sprawiedliwości jest częścią odpowiedzialności, jaką za swoje słowa ma ponieść Zbigniew Ziobro, który procesowo występuje w tej sprawie i jako minister, i jako osoba obecna. Obecny etap sprawy jest taki.
6: Waldemar Żurek przeprasza niejako w zastępstwie Zbigniewa Ziobry jako urząd, a Zbigniew Ziobro będzie jeszcze musiał przepraszać osobiście.
5: A kiedy to nastąpi?
6: W tym momencie postanowienie dotyczące kwestii ugodowych jest prawomocne i w konsekwencji akta wrócą z sądu apelacyjnego. Sąd okręgowy wyznaczy rozprawę i wyda orzeczenie, ponieważ już całe postępowanie dowodowe jest przeprowadzone.
5: Wyjaśnia były sędzia. Na razie więc resort sprawiedliwości ma umieścić na swojej stronie w sieci wyrazy ubolewania i stwierdzić, że wypowiedzi Ziobry nigdy nie powinny zostać sformułowane, a potem to samo zostanie ogłoszone w mediach na jego koszt.
7: Słuchacie faktów w RMF FM.
3: Poszkodowani przez sobotnią trąbę powietrzną na Opolszczyźnie wciąż czekają na pomoc. Przypomnę, wichura, która przeszła przez Balcerzowice, zrywała dachy, wybijała okna, nawet burzyła ściany. Ucierpieli też przedsiębiorcy. Jednego z nich odwiedziła nasza reporterka Martyna Czerwińska.
8: Macie tu ogromne straty.
9: Tak, straty są przeolbrzymie. Można by rzec, że dwie firmy, które były na naszym podwórku, zostały doszczętnie zniszczone. Warsztat samochodowy oraz pomoc drogowa. Na dzień dzisiejszy po prostu nie mamy czym jeździć, nie mamy jak innym ludziom pomagać.
8: Te pojazdy, które przed nami stoją, lawety zniszczone?
9: To z 9 pojazdów 7 na chwilę obecną nie nadaje się w ogóle do użytku.
8: Co to dla Was oznacza?
9: Mamy zawieszoną działalność, dwie nawet działalności zawieszone, więc na dzień dzisiejszy nie zarabiamy na to, żeby odbudować.
3: Mieszkańcy nadal szacują straty, a poszkodowani poza tym korzystają także z pomocy psychologicznej. Nauka i sztuka razem dla ochrony zdrowia. W Krakowie 20 czerwca odbędzie się wyjątkowa impreza charytatywna Black or White. W klubie Studio specjalny koncert, spotkanie z artystami, ale przede wszystkim edukacja o naszym zdrowiu.
10: A na scenie zobaczymy Grzegorza Turnała. To już chyba będzie 5. raz. Kabaret Hrabi wraz z Wojtkiem Kamińskim. Artur Andrus będzie z nami po raz 3. Andrzej Lampert i z pań Edyta Krzemień. Edyta chyba 3. raz. Olga Szomańska 2. raz. Priska Abbo 3. raz. Gwiazda młodego pokolenia, z której obecności bardzo się cieszymy, czyli Sarah James.

0: Oprócz tego Color Voices, który można powiedzieć, że jest od samego początku istnienia festiwalu, no i orkiestra festiwalowa Off Bow pod dyrekcją Karola Pyki.
1: Wymieniała organizator festiwalu profesor Anna Sowa-Staszczak. O szczegółach tej rocznej jubileuszowej edycji przeczytacie na rmf24.pl. A jeszcze więcej informacji mamy dla Was w porannym wydaniu Faktów. Te startuje już o 5.30. Zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Wydanie faktów RMF FM. Z nami Tomasz Staniszewski. Witamy.
2: Dzień dobry, o poranku. Środa, trzeci dzień czerwca, tuż przed długim weekendem. 154 dzień roku od godziny i 10 minut poranek za słońcem. Najcieplej w tej chwili w Świnoujściu, prawie 17 kresek. Najchłodniej pod Tatrami, w Zakopanem plus 7. A zaczynam fakty RMF FM o 5.30 od aktualnych informacji dla kierowców z krajowej 15. Zapraszam. O poranku czekają Was problemy z przejazdem na krajowej 15 w okolicach miejscowości Kowalewo-Pomorskie. To jest województwo kujawsko-pomorskie. Tam z powodu awarii wodociągu przejechać można w tej chwili 15 tylko wahadłowo. Remont potrwać może nawet do 10. Uprzedzamy. Rząd przyjął pakiet projektów ustaw wzmacniających ochronę dzieci w internecie. Te nowe regulacje mają m.in. ograniczyć nieletnim dostęp do nieodpowiednich treści oraz wprowadzać zakaz korzystania ze smartfonów przez uczniów szkół podstawowych.
3: Jeżeli patrzymy, co jest realnie jedną z poważnych przyczyn kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży, tego kryzysu, na którego sposobu szukają wszystkie państwa, co zrobić, żeby młodzież była szczęśliwa, uśmiechnięta, radosna, odważna, sprawcza, pełna siły i chęci do życia. Jednym ze źródeł tego kryzysu jest właśnie uzależnienie od platform społecznościowych i od smartfonów.
2: Argumentuje minister edukacji Barbara Nowacka. Zdaniem rządzących dostępność do społecznościowych platform powinna być możliwa od 15 roku życia. Coraz dłuższa lista kandydatów, którzy chcieliby walczyć o prezydenturę w Krakowie. Swojego kandydata zgłosiło właśnie Prawo i Sprawiedliwość.
4: Pan Michał Drewnicki, wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.
2: Kim są pozostali pretendenci? Co z kandydatem Koalicji Obywatelskiej? O tym powiemy o poranku w faktach. Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, wyznaczona, przypominam, na komisarza regionalnego partii po rozwiązaniu małopolskich struktur koalicji, mówi, że rozmowy trwają i partia ma jeszcze 2 tygodnie. Na przedstawienie swojego kandydata. Od dziś obowiązują nowe przepisy kodeksu drogowego. W porannych faktach wyjaśnimy Wam, na czym polegają zmiany, na co zwrócić uwagę, by uniknąć kary. Usłyszycie też o planach zapewnienia suwerenności technologicznej Polsce i o wykorzystaniu sztucznej inteligencji.
5: To my powinniśmy dysponować narzędziami takimi jak AI, a nie AI dysponować nami.
2: O sztucznej inteligencji Donald Tusk. W porannych rozmowach o 7:00 w faktach i internetowym radiu RMF24 gościem Piotra Selaka będzie poseł PiS, były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Natomiast 7:40 u Tomasza Telikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM pełnomocniczka rządu do spraw równości, posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. Jak w każdą środę, oczywiście cykl Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Specjaliści podpowiedzą, co możemy zrobić, by zwiększyć szansę, że długi weekend będzie bezpieczny i zdrowy.
6: Polecamy aktywność fizyczną. Drobne kroki również potrafią przynieść duże korzyści, na co mamy dowody naukowe.
2: O tych dowodach usłyszycie także w faktach. Najbliższa pełna porcja informacji już o 6:00. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
2: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 6 godzin różnicy, w Nankinie minęło południe, w porannych faktach natomiast Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
2: Tak,
1: dzień dobry Wojtku. Ligę Narodów otwieramy, jak mówiliśmy, starciem z Belgijkami. Pierwszy set zakończony przed momentem. Jak poradził sobie Polki? Przypomnijmy. No,
2: była to bardzo dobra partia w wykonaniu Polek, jak wspomnieliście. 25-20 wygrany ten set i tylko raz rywalki wyszły na prowadzenie. Tak przez cały set warunki dyktowały biało-czerwone. Mocnym punktem naszej kadry zagrywka, nie? Naprawdę odrzucamy od siatki mocną zagrywką Belgijki, które radzą sobie w obronie zazwyczaj bardzo dobrze, ale dziś mają problemy. Na wyróżnienie zasługuje na pewno debiutantka Julia Szczurowska, która zdobyła 8 punktów. Nasza atakująca naprawdę dzisiaj nęka Belgijki tymi swoimi mocnymi atakami. Przed chwilą rozpoczął się drugi set tego spotkania. W nim Polki prowadzą 1-0.
3: Wojciech Marczyk, dziękujemy Ci. Przypominamy, w ostatnich 3 latach 3 razy z rzędu biało-czerwone wywalczyły brązowe medale Ligi Narodów.
1: Zawsze jest apetyt na więcej. Do meczu będziemy wracać w porannych faktach RMF FM.
3: Mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie poszkodowani przez sobotnią trąbę powietrzną powinni dziś otrzymać pierwszą rządową pomoc finansową. To 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby.
1: Straty są ogromne. Żywioł zniszczył 18 budynków. Dwóm grozi zawalenie. Większość budynków nie ma dachów i okien.
4: No ja mam wrażenie, że straciłam, już nie będzie tak samo. Straciłam większość. I chciałbym, żeby państwo naprawdę nam pomogło na tyle, żebyśmy mogli się odbudować i żebyśmy mogli wrócić do domu, bo na tą chwilę nie możemy tu mieszkać.
5: Pierwszą noc, nad ranem poszliśmy do znajomych, żeby się wykąpać i odpocząć. Teraz mieszkamy u mojego brata i bratowej. Moglibyśmy tam zostać, aczkolwiek remont nie potrwa miesiąc, bo jeżeli jest wyburzenie, to będzie długa droga, tak?
3: Wojewoda Monika Jurek zapewniła na miejscu, że po ocenie strat przez gminną komisję mieszkańcy będą mogli ubiegać się o pieniądze na remont lub odbudowę domów. To fakty w RMF FM. Prawo i Sprawiedliwość już zdecydowało o wystawie Michała Drewnickiego, swojego radnego, w wyborach na prezydenta Krakowa.
1: PiS apeluje też do Konfederacji, by poparła ich kandydata. Za to w koalicji wciąż nie wiadomo, czy będzie wspólny kandydat, czy też każda z partii tworzących rząd wskaże kogoś innego.
3: W faktach o poranku Michał Radkowski. Michale, jak dziś wygląda przedwyborcza lista kandydatów na nowego prezydenta Krakowa?
6: Z dnia na dzień się wydłuża i końcówka wakacji, bo wtedy odbędą się wybory, może być niezwykle emocjonująca dla mieszkańców Krakowa. Największa partia opozycyjna już wybrała.
7: Michał Drewnicki, wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.
6: Przedstawiał kandydata rzecznik PiS Rafał Bochenek. Koalicja Obywatelska na razie zajęta jest porządkowaniem swoich struktur w Małopolsce. Pozostali koalicjanci zgłaszają swoich ludzi, nie deklarując, czy będzie to kandydat partii, czy całej koalicji.
8: Widzimy, że dzisiaj szyld partyjny to nie jest główna determinanta. Przede wszystkim musimy znaleźć odpowiedniego kandydata, który najpewniej tak z Łukaszem Gibałą powalczy.
6: Mówił na naszej antenie minister energii Miłosz Motyka z PSL, a to właśnie Łukasz Gibała jest pewniakiem w walce o fotel prezydenta Krakowa, choć oficjalnie nie potwierdził startu. Zgłosili się już za to były prezes NIK Marian Banaś, Aleksandra Owca z partii Razem, Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski, były radny Sławomir Pietrzyk popierany przez Socjaldemokrację Polską oraz kandydat Konfederacji Bartosz Bochańczak.
3: To także są fakty.
1: Rząd będzie budować suwerenność technologiczną, zapowiedział premier Donald Tusk na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie. Jak dodał, ma być to zadanie strategiczne.
3: Wprowadzony zostanie tak zwany test suwerenności przy zakupach technologicznych, na przykład oprogramowania na potrzeby państwa. Premier wspominał też, że sztuczna inteligencja to szansa, ale też zagrożenie, dlatego trzeba nauczyć się ją wykorzystywać, a do tego potrzebne są wykształcone kadry.
9: Podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu blisko 2 miliardów złotych ze środków głównie europejskich na projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji, który trafi do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju.
1: Według zapowiedzi premiera, te laboratoria powstaną w 8 tysiącach podstawowych oraz 4 tysiącach szkół ponadpodstawowych, tyle że to zapowiedzi.
3: Za godzinę gościem Piotra Salaka w Faktach i informacyjnym radiu RMF 24 będzie były minister cyfryzacji i poseł PiSu Janusz Cieszyński. Kibicujemy oczywiście naszym zawodniczkom w Chinach, a o 11 przypominamy, Maja Chwalińska znów na korcie.
1: Znów na korcie w Paryżu walczyć będzie o półfinał Wielkiego Szlema. Plan Polki na ten poranek już znamy.
10: Pobudka 6:45, 7:15 śniadanie.

0: 8 wyjazd na korty, 8:30 na kortach, no i potem już rozgrzewka ogólna, pół godzinki na korcie tym, którym gra mecz, no i mecz o 11:00.
1: Przeciwniczką Anna Kalińska, przypomina menadżer naszej tenisistki, jednocześnie prezes klubu BKT Advantage Bielsko-Biała, Piotr Szczypka.
2: Polka w Paryżu już osiągnęła życiowy sukces.
1: A do turnieju głównego musiała przebijać się przez kwalifikacje, awansowała, choć to dopiero trzeci występ 24-latki w wielkim szlemie. 4 lata temu była w drugiej rundzie Wimbledonu, przed rokiem przegrała pierwszy mecz na Australian Open, a teraz na French Open walczą o półfinał.
2: Relacje z Paryża polecamy w Faktach.
1: A po 6:31 poranne Fakty sportowe. Zapraszamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest...

0: Co tam w pogodzie, panie Przemku?
1: No niby czerwiec, ale rano ciągnie troszeczkę po rajtach. Dziewiątka w Suwałkach, trzynastka w Zielonej Górze, czyli tak najcieplej nie jest. Ale potem nie, potem rzeczywiście szesnastka w Suwałkach.
0: Szok i niedowierzanie.
1: Czternastka w Zielonej Górze. Cieplej w Rzeszowie, tam 26 kresek, czyli dzisiaj Rzeszów pełni honory.
0: W takim pasie, jak tak patrzę, od Gdańska przez Bydgoszcz po Łódź, aż po Rzeszów do 25 właśnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Czyli to nie Rzeszów, ale pas Koszalin, Bydgoszcz, Łódź, Rzeszów pełni dzisiaj rolę.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Do momentu, kiedy ceny będą wysokie na rynkach światowych, do tej chwili utrzymywany będzie pakiet CPN. Tak w RMF FM deklaruje minister energetyki Miłosz Motyka.
2: Na razie CPN, czyli pakiet ceny paliw niżej, ma obowiązywać do 15 czerwca. A co potem?
3: Ta sytuacja, którą mamy dzisiaj na rynkach światowych jeszcze, i choć jest ostrożnie optymistyczna, co myślę wszyscy ci, szczególnie którzy nas słuchają, jadąc teraz samochodem, widzą, jest ostrożnie optymistyczna, o tyle jeszcze nie jest na tyle komfortowa, byśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu CPN.
2: Miesięcznie program CPN kosztuje budżet państwa 1 600 000 000 zł.
1: O, dziś 96. dzień wojny USA i Izraela z Iranem, w której to od 8 kwietnia obowiązuje chwiejny rozejm.
2: Izraelski Mossad ma nowego szefa.
1: Został nim już oficjalnie dotychczasowy sekretarz wojskowy premiera Benjamina Netanyahu, generał Roman Goffman. Urodzony na Białorusi 49-latek jest 14. dyrektorem Mossadu, czyli Instytutu Wywiadu i Zadań Specjalnych. To jest główna izraelska agencja wywiadu zagranicznego, jest jedną z trzech głównych służb specjalnych Izraela obok wewnętrznego Shin Bet i wywiadu wojskowego Aman. Czy rządowy pomysł zakazujący smartfonów w szkołach podstawowych spodoba się także opozycji? O to zapytamy w rozmowie o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
2: Gościem Piotra Selaka będzie Janusz Cieszyński, poseł PiSu, były minister cyfryzacji. Witamy cię, Piotrze.
4: Dzień dobry.
2: Ale nie będzie tylko temat smartfonów, prawda?
4: Nie. Będziemy też rozmawiać chociażby o przedterminowych wyborach, o kandydacie PiS w tych przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Michał Drewnicki jeszcze 2 lata temu, jak pamiętacie, nie nadawał się, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, na szefa struktur regionalnych Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce. A dzisiaj jest kandydatem tej partii, i to w prestiżowych wyborach. Zapytam, kiedy popełniono błąd? Wtedy czy teraz? Czy ta kandydatura ma poparcie wszystkich frakcji w PiSie? Co z Patrykiem Jakim? Czy wobec wniosku prokuratury powinien zrzec się immunitetu, czy czekać na rozstrzygnięcie Europarlamentu? Co dalej w sprawie orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego? I jak ma się stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego? Sporo tematów, zapraszam po 7.
2: No tak, przygotowałeś naprawdę wiele pytań, Piotr Salak. Polecamy tę rozmowę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Polskie siatkarki grają z Belgijkami w pierwszym meczu tegorocznej Ligi Narodów.
1: Mecz rozgrywany w chińskim Nankinie otwiera fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu.
7: Witam.
1: Wojtku, pierwsza partia z pewnym zwycięstwem. W drugiej osłonie już tak pięknie nie było.
7: No niestety, ten set przegrany 22-25, chociaż rozpoczął się bardzo dobrze od kilkupunktowego prowadzenia Polek. Potem jednak gra się posypała, szczególnie ta w przyjęciu. Belgijki dobrze zagrywały, dobrze atakowały, nie radziły z tym sobie Polki. No i zobaczymy, jak dalej będzie się dla biało-czerwonych to spotkanie układało. Na początek dwie porażki tak rozpoczęli rozgrywane w Warszawie przed Pałacem Kultury i Nauki Mistrzostwa Świata nasi koszykarze 3-3. Biało-czerwoni w pierwszym spotkaniu przegrali wczoraj 19-21 z Mongolią. Ogromne emocje wzbudziło drugie starcie, w którym jednak mimo walki nasza kadra przegrała po dogrywce z Łotwą 20-22. Oto co zadecydowało o porażce, pytał po meczu Adama Waczyńskiego Patryk Serwański.
8: Małe błędy, niestety znowu przeważyły, ale walczyliśmy do samego końca.
9: Trzeba powiedzieć szczerze, pierwszy dzień nieudany.
8: Tak, no wiadomo, chciałoby się wygrać jedno albo dwa spotkania, wiadomo, ale nie zwieszamy głów, będziemy walczyli, na pewno nic nie jest stracone.
7: Bo ekipy z drugiego i trzeciego miejsca w grupie zagrają w barażach o awans do ćwierćfinału, a w czwartek nasi kadrowicze zagrają z Czechami i reprezentacją USA. Wczoraj na paryskich kortach Rolanda Garrosa wielkie emocje wzbudziło ćwierćfinałowe starcie Jakuba Mensika z João Fonseca. Po blisko 3 godzinach gry górą Czech, który po raz pierwszy w karierze zagra w półfinale turnieju Wielkiego Szlema. Wierzymy, że dziś po raz pierwszy w tej fazie turnieju zamelduje się Polka. Rewelacja French Open Maja Chwalińska. Polka o 11 rozpocznie spotkanie z Anną Kalińską. No a my na koniec wracamy do Nankinu. Rozpoczął się trzeci set starcia Polek z Belgijkami. No i jak na razie Belgijki prowadzą w nim 1-0.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Jeszcze 25.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nie spełniał wymogów, bo jeszcze odległość była zbyt bliska.
2: Program zostaje, czy może wycofa?
1: Na razie nie, no zostaje jako pewna opcja.
3: Nowy pomysł jest taki, by wprowadzić minimalną liczbę porodów dla szpitali na poziomie 700 rocznie, czyli co najmniej 2 porody dziennie. Placówki, w których porodów jest mniej, dostałyby pieniądze tylko wtedy, gdy na najbliższy oddział położniczy jest na tyle daleko, że transport tam byłby ryzykowny. To na razie jednak tylko pomysły, szczegóły mają być zaprezentowane pod koniec czerwca.
4: Znacznie trudniej będzie pozbyć się punktów karnych podczas szkoleń organizowanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.
5: Nowe przepisy dotyczące ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego weszły dziś w życie, zatem sprawdzamy w praktyce, jak działają. Nasz wóz satelitarny zaparkował przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie, na miejscu reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Przypomnijmy, co konkretnie się zmienia.
6: Kierowcy nie mogą zmniejszyć liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Chodzi między innymi o przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę, niebezpieczne wyprzedzanie czy wykroczenia wobec pieszych. W takich przypadkach ukończenie szkolenia nie pomoże już w redukcji punktów karnych.
7: Moim zdaniem bardzo dobrze. Osoby, które bardzo często jakby łamią te przepisy i jakby jeżdżą pod wpływem alkoholu, no nie powinny mieć jakiś ulg, tak jak inni te polscy obywatele, którzy stosują się do polskiego prawa, jeśli chodzi o ruch drogowy.
8: Myślę, że to dobrze. Kwestia bezpieczeństwa na pewno się poprawi i będzie tylko lepiej.
6: Mówili mi o poranku warszawscy kierowcy. Możliwość redukcji punktów pozostanie natomiast w przypadku mniej groźnych wykroczeń, takich jak niektóre błędy związane z oznakowaniem, parkowaniem czy sygnalizowaniem manewrów.
5: W faktach o 6 Donald Tusk mówił o polskiej suwerenności technologicznej.
4: Przy okazji zapowiadał
9: projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji.
4: Według zapowiedzi szefa rządu powstaną w 8 tysiącach podstawowych oraz 4 tysiącach szkół ponadpodstawowych.
5: Administracja Donalda Trumpa prosi tymczasem czołowych twórców AI o dobrowolne poddanie swoich najskuteczniejszych modeli sztucznej inteligencji rządowym testom cyberbezpieczeństwa przed ich upublicznieniem. Prezydent USA podpisał rozporządzenie wykonawcze nakazujące Departamentom Skarbu, Obrony, Handlu i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także innym agencjom rządowym zawarcie umów z twórcami sztucznej inteligencji w celu testowania ich modeli.
4: 30 dni trwać mają takie testy.
5: Anthropic, OpenAI i Alphabet Google w maju, przypominamy, spotkały się ze stroną rządową właśnie w sprawie cyberbezpieczeństwa i dopracowania tego rozporządzenia wykonawczego.
4: A teraz doniesienia ze świata sportu. Oczywiście poranku, jak już mówiliśmy, sprawdzamy i kibicujemy, prawda? I sprawdzamy, jak wypada debiut naszych siatkarek w Lidze Narodów.
5: Gramy w chińskim Nankinie. Przeciwniczkami dziś Belgia. Było 1-1 w setach. Trwa teraz trzecia partia pojedynku. Energetyczna, gorąca. Mamy dużo chaosu na parkiecie.
4: No i tak, Wojciech Marczyk ponownie z nami w faktach.
10: No, potwierdzam, dzieje
4: Wojtku,
10: się.
4: Wojtku, właśnie znowu dużo nerwów i niepewności w tym trzecim secie.
10: No i wyrównana ta końcówka tej trzeciej partii. Polki przegrywały już 3 punktami 18-21, ale dobre ataki Julii Szczurowskiej spowodowały, że Polki doprowadziły do remisu. Było teraz dobry atak, czas dla trenera reprezentacji Belgii. No i wracamy na parkiet po tej przerwie. Dobry brok Polek. Nie, Belgijki się przedzierają i znów mamy remis 23-23.
0: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
4: I w internetowym radiu RMF 24 Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister cyfryzacji. Dzień dobry, panie pośle.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
11: Michał Drewnicki, kandydatem PiS na prezydenta Krakowa. Pan jest bardzo zadowolony, jest Jacek Sasin i Beata Szydło, pan?
12: Beata Szydło to jest jedna z naszych liderek w Małopolsce. Więc
11: czyli myślę, pan też się cieszy?
12: No, ja mogę powiedzieć taką anegdotę, że ostatnio właśnie z Michałem Drewnickim rozmawiałem wtedy, kiedy on w tej niebieskiej kamizelce zbierał podpisy pod referendum o odwołanie Aleksandra Miszalskiego.
11: A ja myślałem, że
12: jak
11: pan...
12: widać, to osoba, która wie, w co się angażować.
11: A ja myślałem, że pan rozmawiał
12: w polityce jest ważna.
11: A ja myślałem, że pan rozmawiał z Michałem Drewnickim wtedy, kiedy sam był odwoływany, bo jeszcze niedawno, 2 lata temu niespełna, był odwoływany ze struktur małopolskich, z szefowania struktur małopolskich PiS. To jak to jest? Nie nadaje się, żeby szefować strukturami Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce, a nadaje się, żeby być prezydentem Krakowa?
12: Michał Drewnicki pokazał, że jest człowiekiem działania. Pokazał, że potrafi się zaangażować w taką akcję, o której sam pan przyzna, że wiele osób mówiło,
11: ale
12: że
11: ja kolejne pytałem, referendum... Panie, wie pan o tym.
12: No, ale nie, ja odpowiadam dokładnie na to pytanie, że jeżeli się ktoś w polityce wykazuje w działaniu, to dowodzi, że wie, co robi.
11: Czyli ja wtedy został popełniony błąd, rozumiem,
12: ja uważam, wie pan co, ja naprawdę...

0: Nie jestem w stanie się wypowiadać na temat tego, co się dzieje w setkach struktur powiatowych czy miejskich
1: tak Prawa
0: i Sprawiedliwości. No właśnie, jest ich bardzo dużo i dlatego nie znam dokładnie tych sytuacji, ale mogę powiedzieć, co uważam, że jeżeli ktoś wszedł w taką akcję, w co wiele osób myślało, że się nie uda, a Michał Drewnicki miał rację, no to pokazał, zapracował sobie dzisiaj na to, żeby dostać tę nominację.
1: Tak mówi Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, gość rozmowy o 7:00, słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale będziemy oczywiście rozmawiać dalej w radiu RMF 24 i tam gorąco zapraszamy.
2: Zapolecamy nasze internetowe radio w sieci. W międzyczasie Polki wygrały trzeciego seta w tym inauguracyjnym pojedynku Ligi Narodów z Belgią, zatem jesteśmy na prowadzeniu, wygrywamy 2-1.
3: A po godzinie 8:00 przypomnijmy, u Tomasza Terlikowskiego Katarzyna Kotula, pełnomocnik rządu do spraw równości, wiceszefowa i posłanka Nowej Lewicy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Na termometrach teraz od 11 stopni w Suwałkach do 16 kresek w Gorzowie. Potem będzie taki pas w kraju. Koszalin, Bydgoszcz, Łódź, Kielce, Rzeszów.
7: Słynny pas, tak.
6: I w tym pasie 25 stopni. Poza tym 16 w Suwałkach, 14 w Zielonej dzisiaj.
7: Często jest to nazywane pasem szczęścia.
6: Pas ciepła też to jest.
7: Też, opady dzisiaj zaczną się na zachodzie o poranku i będą się przesuwać w centralnej Polsce w okolicach godziny 17:00. O 20:00 już dojdą do Małopolski.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Ta ustawa o statusie osoby najbliższej, ona jest już procedowana przez Senat, a prezydent Karol Nawrocki zdążył zapowiedzieć, że ustawę nie podpisze. W warszawskim studiu o poranku Tomasz Terlikowski.
2: Dzień dobry, witamy się,
3: Tomaszu. Dzień dobry.
2: Czy to oznacza, że 2 lata pracy koalicji rządowej pójdzie na marne?
3: Ja wszystko na to wskazuje. Prezydent wspierany przez wszystkie partie prawej strony sceny politycznej uczynił tę kwestię symboliczną i nic nie wskazuje na to, by chciał i mógł ją z perspektywy partyjnej i politycznej odpuścić. Czy zatem jest sens w ogóle tę sprawę stawiać? O to zapytam Katarzynę Kotulę, pełnomocniczkę rządu do spraw równości, wiceszefową i posłankę Nowej Lewicy. Będę też pytał o skutki prawne, realne skutki prawne transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych i o adopcję przez takie pary dzieci.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znów ostrzega przed burzami, tym razem w 9 województwach na terenie południowej i zachodniej Polski.
2: Alerty pierwszego stopnia mają obowiązywać od wczesnego popołudnia do późnego wieczora. W zachodniopomorskim, Wielkopolsce, Opolskim, Śląskim, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, w Świętokrzyskim oraz w Łódzkiem.
1: Wiatr w porywach do 85 km na godzinę i niewykluczony grad. Na razie w prognozach.
2: Dziś wieczorem piłkarski mecz towarzyski Polska-Nigeria na Narodowym w Warszawie.
1: I my, i oni na mundial nie jadą, inni za to szlifują mistrzowską formę.
2: Szlifują z problemami.
1: Burmistrz miejscowości La Linea de la Concepción w południowej Hiszpanii zakazał rozegrania meczu Chile-Demokratyczna Republika Konga. Powodem obawy dotyczące epidemii eboli w ostatnim z wymienionych krajów. Mecz zaplanowano na wtorek, 9 czerwca. Spotkanie z Chile to ma być drugi towarzyski mecz, jaki reprezentacja Konga planuje rozegrać w Europie. Planowo dziś o 20. w belgijskim Liège starcie Konga z Danią.
2: Z powodu eboli reprezentacja Konga zmieniła plan przygotowań, odwołała część zgrupowania i przeniosła się do Belgii.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Z nimi o poranku już teraz Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Od dzisiaj łatwiej tracić pieniądze na drodze. Jak wiecie z faktów, w życie wchodzą przepisy zaostrzające kary za niebezpieczną jazdę. Więcej punktów karnych można zdobyć za celowe wchodzenie w poślizg, czyli za driftowanie, także za tak zwane palenie gumy. Więcej punktów będzie także dla motocyklistów za jazdę na jednym kole. Natomiast za jazdę po alkoholu i za szaleńczo szybką jazdę nie będzie można punktów kasować, czyli ryzykujemy życiem i dodatkowo wydatkami na odzyskanie prawa jazdy. Od dzisiaj wchodzą w życie także kary dla rodziców, tych dzieci, które jeżdżą na rowerze albo hulajnodze elektrycznej bez kasku. Młodzi poniżej 16 roku życia od dzisiaj muszą mieć kask, a jak ktoś nie ma, no to policja może nałożyć mandat na rodzica w wysokości 100 zł. Te zasady wchodzą w życie dzisiaj, bo dzisiaj po południu rusza długi weekend. Jeżeli ktoś jest szczęśliwcem i ma te 4 dni wolne, to odpocznie. Niektórzy ruszą w trasy. Dzisiaj za benzynę będzie się płacić maksymalnie 5,95, a za diesla nie więcej niż 6,40. No i to by oznaczało, że na przykład podróż autem z Warszawy na Mazury i z powrotem, albo z Krakowa w głębokie Bieszczady i z powrotem, albo z Poznania nad morze, taka podróż by kosztowała za samo paliwo około 200-220 zł. Tak to wychodzi, jeżeli chodzi o spalanie. Jadąc na długi weekend, ostrożnie tylko podchodźmy do naszych finansów, bo w Polsce rośnie liczba osób z długami, a powodem jest pogorszenie na rynku pracy.
6: Zastój w rekrutacjach wyraźnie odbija się na portfelach konsumentów. Spirala nieopłaconych w terminie rachunków może nakręcać się coraz mocniej.
5: Tak ostrzega profesor Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej. Zaległe płatności ma teraz prawie 2,5 miliona Polaków na łączną kwotę ponad 81 miliardów złotych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: I proszę, jak wam ładnie, panowie redaktorzy.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
2: Od dziś obowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami stał się faktem.
3: Kaski dla wszystkich poniżej 16 roku życia.
2: Posłuchajcie, co sądzimy nie tylko o tych zmianach.
3: Gorący parkiet w chińskim Nankinie.
2: Tam właśnie nasze siatkarki zaczęły Ligę Narodów.
3: I przed momentem wygrały z Belgijkami. A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Katarzyna Kotula.
2: Minister do spraw równości w rządzie Donalda Tuska, wiceszefowa i posłanka Nowej Lewicy. Obowiązkowe kaski dla dzieci, bardziej surowe zasady jazdy na hulajnogach i zmiany w przepisach dotyczących najmłodszych użytkowników dróg. Dziś wchodzą w życie nowe regulacje.

0: być przewożony na rowerze pod warunkiem użycia kasku ochronnego. Przepisy przewidują jednak wyjątki, na przykład gdy dziecko przewożone jest w foteliku bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku.
1: 14 minęła w chińskim Nankinie. Nasze siatkarki właśnie tam rozpoczęły walkę w Lidze Narodów.
2: No, były spore nerwy, ale zakończyło się happy endem.
1: Tak jest. Drużyna prowadzona przez Włocha Stefano Lavariniego przed 4 minutami wygrywa z Belgijkami, dostarczając oporanku kibicom naprawdę sporo emocji. Wojciech Marczyk oglądał to spotkanie.
3: No, emocji było co niemiara.
1: Mecz walki, ale wygrywamy po tiebreaku.
3: No, bardzo dobrze zagrany ten tiebreak przez biało-czerwone. Wygrany 15-13. Nie było widać tych nerwów, które były w poprzednich partiach. Świetnie zagrała w tiebreaku Julia Szczurowska. Jej zagrywka i ataki dały przewagę biało-czerwonym, które potrzebowały jednak aż czterech piłek meczowych, by skończyć to spotkanie. Ostatecznie się udało. Jutro mecz z Czeszkami.
4: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. A moim gościem jest Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceszefowa i posłanka Nowej Lewicy. Witam pani minister.
6: Dzień dobry państwu.
5: Zacznijmy od telefonów. Podoba się pani ten zakaz, który rząd będzie przeprowadzał, zakaz telefonów w szkołach podstawowych, komórkowych telefonów?
6: Ja jestem zwolenniczką tego rzeczywiście, żeby wprowadzać takie rozwiązania, które znacznie ograniczą dostęp dzieciom do telefonów, bo dobrze wiemy, że i są na to badania, że dzieciaki używają telefonów w czasie lekcji. Myślę, że dzisiaj wiele szkół już wprowadziło i wielu nauczycieli zdecydowało się na to.
5: Dlaczego tego nie zostawić szkołom?
6: Ale rząd wysyła jasny sygnał, że potrzebne jest dzisiaj takie rozwiązanie, w którym to rodzice, rzeczywiście dyrektorzy szkół, nauczyciele wspólnie wypracują na pewno takie rozwiązanie, bo wiele szkół takie wypracowało. Najlepiej byłoby prawdopodobnie wchodzić do klasy, zostawiać gdzieś w jakimś pudełeczku wszystkie telefony na biurku. Dobrym przykładem byłoby, żeby nauczyciel też odłożył swój telefon gdzieś obok. Oczywiście dzieci powinny, to jest moje zdanie, na biurku widzieć te swoje telefony, one powinny być dostępne w razie jakiejś nagłej sytuacji. Natomiast w czasie zajęć lekcyjnych szczególnie nie powinny być te telefony używane. Wiemy, że młodzież jest uzależniona dzisiaj od telefonów, od mediów.
5: Rząd przyjął też pakiet ustaw, który ma zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i na przykład ograniczać dostęp niepełnoletnich, małoletnich do treści pornograficznej. Jak chcecie to egzekwować? Jak to będzie sprawdzane? Czy ktoś jest pełnoletni, czy małoletni?
6: Wszystkie te rozwiązania, które wypracowywane są na poziomie unijnym, muszą zostać użyte do tego, żeby stworzyć takie narzędzie, które będzie rzeczywiście skuteczne.
5: Ale to narzędzie już jest?
6: I tak, elektroniczny identyfikator tożsamości. To ma być narzędzie, które, no bo oczywiście wiedzieliśmy, że pewnie będzie burza, choć myślę, że dzisiaj nie ma takiej złej emocji wokół tego rozwiązania.
5: Bo pornografia łączy polityków ponad podziałami.
6: Znaczy myślę, że to akurat w tym sensie mówię, że myślę, że akurat wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jakie robi szkody, kiedy dzieciaki mają do nich dostęp i tak naprawdę to i niszczy zdrowie, i niszczy relacje i ma ogromny wpływ na życie dzieci, na to, jak będą potem tworzyć
5: związki. No i dlatego pytam o to, jak chcecie weryfikować, jak chcecie egzekwować od firm, żeby to egzekwowały skutecznie.
6: Minister cyfryzacji wypracowuje takie narzędzie. Premier Krzysztof Gawkowski był też w Australii, rozmawiał z tymi państwami, które różnego rodzaju ograniczenia wprowadzały. Dzisiaj rzeczywiście wiele praw jest martwych, to znaczy no Facebook oczywiście ma swoje ograniczenia, mówię o tym medium, które mi jest znane.
5: Tak, i po zakazie australijskim 70% nastolatków odzyskało swoje konta. Tak to wygląda w realu,
6: a nie w prawnej specyfice. Ja wierzę w to, że te narzędzia, które będzie proponował minister cyfryzacji, przecież przed nami duża debata w Sejmie i tu też pewnie zobaczymy, jakie będą stanowiska klubów, bo ja mam nadzieję, że na sali sejmowej wybrzmią takie głosy, które pokażą jednoznacznie. Nie ma zgody na dostęp dzieci do pornografii.
5: A rozmawiała pani o tym z politykami?
6: Ja jestem ciekawa, jestem ciekawa, panie redaktorze, tak naprawdę głosu prawicy, choć mam nadzieję, że z tym staniemy w ramię. Bo jeśli polscy nastolatkowie, dziewczynki i chłopcy, a przede wszystkim chłopcy, sięgają, można powiedzieć, po pornografię. Rozmawialiśmy o tym przed programem. Czasem pierwszy kontakt mają z nią przypadkowy, bo kolega, koleżanka, którzy mają dostęp
5: społecznościowe.
6: A czasem media społecznościowe, które suflują i podsyłają treści pornograficzne. One są właściwie dostępne na każdych portalach społecznościowych, na których są dzieci. To jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli mówimy o wieku 11 lat, jako o pierwszym kontakcie, a nawet 10 lat, no to te statystyki są druzgocące i my tak naprawdę dzisiaj robimy pierwszy krok w takim kierunku, w którym rozpoczniemy debatę w Sejmie, będziemy rozmawiać o tym. Jeśli będą jakieś lepsze propozycje niż to, co proponuje stronie Ministerstwo Cyfryzacji, to pewnie chętnie je przyjmiemy. Ale myślę tak, jeżeli 51% dzieci tak naprawdę w przedziale między, bo patrzę na statystyki, które chyba najbardziej zapadły mi w pamięci, między 7 a 14 rokiem życia, między 7 a 14, tak, to jest katastrofa.
5: Tak, 7. Absolutnie. To jest bardzo twarde dane. 7-latki mają już kontakt z pornografią.
6: No to rzeczywiście powinny nam się zapalić wszystkie czerwone lampki. Dzisiaj jest tak, że z jednej strony
5: czerwone lampki to jedno, ale drugie pytanie, ja wrócę, to czy

0: Wiem, że nie ma jeszcze tych rozwiązań, które skutecznie będą...
1: Elektroniczny...
0: Bo tutaj będzie natychmiast zarzut, że trzeba się będzie legitymować.
1: Nikt nie będzie ujawniał swojej tożsamości. Ważyliśmy i tak naprawdę rząd ważył i minister cyfryzacji, premier Krzysztof Gawkowski, prywatność osób dorosłych, bo ja bym chciała, żeby państwo w te decyzje osób dorosłych nie ingerowało i bezpieczeństwo dzieci, więc nikt nie będzie musiał ujawniać swojej tożsamości, natomiast bez tego są dzisiaj takie narzędzia, dzięki którym będzie można ten wiek weryfikować. Mam nadzieję, że one będą skuteczne. To, że technologia idzie do przodu i są sposoby na to, żeby próbować je omijać, no mam nadzieję, że znajdziemy takie rozwiązanie finalnie, które zostanie przyjęte przez Sejm i mam nadzieję i liczę tu bardzo na pana prezydenta, że wspólnie powiemy...
0: A rozmawia pani z kancelarią prezydenta na ten temat?
1: Ja dzisiaj rozmawiam o statusie osoby najbliższej.
0: No właśnie,
1: oczywiście.
0: co z tych rozmów wynika?
1: Ale też rozmawiam, nie ukrywam o innych jakichś tam swoich rozwiązaniach, nad którymi
0: będę pracować. Czy rozmawia pani z nimi o tej pornografii?
1: Nie, o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, ale liczę na to, że tutaj rzeczywiście będziemy mieli wszyscy wspólne stanowisko. Musimy ograniczyć dostęp dzieciaków do treści pornograficznych. One są bardzo szkodliwe.
0: Pani minister, to teraz wróćmy do ustawy, o której pani powiedziała. A o tej ustawie, rozumiem, pani rozmawia z kancelarią prezydenta, ale przekaz kancelarii prezydenta jest taki, ani kroku wstecz, nie będzie żadnego podpisu. Czy pani ma może inne informacje z kancelarii?
1: Ja słuchałam pana prezydenta tak chyba uważnie w piątek najbardziej w Krakowie, bo w piątek ustawa została przegłosowana w Sejmie w godzinach porannych i pan prezydent mówił, że w takiej formule nie ma niestety po stronie Prawa i Sprawiedliwości ani prawicy, ani pana prezydenta innej propozycji. Czyli nie ma dzisiaj żadnego kształtu jakiejś ustawy, o której kiedyś mówił pan prezydent Andrzej Duda, dzisiaj mówi prezydent Karol Nawrocki, czyli ustawy o statusie osoby najbliższej. To jest ta ustawa, to jest jedyna propozycja przyjęta przez rząd, bardzo konserwatywna ustawa.
0: Pani minister, dobrze, ale prezydent mówi, tej ustawy nie podpisze.
1: Nie, prezydent mówi, w takim kształcie tej ustawy nie podpisze. Kiedy pytam o konkrety, padają okrągłe zdania o zabezpieczeniu finansowym. No a w ramach zabezpieczenia finansowego ta ustawa oferuje wspólność majątkową i po zadeklarowaniu wspólności możliwość wspólnego rozliczania, ale też właściwie prawie po dwóch latach dopiero, dlatego, że musi minąć pełen rok podatkowy, czyli jeżeli 1 stycznia ustawa by weszła w życie, to dopiero w 27 roku.
0: Ale jesteście w stanie z tego zrezygnować?
1: Jesteśmy w stanie rozmawiać o wszystkim, jeżeli padną konkretne propozycje po drugiej stronie.
0: Nie padły?
1: Nie padły, dlatego, że czy to jest tylko wspólność majątkowa, która budzi emocje, czy to jest wspólne rozliczanie, czy to jest zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, ja nie wiem. Pan prezydent musi sobie odpowiedzieć i jego środowisko na jedno pytanie. Czy gdyby pan prezydent miał konkretną propozycję, wiedział, jaki ma być kształt jego ustawy, to czy jest w stanie dzisiaj ją położyć na stole? Myślę, że nie. I ze względu na to, że nie ma tej propozycji, próbujemy siłą argumentu przekonać pana prezydenta i środowisko prezydenta do tego, że to jest ustawa niekontrowersyjna.
0: Pani minister, to na ile procent pani ocenia możliwość podpisania przez prezydenta tej ustawy?
1: Przed nami 10 chyba czerwca tak naprawdę zajmie się ustawą Senat. Ja użyję jeszcze tych ostatnich dni do tego, żeby wrócić do środowiska pana prezydenta. Po ostatniej komisji, na której wybrzmiał głos pałacu, tak naprawdę też rozmawialiśmy z ministrem Szefernakerem, z minister Sochą o tym, jak miałyby wyglądać te propozycje, jaki miałby być kształt tej ustawy, wprowadzającej głównie, no bo ona tak naprawdę budzi emocje, w ramach którego ta ustawa byłaby do podpisu pana prezydenta. To jest według mnie dzisiaj decyzja partyjna, decyzja polityczna.
0: Dobrze, ale na ile procent pani ocenia możliwość podpisania? Ja zero czy więcej?
1: Do ostatniej chwili, do ostatniego momentu uważam, że warto walczyć o tę ustawę. Panie redaktorze, dlaczego? Dlatego, że jeżeli dzisiaj żyją pary, które mieszkają ze sobą 20 lat, wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, tworzą rodzinę, to nie ma dzisiaj żadnego argumentu konstytucyjnego, bo artykuł 18 Konstytucji chroni rodzinę jako małżeństwo
0: jako związek kobiety i mężczyzny.
1: I nadal ten artykuł 18 w tej formule będzie chronić małżeństwo jako
0: związek kobiety i mężczyzny. Za chwilę porozmawiamy o małżeństwie i o rodzinie, ale też o adopcji. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Zapraszamy zatem do naszych mediów społecznościowych i informacyjnego radia w sieci. Katarzyna Kotula kiedyś trenowała tenis w Energetyku Gryfino. Czy dziś kibicować będzie Maji Chwalińskiej?
3: Zapraszamy już teraz na dogrywkę w radiu RMF 24. Tam od teraz ciąg dalszej rozmowy z pełnomocnik rządu do spraw równości.
2: A ćwierćfinał French Open. Maja Chwalińska, Anna Kalińska, ja w Paryżu o 11.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Powiedz im, niech wiedzą.
7: Już wam mówię, już, tylko jak się uaktualnią prognozy pogody. Teraz w kraju od 12 w Suwałkach, przez 15 w Łodzi, do 18 w Gorzowie Wielkopolskim. Potem będzie nieco inaczej, dlatego że termometry pokażą 16 w Suwałkach, 14 w Zielonej, 25 w Bydgoszczy, 26 w Kielcach, 26 w Rzeszowie.
6: I o poranku teraz możliwe deszcze na przykład w Bolesławcu i w Jeleniej Górze na zachodzie kraju, i ten deszcz i burze będą się przesuwać do centrum.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj, do domu i biura www.kajsaj.com.
7: I my wam teraz mówimy nasze redaktorskie, oficjalne dzień dobry. Dzień.

0: Kuchman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Wokół ukraińskich dronów płonie rafineria w Sankt Petersburgu, największy kompleks przeróbki ropy w północno-zachodniej Rosji.
2: Mieszkańcy informują o wielu eksplozjach w Sankt Petersburgu. Krzysztof Zasada razem z nami teraz w faktach. Krzysztofie, co wiemy w tej chwili o tym ataku?
3: Rosjanie twierdzą, że nad obwodem zestrzelili około 50 dronów. Lokalne media podają jednak, że w rafinerii doszło do co najmniej 4 eksplozji, po których wybuchły pożary. O poranku wstrzymano też loty w porcie lotniczym Pułkowo, a dziś w Sankt Petersburgu rozpoczyna się Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, w którym mają uczestniczyć także zagraniczni biznesmeni.
1: Krzysztofie, nad ranem Łotwa i Estonia ogłosiły alarm powietrzny.
3: Tak, w związku z zagrożeniem dronami, on objął część tych krajów. Poderwano natowskie myśliwce, alarm odwołano po 1,5 godziny.
2: Ireneusz Fąfara, dotychczasowy prezes Orlenu, ponownie powołany na to stanowisko.
1: Jak wynika z opublikowanego wieczorem komunikatu spółki, Rada Nadzorcza na nową kadencję zarządu powołała 8 z 10 jego dotychczasowych członków.
2: Na liście nie ma Pawła Wojtunika i Witolda Literackiego. Pierwszy to były szef CBA, który w Orlenie odpowiada za bezpieczeństwo i ryzyko. Drugi to zastępca prezesa zarządu, który odpowiada za sprawy korporacyjne. A na koniec tego wydania faktów jeszcze najdrożej sprzedane na aukcji dzieło współczesnego polskiego artysty.
1: Ten nowy rekord należy do Magdaleny Abakanowicz.
2: Składająca się z 83 betonowych figur dziecięcych grupa rzeźb nazwana przez artystkę Bambini sprzedana wieczorem na aukcji Polswiss Artu za ponad 13 milionów złotych.
1: Wraz z opłatami 16 milionów 130 tysięcy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Wygrana siatkarek na początek Ligi Narodów.
2: Biało-czerwone dopiero po tie-breaku pokonały dziś reprezentację Belgii.
1: Mecz w chińskim Nankinie na początek faktów sportowych, które przygotował Wojciech Marczyk.
2: Tak, bo jest, witam po raz kolejny. Kto zasługuje na wyróżnienie po tym spotkaniu?
6: No na pewno Julia Szczurowska, nasza atakująca, która debiutowała w Lidze Narodów, zdobyła dziś 26 punktów. Oczywiście nie było się bez błędów w grze naszej kadry, a szczególnie w czwartym secie. Wygrana na początek Ligi Narodów jednak cieszy, a jutro o 9:00 mecz Polek z reprezentacją Czech. Jedno wygrane spotkanie dzieli Maję Chwalińską od awansu do najlepszej czwórki wielkoszlemowego tenisowego French Open. Awans Polki do ćwierćfinału turnieju Rolanda Garrosa to jej najlepszy wynik w karierze. O jego poprawę zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała zagra dziś z Anną Kalińską.
7: She's one of the top players.
6: Jest jedną z najlepszych zawodniczek na świecie, a mnie, mówiąc szczerze, nikt nie zna. Będę jednak musiała zagrać swój najlepszy tenis, by wygrać.
7: Best tennis to win.
6: Mówiła z uśmiechem Maja Chwalińska, a początek meczu na głównym paryskim korcie Philippe Châtier o 11:00, a o 20:45 na Stadionie Narodowym kolejny sprawdzian naszej piłkarskiej kadry. Biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W bramce zobaczymy Grabarę. Mecz od początku rozpoczną Zieliński i Lewandowski. W niedzielnym przegranym 0-2 meczu z Ukrainą Jan Urban dokonał 9 zmian i dziś znów można się spodziewać wielu roszad, zapowiada selekcjoner.
8: Byłem zaskoczony tym, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. No to są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, no próbować różnych rzeczy.
6: Być może więc szansę debiutu w kadrze dostanie napastnik Motoru Lublin, Karol Czubak.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. I sobie ładnie.

0: ćwierczy apetycznego.
1: Grille okazji w Polomarkecie.
2: Do Polopo.
3: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt. Karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.
4: Polomarket. Mój ulubiony.
5: It's a kind of magic.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach, a skoro wszystko gotowe, to zaczynajmy.
2: Zapraszamy. W życie wyszły przepisy zaostrzające kary za niebezpieczną jazdę.
3: Pod lupą faktów nowy taryfikator punktów karnych.
2: Rządowa pełnomocnik do spraw równości gotowa na rozmowę w Kancelarii Prezydenta o zastrzeżeniach do ustawy o statusie osoby najbliższej.
3: Deklarowała to w porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Kotula.
2: Przed długim weekendem zajrzymy także w Bieszczady.
3: No i nie zapominamy, że za 2 godziny Polska kibicuje Maji Chwalińskiej. Ona gradzi się o półfinał French Open. A zanim ruszycie na długi weekend, przypominamy, dziś wszedł w życie nowy taryfikator punktów karnych. Surowo karana będzie brawura na drodze.
2: Ponownie dziś w faktach łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, który zaparkował przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Jest tam nasz reporter Michał Krasoń. Dzień dobry.
4: Kłaniam się.
2: Michale, za co konkretnie wzrosły kary?
4: Za driftowanie i jazdę motocyklem na jednym kole grozi 10 punktów karnych, ale jeśli podczas takiego manewru kierowca stworzy zagrożenie, policjant może dopisać kolejnych 12 punktów. Jeden wybryk może więc oznaczać nawet 22 punkty karne.
5: Trzeba karać, to może ograniczą prędkość.
6: Może nie tyle wysokość kary, co jej nieuchronność, a dopóki kierowcy wpadają dość mocno wyrywkowo, to wysokość kar chyba nie zmieni wiele.
4: Mówili mi o poranku warszawiacy. Punkty to jednak nie wszystko. Za drift można dostać nawet 5000 złotych mandatu.
3: A temat zmian w przepisach ruchu drogowego powróci już za chwilę w internetowym radiu RMF24.
2: Gościem Piotra Salaka będzie Marek Konkolewski, były policjant, a obecnie zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Jesteśmy gotowi na rozmowę o zastrzeżeniach Kancelarii Prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Tak deklarowała w czasie porannej rozmowy w RMF FM Katarzyna Kotula, pełnomocnik rządu do spraw równości z Nowej Lewicy.
3: W warszawskim studiu RMF FM prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski.

0: pełnomocniczki, środowisko prezydenta samo nie wie, czego chce w tej sprawie.
1: Pan prezydent musi sobie odpowiedzieć i jego środowisko na jedno pytanie. Czy gdyby pan prezydent miał konkretną propozycję, wiedział, jaki ma być kształt jego ustawy, to czy jest w stanie dzisiaj ją położyć na stole? Myślę, że nie.
0: Dialog w tej sprawie jednak wciąż trwa.
2: Za 2 godziny kibicujemy Maji Chwalińskiej.
3: O 11:00 na centralnym korcie French Open. Philippe Chatrier, Polka, zagrał półfinał z urodzoną w Moskwie Anną Kalińską.
2: Przed tym meczem nasz paryski korespondent Marek Gładysz rozmawiał z menadżerem Maji Chwalińskiej, prezesem Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage Bielsko-Biała, Piotrem Szczypką.
4: W jakim nastroju jest Maja?
5: Na pewno czuje stres wewnętrzny, natomiast nie pokazuje go i dużo się też akurat śmieje, wygłupia, żeby to napięcie troszeczkę zniwelować, więc jak to każdy sportowiec w takim momencie nie może być niezestresowany, ale myślę, że inne są też bardziej zestresowane, że jest okej.
4: Okay. Bardziej się mówi właśnie, że ona na korcie w ogóle żadnego stresu po niej nie widać.
5: Ona przede wszystkim uwielbia grać właśnie. Ona jest taka, że najlepiej gra na największych trybunach, nie? No, ją to nie paraliżuje, ją to właśnie motywuje.
3: Trzymamy zatem kciuki za Maję. Polka gra o marzenia.
6: Fakty na długi weekend w RMF FM.
3: Bieszczady szykują się na przyjęcie turystów na ten długi czerwcowy weekend.
2: Pierwsi goście już są. Widać ich chociażby w Cisnej, o czym przekonał się nasz reporter Dominik Smaga.
7: Turystycznie?
8: Tak jest.
7: Z daleka?
8: Z Krakowa. Na tydzień. Podróż poślubna.
7: Och, pięknie. Jakie plany?
8: A różne, bo pogoda trochę dla wymagających, dla koneserów, ale to w sumie właśnie dla nas. Tarnica, potem jeżeli pogoda się skiepsi, to gdzieś pojeździmy.
7: Skąd taki pomysł, żeby podróż poślubna tu?
9: No ja już byłem w Bieszczadach, to jest mój trzeci raz, no i chciałem małżonkę zabrać pierwszy raz.
7: Ale ma raduchę.
9: Mam nadzieję. No, myślę, że jest to zobaczyć i no, jest to klimat, który trzeba przeżyć. Nie warto da się oddać na zdjęciach, jak tutaj tak naprawdę jest.
3: Usłyszał od Asi i Pawła Nowożeńców z Krakowa nasz reporter, który będzie wam towarzyszyć na bieszczadzkich szlakach w ten długi czerwcowy weekend.
2: A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 10:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Na termometrach teraz 13 w Suwałkach, 18 w Poznaniu. Potem będzie cieplej. W takim pasie Koszalin, Bydgoszcz, Łódź, Kielce, Rzeszów 25-26 stopni. A poza tym 14 w Zielonej, 16 maksymalnie w Suwałkach. Przez cały dzień deszcze będą krążyły po kraju, więc jakaś taka parasolka nie zawadzi, bo padać ma aż do późnego wieczora. I tu, i tam. Czyli praktycznie wszędzie będzie padać.
12: Jak Magda wróci, to będzie z ciebie dumna. Po prostu tak cię wyszkoliła.
11: Biomet słaby.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Jeszcze teraz rano powiedział. Jeszcze spoko, co?
12: Jeszcze o biomiecie powiedział.
11: Biomet jest najważniejszy.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zróbcie głośniej. Czas na fakty w RMF FM jest 10. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski.
2: Zaczynamy od zatrzymania. Łódzki adwokat Pauliny K.,
3: żony byłego mecenasa, od trumny na kółkach,
2: została zatrzymana przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Odliczamy też minuty do ćwierćfinału French Open.
2: O 11:00 na korcie przypominamy Maja Chwalińska.
4: Really smart players.
3: Naprawdę inteligentna
4: really
3: zawodniczka. Naprawdę dobrze broniąca.
2: Tak Polkę komplementuje Aryna Sabalenka. Jeżeli wygrają swoje mecze, czeka ich półfinał. Żona byłego adwokata od trumny na kółkach, zatrzymana przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Paulina K. wpadła w narkotykowym śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie.
3: Krzysztof, otwiera fakty o 10:00. O co podejrzana jest ta łódzka adwokat?
5: Prokuratura postawiła jej w sumie kilkanaście zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Chodzić ma o wielokrotne posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mowa o mefedronie oraz o marihuanie. Kobieta nie przyznała się do zarzucanych czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Po przesłuchaniu śledczy zdecydowali o zastosowaniu wobec niej tak zwanych wolnościowych środków zapobiegawczych. Sprawa Pauliny K. to jeden z wątków śledztwa, w którym zarzuty usłyszało w sumie kilkadziesiąt osób. A te zarzuty dotyczą przede wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
3: Irańskie drony i pociski zaatakowały dziś międzynarodowy port lotniczy w Kuwejcie.
2: Poważnie uszkodzony jest terminal T1 lotniska. Wiadomo, że są ranni, część lotów zawieszono lub przekierowano, przekazuje Państwowa Agencja Informacyjna KUNA.
3: W Kijowie natomiast z wizytą sekretarz generalny NATO.
2: Mark Rutte przyjechał pociągiem, o czym informują ukraińskie koleje państwowe. Z przyjemnością witamy sekretarza generalnego NATO na dworcu centralnym w Kijowie, poinformowała

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Zespół astronomów po raz pierwszy potwierdził, że niektóre planety pozasłoneczne mają silne pole magnetyczne.
2: I doniesienia na ten temat przynosi Grzegorz Jasiński.
3: Dzień dobry.
2: Grzegorzu, jak udało się to pokazać?
3: Badano tak zwane ultragorące jowisze, olbrzymie gazowe planety, które krążą bardzo blisko swoich gwiazd macierzystych. Jedna półkula jest u nich nieustannie rozgrzana, druga pozostaje w wiecznym lodowatym cieniu i w związku z różnicą temperatury powstają tam bardzo silne wiatry. I oto okazało się, że przy wzroście różnicy temperatur prędkość wiatru słabnie, jakby wstrzymywała go jakaś siła. Prawdopodobną przyczyną jest właśnie pole magnetyczne.
1: I podkreślmy, dla badań planet pozasłonecznych ma to bardzo istotne znaczenie.
3: Szczególnie jeśli podobny efekt uda się zaobserwować na planetach skalistych. Doskonale wiemy, że w przypadku Ziemi pole magnetyczne ma znaczenie ochronne. Dzięki niemu mogła się tu utrzymać atmosfera i powstać życie. Przy szukaniu innych, nadających się do życia światów, to może być istotny ślad.
2: Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
4: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Przepis na zdrowy długi weekend to dzisiaj temat cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Wielu z Was przed sobą ma aż 4 dni wypoczynku.
2: Przed szpitalem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Witamy.
5: Tak, dzień dobry.
2: Michale, co radzą lekarze? O co już teraz warto zadbać?
5: Warto przygotować ochronę przed słońcem. Według najnowszych prognoz jutro słońca będzie zdecydowanie więcej niż dzisiaj i właśnie czwartek to będzie najcieplejszy dzień długiego weekendu, nawet do 28 stopni we wschodniej Polsce. Takie warunki wymagają naszej reakcji, przypomina dermatolog profesor Grażyna Kamińska-Winciorek.
6: Przed długim weekendem zawsze należy spakować filtr do walizki, ale przede wszystkim pamiętać o okryciach, czyli o czapkach, o koszulkach, które mają filtry o współczynniku UPF 50+.
5: W drugiej części długiego weekendu będzie chłodniej, ale cały czas powyżej 20 stopni Celsjusza w całej Polsce i wtedy też warto chronić skórę. Podpowiedzi ekspertów, jak to zrobić, mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
1: I tam znajdziecie też szczegóły telefonicznego dyżuru eksperta. Od 12 będziecie mogli porozmawiać, jak zaplanować ten bezpieczny, zdrowy weekend.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Jakieś przebiegunowanie to...

RMF-u czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Słoneczne Przeboje.
1: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Jestem przed mikrofonem. Słuchamy.
3: Witam ponownie, zapraszam. A na początek dziennikarze RMF FM prześwietlają oświadczenia majątkowe polityków. Potem wielki tenis i mecz o półfinał turnieju French Open. Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Anną Kaińską. W naszym cyklu Twoje zdrowie cenne podpowiedzi specjalistów, jak zaplanować zdrowy i bezpieczny długi czerwcowy weekend. A w faktach kulturalnych zaproszenie na niezwykłą wystawę pracy słynnego francuskiego malarza. Niemal 67,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie otrzymuje premier Donald Tusk. Tak wynika z oświadczenia majątkowego szefa rządu. Sejm opublikował właśnie rozliczenia polityków za ubiegły rok. W faktach łączymy się z Michałem Radkowskim i Kacperem Wróblewskim.
4: Witamy.
3: Panowie. Prześwietlacie te oświadczenia polityków. Tak. Zacznijmy od premiera właśnie. Skąd takie wysokie dochody szefa rządu?
4: A to przede wszystkim emerytury. Około 38 tysięcy złotych miesięcznie Donald Tusk otrzymuje zarówno z Komisji Europejskiej, jak i ZUS-u. Z Sejmu i kancelarii premiera na konto szefa rządu wpłynęło w ubiegłym roku ponad 340 tysięcy złotych. To wszystko daje nam około 67,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Co ciekawe, w oświadczeniu majątkowym premiera czytamy, że nie jest on posiadaczem żadnego domu ani mieszkania. Tusk podaje jedynie, że na koncie ma uzbierane ponad 700 tysięcy złotych oszczędności.
3: A jakie dochody ma szef największej opozycyjnej partii?
5: Jarosław Kaczyński też nie może narzekać. W zeszłym roku co miesiąc średnio na jego konto, bo już je ma, wpływało ponad 27 tysięcy złotych, czyli 2,5-krotnie mniej niż to, co dostaje premier. Prezes PiS ma dom, ten słynny na Żoliborzu, jest właścicielem 1/3 tego domu. Nieruchomość jest warta ponad 2 miliony złotych. Ma też oszczędności ponad 360 tysięcy złotych.
3: Do oświadczeń majątkowych posłów i posłanek wrócimy w kolejnych faktach. Kapituła Orderu Orła Białego zbierze się w poniedziałek o godzinie 10, ustalił dziennikarz RMF FM. Ma ona zaopiniować wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak przypomina profesor Michał Kleiber, kanclerz kapituły, jej zadaniem jest tylko zaopiniowanie propozycji. Przyznanie i odebranie Orderu Orła Białego jest kompetencją prezydenta.
6: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
3: I to jakie emocje. Maja Chwalińska za chwilę rozpocznie w Paryżu mecz o półfinał tenisowego turnieju French Open. Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Kibicować polskiej tenisistce będzie Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała, gdzie zorganizowano wspólne oglądanie spotkania. Wśród kibiców jest nasz dziennikarz Wojciech Marczyk. Witamy. Wojtku,
7: tak jest, witam.
3: Jak nastroje?
7: No i emocje tutaj są wielkie. Są przygotowane flagi z napisem wspieramy Maja, Maja kochamy cię. Są banery z napisem Maja let's go. Ze mną fani Mai. No właśnie, będzie dzisiaj dobrze?
8: Ja myślę, że będzie dobrze, że ta wspaniała pasa Mai, która już trwa od jakiegoś czasu, nie zostanie dzisiaj przerwana. Głęboko wierzymy, ale jest też lekki stresik, no bo przeciwniczka trafiła się nam dość trudna. Natomiast ja uważam, że Maja sobie z nią świetnie poradzi. Właśnie widzimy, jak wchodzi na kort.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Lubię jeździć na rolkach.
2: Jutro będą rolki?
1: Mam nadzieję, że znajdę na to troszeczkę wolnego czasu, ale przede wszystkim spacery, żeby jak najwięcej tutaj łapać zdrowego powietrza i tego ruchu.
2: Ile tysięcy kroków jednego dnia, gdy teraz będzie długi weekend?
1: Co najmniej 7 tysięcy, jak najbardziej.
3: Za godzinę na Wasze pytanie o to, jak zaplanować zdrowy, długi weekend, telefonicznie odpowiadać będzie dr Małgorzata Warszawska-Socha z Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Szczegóły dyżur eksperta mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. A na początku faktów kulturalnych zabierzemy Was do Paryża na niezwykłą wystawę prac słynnego francuskiego malarza Henri'ego Matisse'a. Zaprasza Katarzyna Podrasa.
4: Dzień dobry. To rzadka okazja, aby w jednym miejscu obejrzeć ponad 300 prac mistrza postimpresjonizmu. O tej niezwykłej ekspozycji nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
5: Wystawa, która będzie trwać w zabytkowym pałacu ekspozycyjnym Grand Palais do 26 lipca, jest o tyle nietypowa, że zgromadzono na niej ponad 300 dzieł Matisse'a z ostatnich 13 lat jego życia. Ten gigant sztuki XX wieku był już wtedy bardzo chory. Większą część dnia spędzał w łóżku lub w fotelu inwalidzkim. Zabroniono mu też używania farb, które zawierały chemikalia, ale według ekspertów to właśnie wtedy paradoksalnie twórczość tego artysty stała się najbardziej nowatorska. Wycinał na przykład kolorowe formy z papieru malowanego przez asystentów, projektował witraże, ilustrował książki.
4: Fani dobrego kina mogą skorzystać z propozycji przygotowanych przez Poznańskie Centrum Kultury Zamek.
6: Przedpremierowe pokazy Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. Pokazujemy hity, klasyki, które warto jeszcze raz zobaczyć.
4: Mówiła RMF Max Anna Gruszka z Poznańskiego Zamku. W Radomskiej Elektrowni można oglądać wystawę Women Art Power 2. Ekspozycja prezentująca twórczość 20 artystek podejmuje dialog na temat kobiecej siły, autonomii oraz miejsca kobiet we współczesnej sztuce.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Paulina Sawicka, Paweł Jawor, byle do piątku w RMF FM.
9: Trzeba dodać Maja Chwalińska jeszcze.
8: Maja Chwalińska będzie...

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Wymiata w tenisa i o tenisie będzie. Fakty RMF FM jest 12.
2: Trzymamy mocno kciuki za Maję Chwalińską, która gra o półfinał Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka świetnie radzi sobie z Rosjanką Anną Kalińską. Mecz z trybun obserwuje paryski korespondent RMF FM. W faktach za moment również doniesienia z trasy S8 na Mazowszu. Tragiczny wypadek na wysokości Żabiej Woli. Jest 12, to fakty RMF FM. Maja Chwalińska walczy z Rosjanką Anną Kalińską o półfinał wielkoszlemowego turnieju French Open. Trwa końcówka pierwszego seta. W gemach 5-4 dla Polki. Na łączach nasz paryski korespondent Marek Gładysz, który obserwuje to spotkanie. Witamy, Marku. Jak radzi sobie Polka?
3: Można to streścić następująco. Maja Chwalińska gra po prostu wspaniale. Rosjanka rozpoczęła pojedynek, wygrając w pierwszym secie pierwszego gema, ale jej relatywna dominacja trwała króciutko, bo szybko Polka ruszyła do ataku, stosując znowu częste zmiany rytmu gry i wszystko wskazuje na to, że bardzo mocno zdestabilizowało to Annę Kalińską, która często nie nadąża za tymi zmianami rytmu. Francuscy komentatorzy sugerują, że Polka zasiała duży niepokój w głowie Rosjanki. Teraz gra jest trochę bardziej wyrównana, ale zagrania Chwalińskiej są często bardzo precyzyjne. Zawodniczka z Bielska-Białej jest jak zwykle bardzo skupiona i wszystko wskazuje na to, że świetnie radzi sobie ze stresem. Oby tak dalej, chciałby się powiedzieć. Oby do półfinału, a później do finału French Open. Trzymamy kciuki z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu. Marek Gładysz.
2: Trzymamy kciuki, oczywiście. Marek Gładysz, dziękujemy. Kciuki za Maję Chwalińską trzyma również Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała, którego Polka jest zawodniczką. Zorganizowano tam wspólne oglądanie meczu. Na miejscu jest Wojtek Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Wojtku. Duże emocje towarzyszą pierwszemu setowi.
4: No nerwowo tutaj jest wszystko obserwowane, bo tak jak Marek mówił, świetny początek Maji Chwalińskiej. Polka w tym secie prowadziła już nawet 5-1. No i od tego momentu zaczęły się problemy z emocjami. Razem ze mną i razem z innymi kibicami tutaj ten mecz ogląda Wojciech Wrzoł, współzałożyciel tej tutaj klubu tenisowego. Panie Wojtku, będzie dobrze? Chyba trzeba wierzyć.
5: No musi być dobrze. Musi być dobrze. Było już bardzo dobrze. Było 5-1. Były dwa przełamania. Niestety Kalińska wróciła do meczu. Ona miała z kolei dwa przełamania. Mecz na bardzo wysokim poziomie. Mnóstwo zwrotów akcji. Piękne dropshoty. Piękne topspiny. Piłki kończące. Bardzo wysoki poziom gry, bardzo wysoki poziom gry Maji, ale no trzeba powiedzieć otwarcie też wysoki poziom gry Kalińskiej w chwili obecnej, bo do 5-1 to było no bardziej jednostronne spotkanie. W chwili obecnej się troszkę odwróciło.
4: No i te emocje tutaj będziemy na pewno jeszcze długo obserwować. Wszyscy na pewno mocno trzymamy kciuki. Są flagi, są banery, no i częste oklaski po dobrych zagraniach Maji Chwalińskiej z Bielska-Białej. Wojciech Marczyk.
6: Aktualny obraz faktów.
2: Były adwokat od trumny na kółkach, Paweł K., musi liczyć się z kolejnymi zarzutami. Jak ustalił reporter RMF FM, prawnik skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, tym razem przewija się w śledztwie narkotykowym prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Witamy, Krzysztof.
7: Dzień dobry.
2: O jakie zarzuty chodzi?
7: Były adwokat może usłyszeć zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Prokuratura jak na razie postawiła takie zarzuty jego żonie, Paulinie K., a obejmują posiadanie narkotyków mefedronu i marihuany

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Proces dlatego musi zostać za granicą, a na życie w innym kraju musi mieć pieniądze. I to najciekawsze, pożycza pieniądze z Fundacji Instytut Polski Suwerennej, której sam jest prezesem. Zobowiązuje się, gdy już będzie miał pieniądze, to nie tylko zwróci je fundacji, ale wpłaci dodatkowo połowę pożyczonej sumy. Premier mówił, że na rzecz tej fundacji prezes Zonda Krypto miał przelać 450 tysięcy złotych.
2: A co znalazło się w oświadczeniu Marcina Romanowskiego?
3: Poseł PiS-u, od kiedy otrzymał azyl na Węgrzech, został milionerem. Jest posiadaczem ponad 26 milionów forintów, a to w przeliczeniu na złotówki daje nieco ponad 300 tysięcy złotych. Romanowski wygłasza też manifest po tym, jak prokuratura dokonała zabezpieczenia majątkowego na jego koncie na kwotę ponad 100 tysięcy złotych, które jest związane z postępowaniem karnym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Romanowski w swoim oświadczeniu majątkowym pisze: to działanie zorganizowanej grupy przestępczej koalicji 13 grudnia.
2: Przepis na zdrowy, długi weekend to dzisiaj temat cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Właśnie rozpoczynamy telefoniczny dyżur eksperta. Jest nim dr Małgorzata Warszawska-Socha. Przed poradnią medycyny rodzinnej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, o co mogą pytać nasi słuchacze?
4: W praktyce o wszystko, co może zwiększyć szansę, że problemy związane ze zdrowiem nie pokrzyżują naszych planów na ten długi weekend, to potwierdza dr Małgorzata Warszawska-Socha.
5: Można się zgłosić tak na dobrą sprawę z każdym pytaniem, czy to dotyczy dziecka, czy dotyczącym dorosłego. Możemy porozmawiać na temat profilaktyki, jeśli chodzi o przebywanie na słońcu, o profilaktykę związaną z sezonem aktywności kleszczy również, czy komarów. Także zachęcam do zadawania pytań.
4: Ekspertka odpowiada na Wasze pytania od teraz do 13.15, a numer to 12 200 0010.
2: A ten numer mamy też na stronach portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
8: Znów najcieplej w Ustce na wybrzeżu, 25 stopni. Najchłodniej jest teraz na południowym zachodzie kraju, Zielona Góra, 20 stopni.
9: Najchłodniej, ale 20 stopni, ale to brzmi.
8: Nie, fajnie. Ale tam też możliwy opad deszczu, bez deszczu będzie na północnym wschodzie, tutaj 21. Warmia, Mazury, Podlasie, elegancko. W centrum 25, południe 25-26.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
9: Paulina Sawicka, Paweł Jaworz, dzień dobry, to byle do piątku w RMF FM.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Tomasz Weryński, jest 13.
2: Maja Chwalińska jedną nogą w półfinale wielkoszlamowego French Open. Polka wyszarpała zwycięstwo w pierwszym secie. No a teraz idzie po drugą partię. Za moment połączymy się z korespondentem RMF FM. W faktach także sporo ważnych informacji z polskich dróg. Do tragicznego wypadku doszło na Krajowej 19 na Podlasiu. Pierwszy set dla Mai Chwalińskiej. Polka prowadzi z Rosjanką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju French Open. Pierwsza wyrównana partia zakończyła się tiebreakiem. Ostatecznie wygrała polska tenisistka 7-6. Mecz na korcie Filipa Szatiera obserwuje paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Witamy ponownie, Marku. Trwa drugi set. Kto teraz na prowadzeniu?
3: Tak jak powiedziałeś, znowu zdecydowanie prowadzi Chwalińska. Jest wręcz o krok od zwycięstwa, jak powiedziałeś, i awansu do półfinału French Open. A Rosjanka znowu sprawia wrażenie zdestabilizowanej częstymi zmianami rytmu gry i taktyczną maestrią Polki. W pewnym momencie Anna Kalińska krzyknęła wręcz, o ile dobrze słyszałem, do członków swojej ekipy, że jest tu jest zdezorientowana. Mecz jest niezwykle pasjonujący. Paryscy obserwatorzy sugerują wręcz, że to emocjonalny rollercoaster, czyli górska kolejka w wesołym miasteczku, która pędzi do góry, później zjeżdża szybko w dół i powtarza się to często, bo mimo wszystko Rosjanka jest groźną przeciwniczką. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
2: Maję Chwalińską kibicuje Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała. Na łączach z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, który ogląda mecz wspólnie z kibicami. Witamy, Wojtku. No, obie zawodniczki niezwykle skoncentrowane, ale dla kibiców to pojedynek na nerwy, prawda?
4: No nie, nie. Młode adeptki tenisa tutaj z klubu z Bielska-Białej ciężko to przeżywają. Mocno ściskacie kciuki za koleżankę.
5: No na pewno, tak.
4: No właśnie, są emocje, ale widać, że ta wojna nerwów, no trzeba poczekać po prostu.
5: No tak, trzeba poczekać. Czasami trzeba przegrać Gema i później wygrać następnego.
4: No właśnie, przed chwilą Maja Chwalińska przegrała Gema. 5-3 Polka prowadzi. Myślisz, że to ostatni Gem meczu?
6: No mamy wszyscy nadzieję.
4: No właśnie, i tutaj w bielskim klubie Advantage wszyscy mają taką nadzieję. Z Bielska-Białej, Wojciech Marczyk.
2: Trzymamy mocno kciuki za Maję Chwalińską i kibicujemy oczywiście. A teraz kolejne informacje. Tragiczny wypadek na Krajowej 19 w Chorodniance w Podlaskiem na odcinku Białystok-Sokółka. Tam zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Jedna osoba zginęła, droga jest zablokowana. Wypadek na S7 w Warmińsko-Mazurskiem. W Nowej Wsi samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba została ranna. Jeden pas w stronę Gdańska jest zablokowany. Poznaliśmy ceny maksymalne paliw na czwartek i piątek. Za litr benzyny 95 zapłacimy 5,94, za 98 6,52, a za diesel trzeba zapłacić 6,40. Ile litrów wody należy wypijać w letnich miesiącach? To jedno z pytań, które zadaliście ekspertowi w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Mówimy w nim o tym, jak zwiększyć szansę, że najbliższy długi weekend, no i potem sezon letni, będą bezpieczne i zdrowe. Przed poradnią medycyny rodzinnej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jakie są zalecenia dotyczące picia wody?
7: Można do tego wykorzystać prosty wzór matematyczny. Na 1 kg masy naszego ciała może przypadać 35 ml wody. Czyli jeśli osoba dorosła waży 75 kg, to powinna wypijać ponad 2,5 litra wody dziennie. To potwierdza dr Małgorzata Warszawska-Socha, która odpowiada na Wasze pytania.
8: To trzeba bardzo zindywidualizować. Osoby z prawidłową masą ciała, dorosłe, to jest jak najbardziej około 2,5 litra płynów. I tutaj zwracamy uwagę na to, żeby to była przede wszystkim czysta woda. Wszystkie inne napoje to są tylko i wyłącznie dodatki.
7: Specjaliści przypominają też, jak ważne jest regularne picie wody, gdy jesteśmy w podróży, na przykład za kierownicą. A to ważne tym bardziej dzisiaj, gdy po południu wiele osób ruszy już w trasę na długi weekend.
2: Telefoniczny dyżur eksperta trwa. Numer to 12 200 0010. Jeszcze na koniec faktów rzut oka na to, co dzieje się w Paryżu. W drugim secie 5-3 dla Polki i 30-30. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Radio Muzyka.

0: przykład.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Mamy faktów w RMF FM, jest 14.
2: Wszystko jasne, Polka w półfinale wielkoszlemowego French Open. Maja Chwalińska pokonała Rosjankę Annę Kalińską i już czeka na rywalkę, z którą jutro zmierzy się w Paryżu. W stolicy Francji eksperci, no, przecierają oczy ze zdumienia, bo Polka znów bardzo zaskoczyła. Za chwilę relacja korespondenta RMF FM. W faktach także raport drogowy z Łódzkiego. Maja Chwalińska zameldowała się w półfinale wielkoszlemowego turnieju French Open. Polka pokonała Rosjankę Annę Kalińską w dwóch setach 7-6, 6-3. Aut przeciwniczki, game set mecz dla Maji Chwalińskiej. Ogromne gratulacje. W pomeczowym wywiadzie Polka przyznała, że była zestresowana, ale próbowała koncentrować się na grze. No i to się bardzo dobrze udało. Najtrudniejszy był dla niej pierwszy set.
3: Miałam 5-1, kilka setowych chyba przy 5-1, tak? Miałam setową, później przed 5-3 z tego co pamiętam. Ale tutaj brawo dla Anny, bo myślę, że bardzo dobrze się też wybroniła i była o wiele bardziej agresywna w tych punktach. Więc no, cieszę się, że później potrafiłam się odbić, wygrać w tiebreaku. Też warunki nie były dzisiaj łatwe, bardzo, bardzo wiało.
2: Mam nadzieję, że będziecie za mnie trzymać kciuki. W półfinale zwróciła się do kibiców w rozmowie z Eurosportem Maja Chwalińska. W Paryżu mówi się o sensacji po awansie Maji Chwalińskiej do półfinału turnieju Rolanda Garrosa. Ponownie łączymy się z korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Marku, jak komentowany jest ten sukces Polki?
4: Wielu paryskich komentatorów jest zaskoczonych i zachwyconych grą 24-letniej Polki z Bielska-Białej, której nazwisko jeszcze niedawno niewiele mówiłoby walcom kortów Rolanda Garrosa. I nagle, dzięki maestrii taktycznej i stalowym nerwom, Maja Chwalińska znalazła się w gronie czterech najlepszych zawodniczek tegorocznego French Open, jest nazywana nową gwiazdą tenisa. Wielu paryskich kibiców zaczyna wierzyć, że stanie ona za kilka dni na najwyższym stopniu podium. Sądzę, że to już przesądzony, pójdzie za ciosem, nie ma wątpliwości, jest niezwykle wytrzymała fizycznie i psychicznie, to jej atut, gra w sposób bardzo skuteczny, tłumaczy mi młody paryżanin. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
2: Maję Chwalińską w Bielsku-Białej wspierali przyjaciele z klubu tenisowego BKT Advantage. Po ostatniej piłce meczu z Anną Kalińską w klubie zapanowała ogromna radość.
5: Łzy są aż.
6: To jest nasze szczęście, duma. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. My jesteśmy tak szczęśliwi. Nawet nam się nie śniło. Myśmy na to czekali tyle lat. I taką ciężką drogę Maja miała.
7: Bardzo ładnie zagrała i w pierwszym secie wygrała 7-6, no i w drugim też wygrała, więc zagrała bardzo dobrze.
8: No nawet nam się nie śniło, żeby Maja doszła do półfinału Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa. To jest, no, towarzyszyły nam niesamowite emocje. Jesteśmy do tej pory cali roztrzęsieni, niesamowite emocje.
2: W klubie Advantage mecz z przyjaciółmi Maji Chwalińskiej oglądał Wojciech Marczyk.
9: Fakty drogowe w RMF FM.
2: Karambol na autostradzie A2 w pobliżu Michałówka w Łódzkiem na odcinku Skierniewice-Wiskitki. Tam zderzenie czterech samochodów osobowych i motocykla. Jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy. Również w Łódzkiem na trasie krajowej 72 w pobliżu Białynina między Łodzią a Rawą Mazowiecką kolizja trzech samochodów i busa. Trasa jest zablokowana. Policja kieruje na objazd. Festiwal 9 Sił to jedna z atrakcji długiego weekendu w Beskidach. Zacznie się w piątek i potrwa do niedzieli. W tym czasie w 9 miejscach Beskidów i Śląska Cieszyńskiego będzie można brać udział m.in. w warsztatach, koncertach, wędrówkach czy poznawać historie związane z tym regionem. Marcin Buczek teraz w faktach. Witamy.
10: Jestem,
2: Marcinie. Atrakcji zatem nie powinno zabraknąć. A co z pogodą?
10: No, będzie zmienna. Dziś w całym województwie śląskim i także w Beskidach zapowiadane są burze. W Boże Ciało, czyli jutro, można spodziewać się słońca. W piątek będzie deszczowo, sobota to znowu prognozowane słońce, a w niedzielę niestety deszcz.
2: Marcin, a co z miejscami noclegowymi w Beskidach?
10: Miejsca noclegowe jeszcze oczywiście można znaleźć, ale na przykład według szacunków Urzędu Miejskiego w Wiśle już zajęte są w prawie 80%. Zwłaszcza w ostatnich dniach liczba rezerwacji robionych, czy to telefonicznie, czy online, wyraźnie rosła. Dojazd do beskidzkich miejscowości teraz, wczesnym popołudniem, czy to krajową jedynką, czy trasą S1, na razie nie powinien sprawiać kłopotów.
2: Marcin Buczek, dziękujemy. Drogowe raporty naszych reporterów usłyszycie dziś w popołudniowych faktach w RMF FM. Wracamy za godzinę, punktualnie o 15.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Paulina, to wiedziałem, ale że Paweł jest takim fanem tenisa, to w życiu bym nie powiedział.
12: To przeze mnie, to dzisiaj się stało.

Wielce rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Kto w RMF FM?
2: A to wydanie faktów ma dla nas Tomasz Waryński.
3: Maja Chwalińska awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Polka wkrótce dowie się, z kim powalczy o finał Rolanda Garrosa. Arena Sabalenka gra teraz z Dianą Schneider. Polska zabiega o stałą bazę amerykańskich wojsk. Szef MON złożył oficjalną propozycję do Pentagonu. W faktach także wieści z dróg w Łódzkiem i w Wielkopolsce. Aryna Sabalenka coraz bliżej półfinału French Open. Białorusinka wygrała pierwszy set ćwierćfinałowego meczu z Rosjanką Dianą Schneider. W półfinale czeka nasza Maja Chwalińska, która dziś w dwóch setach pokonała rosyjską tenisistkę Annę Kalińską. Wielkie emocje panowały dziś w klubie BKT Advantage Bielsko-Biała, którego zawodniczką jest właśnie Chwalińska.
4: Największe szczęście. My jesteśmy wdzięczni Mai, naprawdę, bo to dzięki niej mamy takie emocje. Ja nie wiem, co ja mam, przepraszam, powiedzieć.
5: To jest szok.
6: Maja bardzo ładnie grała i po prostu podobała mi się bardzo jej gra.
7: Ale wzruszyłaś się trochę po tej ostatniej piłce?
6: No, troszeczkę.
7: Wybraliście dla niej już czerwony dywan, żeby ją tu w klubie przywitać?
8: O, myślę, że czerwony dywan nie wystarczy. Chyba będziemy musieli ją wnieść na rękach. Na pewno zorganizujemy imprezę powitalną, na pewno będzie wylewał się szampan i na pewno będzie to huczna impreza.
3: W Bielsku był dziennikarz sportowy RMF FM Wojciech Marczyk. Półfinał w Paryżu już jutro. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Minister obrony zaznaczył na platformie X, że zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje, przeciwnie, może być jeszcze większe. Kosiniak-Kamysz dodał, że bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo, a także silne sojusze.
9: Fakty, władza, a pieniądze.
3: Ich majątki sięgają dziesiątek milionów złotych, do tego meble, auta i obrazy warte kilkaset tysięcy złotych. I zasiadają w Sejmie, pobierając pensje poselskie. W faktach ponownie zaglądamy z naszymi dziennikarzami Kacprem Wróblewskim i Michałem Radkowskim do oświadczeń majątkowych posłów.
10: Witamy.
3: Panowie, tym razem tych najbogatszych.
11: Tak, liderem jest, jak rok wcześniej, poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki. Potężne oszczędności, 950 tysięcy złotych, 800 tysięcy dolarów i 320 tysięcy euro. Niezależny poseł Marek Jakubiak ma 6 luksusowych zegarków, w sumie są warte 140 tysięcy złotych. Najdroższy, uwaga, 35 tysięcy złotych. No i do tego jeszcze 4 obrazy warte 200 tysięcy złotych.
12: Jednym z najbogatszych posłów w Sejmie jest też poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Dowhan. O jego wielkim majątku może świadczyć m.in. 9 luksusowych zegarków o łącznej wartości niemal 500 000 złotych. Polityk ma też kilka samochodów, w tym 2 Porsche, sportowe i rodzinne, ale też rower. Rower o wartości 30 tysięcy złotych. Poseł Robert Kropiwnicki, także z Koalicji Obywatelskiej, śrubuje swój rekord w liczbie posiadanych mieszkań. Od ubiegłego roku ma ich już 13. Z kolei poseł PiSu Andrzej Gut-Mostowy, oprócz zebranych 7 milionów złotych, ma także nieruchomości warte w sumie 70 milionów złotych.
3: A ile zarabia Donald Tusk, a ile Jarosław Kaczyński? O oświadczeniach premiera i prezesa PiS piszemy na rmf24.pl. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 92 w Paprotni w Wielkopolsce na trasie Konin-Koło. Tam zderzenie dwóch samochodów, policja kieruje ruchem. Ostrzegamy kierowców na A2 w Łódzkiem, kolizja dwóch ciężarówek w Baranówce między Łodzią a Łowiczem. Zablokowany jest prawy pas w stronę Warszawy. Co powinno znaleźć się w apteczce, którą zabieramy na długi weekend? To jedno z kolejnych waszych pytań w ramach cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Podpowiadamy w nim, jak zwiększyć szansę, że długi czerwcowy weekend minie bezpiecznie i zdrowo. Przed Szpitalem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co obowiązkowo powinno być w dobrze wyposażonej apteczce?
13: Niezależnie od tego, dokąd jedziemy, profesor Bożena Walewska-Zielecka wskazuje tu na opatrunki, które na pewno warto zabrać ze sobą.
14: Środki odkażające, bandaże, leki przeciwbiegunkowe, repelenty, czyli środki odstraszające komary.
13: Specjaliści dodają też, żeby na długi weekend czy na urlop zabrać ze sobą leki, które przyjmujemy na stałe, najlepiej z zapasem, gdyby pobyt nam się wydłużył.
3: Jeszcze więcej podpowiedzi na zdrowy, długi weekend mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. W popołudniowych faktach sprawdzimy jeszcze dzisiaj przepis na zdrowe grillowanie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami na południu kraju przede wszystkim. Także może się zdarzyć, że lada moment gdzieś jakaś chmura burzowa się pojawi na niebie.
1: Jeśli chodzi o początek tego długiego weekendu, to z psikusami, bo jutro będzie padać na przykład na południu, na Podkarpaciu, na Kielecczyźnie, ale też na zachodzie mogą zdarzyć się burze. Uważajcie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: A my gramy mecza, nawet dwa mecze gramy w piątek i sobota, więc w tej godzinie...

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Za pół godziny rozpoczną się aż 3 protesty mieszkańców okolic Zakopianki przeciwko wariantom budowy trasy S7. Gdzie dokładnie, o tym nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Organizatorzy zapowiadają blokadę węzła A4 Kraków Wieliczka, a także co przed długim weekendem może być uciążliwe, zjazdu z autostrady na Zakopiankę przy węźle Opatkowice. To jednak nie koniec utrudnień dla podróżujących w stronę Tatr. Protest w postaci czasowego blokowania przejścia dla pieszych odbędzie się również w Gaju. Demonstracja to sprzeciw wobec sposobu prowadzenia prac nad projektem trasy S7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Mieszkańcy okolicznych miejscowości twierdzą, że rządzący nie wsłuchują się w ich głos i nie uwzględniają zgłoszonych przez nich postulatów.
1: Sprawa wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry zacznie się od początku. Warszawski Sąd Okręgowy zdecydował o wyłączeniu z niej sędzi Joanny Grabowskiej, która prowadziła ją od lutego. O zmianę sędzi wnioskowała Prokuratura Krajowa. Powodem było posiadanie przez sędzię akcji telewizji, w której został zatrudniony Zbigniew Ziobro. Do sprawy wydania ENA zostanie wylosowany kolejny sędzia. Wciąż nie wiadomo, z kim zagra Maja Chwalińska w jutrzejszym półfinale tenisowego turnieju French Open w Paryżu. W ćwierćfinałowym meczu, który wyłoni przeciwniczkę dla Polki, Białorusinka Aryna Sabalenka remisuje w setach 1-1 z Rosjanką Dianą Schneider. Trwa trzecia partia, a w niej 3-0 w gemach prowadzi dość zaskakująco Schneider.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster.

Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM, a fakty o tej porze mają dla nas Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
2: Dzień dobry. Maja Chwalińska poznała rywalkę w półfinale French Open.
3: Na korcie centralnym Filipa Szatiera w Paryżu Rosjanka Diana Schneider sensacyjnie pokonała białoruską liderkę rankingu tenisistek Arenę Sabalenkę.
2: Utrudnienia na A4 przy węźle Opatkowice.
3: Protestują tam przeciwnicy budowy trasy S7.
2: Tuż przed rozpoczęciem długiego weekendu też o innych utrudnieniach.
3: W Warszawie i w Wielkopolsce. Nie faworyzowana Arena Sabalenka, ale Diana Schneider będzie przeciwniczką Mai Chwalińskiej w półfinale French Open.
2: Białorusinka, liderka rankingu tenisistek, nieoczekiwanie przegrała z Rosjanką w 3 setach.
3: Decydującą 3. partię Schneider wygrała do 0.
2: Nasza Maja na konferencji po wygranym meczu z Rosjanką Anną Kalińską podkreślała, że w Paryżu liczy się dla niej tylko gra.
4: To też jest kwestia właśnie tych wyborów. To, że nie wchodzę na te media podczas tego turnieju, nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
3: Żelisław Rzeżyński z Kanal Plus Sport na antenie internetowego radia RMF24 zauważył, że Maja Chwalińska wniosła do wielkiego tenisa ogromną różnorodność.
5: Coś, co wydawało się, że już w światowym tenisie na tym najwyższym poziomie miejsca mieć nie może, na pewno nie będzie przynosić dobrych wyników, a Maja konsekwentnie gra te swoje drop shoty, jest bardzo mądrą zawodniczką, wytrzymuje psychicznie to wszystko z taką ogromną skromnością, też udziela wszystkich wypowiedzi, to nie jest fałszywa skromność, tylko po prostu... Gdy przez lata rozmawiało się z ludźmi, którzy ją znają, oni mówili, że to jest taka skromna, otwarta, szczera dziewczyna i każdy... Myślę, że nie ma w Polsce osoby, która nie trzymałaby by za nią kciuków. I tak myślę, że do tego tytułu Królowej Paryża to są jeszcze dwa szczeble do pokonania, ale taką królową serc kibiców, nie tylko w Polsce, ale w ogóle kibiców tenisa, Maja Chwalińska już została.
2: Półfinał Maja Chwalińska, Diana Schneider jutro w Paryżu.
3: Relacje oczywiście na antenie RMF FM i radia RMF24.
6: Fakty z Małopolski.
3: 2 węzły autostrady A4, Opatkowice oraz Wielicka, a także Krajowa 7 w miejscowości Gaj, między Krakowem a Mogilanami.
2: To miejsca, gdzie właśnie zaczynają się protesty przeciwko wariantom budowy ekspresowej trasy S7.
3: To oznacza niemałe utrudnienia dla wybierających się na długi weekend do Zakopanego.
2: Przy węźle Opatkowice jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
3: Witamy, Pawle.
7: Zgadza się, dzień dobry.
3: Co te protesty oznaczają dla kierowców?
7: Czasowe wstrzymanie ruchu przez demonstrujących. Co kilka minut będą chwilowo blokować miejscowe przejścia dla pieszych, a to przy obecnie wzmożonym ruchu oznacza przedświąteczne korki. Protestujący domagają się konkretnych rozwiązań dotyczących budowy ekspresówki omijających Kraków.
8: My już nie chcemy słuchać obietnic, my chcemy widzieć efekt pracy i propozycje. Wpuszczenie ruchu w autostradę A4 jest po prostu dla mieszkańców Krakowa niedopuszczalne i tragiczne w skutkach.
7: Mówił mi Artur Markiewicz, jeden z inicjatorów protestu z węzła Opatkowice, Paweł Konieczny.
2: Utrudnienia dla kierowców na trasie S8 w Warszawie.
3: Między węzłami Marywilska i Modlińska zdarzyły się 2 auta osobowe.
2: Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Poznania.
3: Zablokowana jest droga w Pakówce między Rawiczem a Bojanowem w Wielkopolsce.
2: Na S5 doszło do kolizji 2 aut osobowych.
3: W faktach teraz zaproszenie na teren wojskowy w radiu RMF24.
2: A zapraszamy w imieniu komandora Maksymiliana Dury, który jest już z nami na łączach.
3: Dzień dobry. O czym dziś?
9: Dzień dobry. Dzisiejszy teren wojskowy podzielę na 2 części. W pierwszej opowiem, co kupiono w Polsce z funduszu Sejf, wyjaśniając na przykład, czym się różni rosomak od borsuka oraz co ma Regina do kraba. A w drugiej części podpowiem, gdzie w wakacje dosłownie będzie można dotknąć sprzętu wojskowego z II wojny światowej. Zaproszę więc do pancernego Kłanina oraz do muzealnego Citroena. A to wszystko w terenie wojskowym radia RMF24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
2: By posłuchać radia RMF24, wejdźcie na rmf24.pl
3: i kliknijcie u góry ikonę playera.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Za naszymi oknami już pierwsze burzowe chmury przeszły. Ulewa za nami.
10: Natomiast... Nie wiadomo, czy powiedziała już ostatnie słowo, bo ulewy są prognozowane i to praktycznie na cały długi weekend. Są momenty oczywiście, w których zaświeci słońce i będziecie mieć więcej szczęścia. Na przykład południe Polski, sobota, niedziela.
11: słońce, a jutro deszcz w większości kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Jak zapraszaliśmy pogodę na grilla, to chodziło nam o taką słoneczną.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: trzeciej korze.
1: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 44 w Zatorze w Małopolsce.
3: To jest trasa między Krakowem a Oświęcimiem. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych.
2: Policja kieruje ruchem wahadłowo.
3: Ryzyko podwyżek stóp procentowych bardzo mocno się oddaliło.
2: Na razie nie ma powodu, by podnosić nam oprocentowanie kredytów. Ogłosił to prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.
4: No, inflacja się lekko obniżyła. GUS podał inflację niższą, niż się wszyscy spodziewali. No, trudno to interpretować inaczej, jak jakiś element, który zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżki.
3: W najbliższych miesiącach zmian stóp nie ma się więc co spodziewać.
2: Fakty ekonomiczne RMF FM o 17.30. Funkcjonariusze Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt dwóch kłów z morsa arktycznego na przejściu granicznym w Medyce.
3: Bez wymaganych pozwoleń przewoziła je w bagażu 66-letnia obywatelka Ukrainy.
2: Od początku roku na przejściach granicznych w województwie podkarpackim udaremniono przemyt 30 okazów chronionych.
3: To między innymi muszle skrzydelnika olbrzymiego, fragmenty rafy koralowej oraz odzież wykonana ze skór chronionych zwierząt, w tym futro z ocelota.
5: To są fakty kulturalne w RMF FM.
2: Jeśli uwielbiacie sądowe potyczki na planie filmowym, to ta propozycja powinna was ucieszyć.
3: Opowie o niej Katarzyna Podraza.
6: Dzień dobry. Po sukcesach takich tytułów jak W garniturach czy Prawnik z Lincolna, jeden z gigantów streamingowych szykuje właśnie serialową adaptację dramatu z 1979 roku i Sprawiedliwość dla wszystkich, w którym niezapomnianą kreację stworzył Al Pacino. W nowym projekcie główny bohater zmaga się ze skorumpowanym systemem prawnym. Za scenariusz odpowiadają Jeremy Miller i Dan Cohn. W piątek w krakowskim Teatrze Łaźnia premiera sztuki Larwy, opartej na tekście Agnieszki Szpili. Spektakl staje się punktem wyjścia do opowieści o ciele jako przestrzeni przyjemności, kontroli i władzy, ale też świadomego wyboru i jego granic.
7: Okazuje się, że seksualność nie musi być zawsze tak konwencjonalna i nie musi być związana z czymś przekraczającym, a może być satysfakcjonująca, ciekawa, odkrywcza.
6: Mówiła reżyser Larw Pamela Leonczyk. Do stolicy Wielkopolski już jutro zawita festiwal Cały Poznań Ukulele.
8: 4 czerwca wieczorem w klubie Muzyka na Nowo zaczynamy stand-upem z ukulele, to jest taka nowość, zobaczymy co się będzie działo, no ale to jest wesoły festiwal, więc musi być. Potem grania, koncerty, wiadomo.
6: Zaprasza organizator festiwalu Piotr Kończal.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

wszystkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM.
2: A w studiu ponownie Marlena Chudzio i Tomasz Weliński.
3: Postępy w śledztwie w sprawie dużego pożaru terenów leśnych na Mazowszu.
1: O nie, pytamy na początek tych faktów.
3: Polka, która wymagała ewakuacji medycznej z Pekinu, jest już w kraju.
1: Rządowy samolot wylądował we Wrocławiu.
3: Planujecie długi weekend przy grillu?
1: Mamy kilka rad, żeby było nie tylko smacznie, ale i zdrowo.
3: Jak dotąd nie ma dowodów na to, że ktoś przyczynił się do wielkiego pożaru w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
1: Usłyszał w prokuraturze reporter RMF FM.
3: Śledczy z Wołomina prowadzą postępowanie dotyczące sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, a także mienia w znacznej wartości.
1: Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Co dzieje się w tym śledztwie?
4: Na dogaszonym pożarzysku byli już policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej. Zabezpieczali dowody, sporządzali dokumentację, która trafi teraz do wołomińskiej prokuratury. Ona niebawem zdecyduje o powołaniu biegłych z dziedziny pożarnictwa. Poza tym przesłuchano już kilkunastu świadków. To osoby, które pierwsze zauważyły ogień, a także zawiadomiły służby. Badane też są te zgłoszenia oraz gromadzona dokumentacja działań Straży Pożarnej. Pożar, przypomnę, wybuchł 28 maja, objął ponad 300 hektarów. W akcji gaśniczej brało udział ponad 1000 strażaków i funkcjonariuszy innych służb.
1: We Wrocławiu wylądował specjalny rządowy samolot, którym z Pekinu transportowana była 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha.
3: Wymagająca ewakuacji medycznej pacjentka ma trafić do szpitala wojskowego we Wrocławiu.
1: Po operacji zmaga się z ogromnymi powikłaniami i jest w śpiączce farmakologicznej.
3: Dwa węzły autostrady A4 w Małopolsce, Opatkowice i Wielicka oraz Zakopianka w miejscowości Gaj. To miejsca, gdzie dziś zorganizowano protesty przeciwko wariantom budowy ekspresowej trasy S7.
1: Mieszkańcy żądają wytyczenia trasy tak, aby nie przebiegała tuż obok, a nawet przez ich obecne domy.
5: Ten, który był 3 listopada ogłoszony.
6: Przez nasz salon.
5: No i na to się nie zgadzamy, na żadne wyburzanie, na żadne...
6: Na przeprowadzkę, zwłaszcza, że nie w wieku, jakim teraz jesteśmy, tylko w momencie, kiedy możemy mieć lat 55.
5: I od 3 listopada, no to troszkę świat mi się zawali w ogóle na naszej rodzinie, no bo jest ta niepewność. Mamy jeszcze kredyt hipoteczny.
6: Bardzo przepraszamy, sami jesteśmy kierowcami codziennie. Wiemy, że mogą być lekko zdenerwowani.
3: Usłyszał od protestujących reporter RMF FM Paweł Konieczny. Coraz większy ruch na drogach w Warszawie.
1: Duże korki na drogach wyjazdowych ze stolicy.
3: Z aktualnym raportem nasza dziennikarka Magdalena Greinert. Witamy, Magdo. Gdzie postoimy najdłużej?
7: Najbardziej korkuje się S8 w obydwie strony. Od ulicy Blizny Łaszczyńskiego do Łabiszyńskiej i od Wysockiego do węzła Marymont. Postoicie też na zjeździe z S2 na autostradę A2. Od węzła Konotopa do wysokości Pruszkowa. Korkuje się też S2 od węzła Opacz do Przyczółkowej i S8 na wysokości Radzymina. Ciasno też na S7 w stronę Łomianek, w Alei Sikorskiego i w Alejach Jerozolimskich.
8: Fakty RMF FM na widelcu.
1: Grillowanie może być zdrowe.
3: Tak przekonują eksperci w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
1: Mówimy w nim o tym, jak zorganizować długi czerwcowy weekend tak, żeby był przyjemny i bezpieczny.
3: Podpowiedzi ekspertów zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Michale, wiele osób ma w planie właśnie grilla. Co zrobić, żeby było zdrowo?
9: Kluczowy jest dobór produktów, które położymy w najbliższych dniach właśnie na grillu. Tak przekonuje dietetyk Daniel Mielnik.
10: Chciałbym, żeby tam się pojawiły na przykład pieczywo pełnoziarniste. Chciałbym tam zobaczyć dużo warzyw, świeżych sałatek, surówek i to tak trochę odciąży ten talerz. Można też wybrać, no zamiast powiedzmy tych tłustych kiełbasek, to raczej jakieś produkty bardziej drobiowe.
9: Do tego specjaliści zalecają umiar i ruch, czyli choćby spacer przed albo po grillu, tym bardziej, że jutro według najnowszych prognoz najcieplejszy dzień długiego weekendu z temperaturą do 28 stopni Celsjusza we wschodniej Polsce.
3: A za pół godziny kolejny ważny temat przed długim weekendem.
1: Ceny paliw. O tym w faktach ekonomicznych RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Czwartek, czyli pierwszy dzień drugiego weekendu, to już jutro. No i co nas czeka? Czeka nas deszcz przeplatany słońcem. Kto mieszka albo ma plany spędzać na przykład długi weekend na Dolnym Śląsku, to jemu zaświeci to słońce najmocniej.
11: W piątek sporo chmur, również burzowych. Praktycznie w całym kraju na termometrach od 19-17 stopni na zachodzie do maksymalnie 26 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: To już, słuchajcie, to już 5 po 17 mamy...

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 49 w Czarnej Górze w Małopolsce.
2: Samochód osobowy uderzył w budynek. Wprowadzono ruch wahadłowy. Wypadek na drodze krajowej nr 11 w Wielkopolsce.
1: W pobliżu Kuczkowa zderzyły się dwa samochody osobowe.
2: Jedna osoba została ranna, trasa jest zablokowana. Dlaczego rząd przedłuża funkcjonowanie strefy buforowej na granicy z Białorusią mimo spadającej presji migracyjnej?
1: Co wiadomo o sprawcach fałszywych alarmów, m.in. w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego?
2: Te tematy Piotr Salak poruszy w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
1: Jego gościem będzie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł Koalicji Obywatelskiej.
2: Zapraszamy za pół godziny.
1: Badania niekorzystnego wpływu wpatrywania się w ekrany można prowadzić na różne sposoby.
3: Naukowcy z Uniwersytetu Sztokholmskiego pokazali, że nawet na rybkach, a konkretnie gupikach.
2: Wyniki takich właśnie badań przynosi Grzegorz Jasiński.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Grzegorzu. Co ciekawe, dokonano sensacyjnego odkrycia.
3: Okazało się, że u gupików, które mają szersze kontakty społeczne, powiększa się mózg nawet o 6%.
1: A gdzie miejsce na ekrany?
3: No właśnie rozwój gupików, które miały kontakt z innymi rybkami, porównywano z tymi, które obserwowały inne rybki na komputerowym ekranie, w akwarium oczywiście. I okazało się, że to nie to samo. Oglądanie innych osobników i obserwowanie ich sygnałów społecznych nie wystarczy. Kluczowe okazuje się doświadczanie interakcji w czasie rzeczywistym, podczas której druga istota reaguje na zachowanie obserwatora. To właśnie ta dwustronna wymiana bodźców społecznych wydaje się być niezbędna dla prawidłowego rozwoju struktur mózgowych. Zbadano to na rybkach, ale prawdopodobnie obowiązuje też u innych kręgowców, w tym u człowieka. Życie, które nas inspiruje i rozwija, toczy się wokół nas, a nie na ekranie.
2: No ale na ekranie można o tym przeczytać.
1: Polecamy rmf24.pl.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
5: Dzień dobry, wiemy już, ile będzie kosztowało paliwo w pierwszej połowie długiego weekendu. Ministerstwo Energii opublikowało maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały jutro i pojutrze. I wynika z tego, że podstawowa benzyna nie będzie mogła być droższa niż 5,94 zł, a diesel nie może być droższy niż 6,40. Podkreślam, że to będą ceny maksymalne. Paliwo może być tańsze i będzie tańsze, bo kolejne koncerny paliwowe zapowiadają na ten długi weekend promocje dla posiadaczy aplikacji oraz kart lojalnościowych.
6: Korzystając z promocji na wybranych stacjach cen paliw, kierowcy będą mogli zatankować litr benzyny nawet za 5,60 zł.
5: Czyli ponad 30 groszy poniżej tej ustawowej ceny, wylicza to Grzegorz Łaguna z Ministerstwa Energii. Warto zauważyć, że paliwo tanieje pomimo faktu, że waluty drożeją. Euro kosztuje teraz 4,24 zł, dolar 3,65, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 4,91. To osłabienie wynika m.in. z faktu, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju obniżył prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski. Nieznacznie, bo 0,2 punktu procentowego, ale jednak. Zdaniem ekonomistów EBO polska gospodarka utrzyma w tym roku wzrost na poziomie 3,5%, w przyszłym natomiast roku ten wzrost gospodarczy spowolni do 2,8%. Polska gospodarka słabnie z powodu narastającego zadłużenia, z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz słabszej koniunktury na Zachodzie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Nendom game!

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: A te fakty mają dla nas Marlena Chudzio i Tomasz Weryński. Witamy.
2: Witamy. 24-letnia Klaudia, która potrzebowała medycznej ewakuacji z Pekinu, wylądowała we Wrocławiu.
3: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć.
4: Mówiła mama młodej kobiety.
2: Jaką taktykę przyjmie Maja Chwalińska na jutrzejszy półfinał French Open?
4: W faktach połączymy się z naszym korespondentem w Paryżu.
2: Będzie też popołudniowa rozmowa w RMF FM.
4: Gościem Piotra Selaka Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA.
2: W Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu będzie leczona 24-letnia Klaudia.
4: W stolicy Dolnego Śląska wylądował dziś samolot, który przywiózł z Chin ciężko chorą kobietę.
2: Klaudia jest w śpiączce farmakologicznej po operacji potworniaka jajnika. Po zabiegu przeprowadzonym przez chińskich lekarzy pojawiły się poważne powikłania.
4: Z mamą Klaudii, panią Joanną, rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
5: Kamień z serca, że córka jest już na miejscu?
3: Tak, jak najbardziej, bo komunikacja w Chinach jest bardzo ciężka. W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy 2 tygodnie, czy tam w tym momencie już 2 miesiące prawie wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne, ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych, to, że ja mogę do nich mówić w ludzkim, polskim języku i oni do mnie mówią w tym samym języku. I to, że ja mogę przy niej być.
4: Ponieważ komercyjne ubezpieczenie nie pokryło wysokich kosztów terapii i transportu, w akcję ratunkową zaangażował się polski rząd.
2: Środki zebrane przez bliskich w zbiórce publicznej zostaną przeznaczone na kosztowną rehabilitację w kraju. Utrudnienia na trasie S5 w Wielkopolsce.
4: W pobliżu Lipna samochód osobowy uderzył w bariery.
2: Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia.
4: Jutro około 17:00 Maja Chwalińska zagra w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider.
2: Na konferencji Chwalińskiej po wygranym meczu z inną Rosjanką Anną Kalińską był nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
4: A co nasza wschodząca gwiazda mówiła o jutrzejszym pojedynku?
6: Już wiadomo, jaka będzie prawdopodobnie taktyka gry Maji Chwalińskiej w czasie jutrzejszego półfinałowego pojedynku z Rosjanką. Zasugerowała to na konferencji prasowej w kompleksie kortów imienia Rolanda Garrosa sama zawodniczka z Bielska-Białej. Po prostu staram się często zmieniać rytm gry. Sądzę, że ciężko jest przeciwniczkom stawić czoła grze bez regularnego rytmu, bo każde zagranie może być zupełnie inne. Muszą być bardzo skupione. Jestem świadoma, że może to być dla nich bardzo problematyczne. Dlatego też staram się to robić jak najczęściej, wyjaśniła Maja Chwalińska. Miejmy nadzieję, że ta wypróbowana już w Paryżu taktyka otworzy jej drogę do finału French Open. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
7: RMF FM. Czas na rozmowę.
2: To popołudniowa rozmowa w RMF FM i internetowym radiu RMF24.
4: Piotr Selak i jego gość, witamy.
8: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: Władysław Kosiniak-Kamysz mówi tak. Oficjalnie została przekazana stronie amerykańskiej propozycja utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Panie ministrze, jak jest oficjalna prośba, to znaczy, że nikt się nie spodziewa oficjalnej odmowy. Sprawa jest załatwiona?
9: No, jeszcze nie załatwiona, no bo to jest jednak przed decyzją amerykańską, ale zgłaszamy gotowość do tego, by na stałe przyjąć żołnierzy amerykańskich. To jest w nawiązaniu do decyzji, którą ogłosili Amerykanie, prezydent amerykański mówiący o tym, że będzie w Polsce zwiększenie liczby żołnierzy.
8: Ale to znaczy, że te 5 tysięcy żołnierzy to będzie stała baza amerykańska?
9: To nie jest przesądzone, jak powiadam. Trwają w tej chwili rozmowy. Polska składa gotowość. Tutaj nie ma wątpliwości, że po pierwsze chcemy, żeby w Polsce stacjonowało więcej amerykańskich żołnierzy i żeby to była obecność stała. Natomiast
8: na razie mamy jedną stałą bazę. To jest taka stała instalacja w Redzikowie. Tam jest stosunkowo niewielu żołnierzy, ledwie 200. Rozumiem, że mówimy teraz o większej bazie.
9: Tak, tylko musimy pamiętać o tym, że Amerykanie zapowiadają redukcję liczby żołnierzy w Europie i w ogóle redukcję swojego zaangażowania w realizacji planów operacyjnych, planów obronnych w Europie. W związku z tym to nie są łatwe rozmowy, ale ponieważ jesteśmy w tym procesie, to znaczy zmiany liczebności amerykańskich żołnierzy w Europie, to Polska kładzie na stół do tych rozmów ofertę stałą bazy. Dla nas to jest niezwykle ważne, ale trzeba poczekać tutaj na decyzje amerykańskie.
8: W której części kraju, panie ministrze?
9: No, Jeżeli chodzi o te kwestie, to jest to są decyzje naszego Ministerstwa Obrony Narodowej. Infrastruktura musi być przygotowana. Ja po prostu nie wiem, jaka lokalizacja została wskazana.
10: Rzeczpospolita pisze, że to bardziej mówimy o zachodniej części Polski.
9: Nie mogę tego skomentować.
10: A pan mówi, że infrastruktura musi być gotowa, a infrastruktura jest gotowa na przyjęcie, powiedzmy, bazy, która będzie obejmowała 4-5 tysięcy żołnierzy?
9: Z punktu widzenia wojskowego, samych żołnierzy, to nie jest dla nas wielkie wyzwanie, ale z całą pewnością potrzebny byłby okres na pełne przygotowanie. Natomiast stała obecność, to znaczy, że żołnierze są z rodzinami, z żonami, z dziećmi i w związku...
10: I my ich utrzymujemy też.
9: Tak, ale musi być cała baza infrastruktura społeczna przygotowana, poczynając od szkół, od...
10: Mamy taką infrastrukturę, panie ministrze?
9: To wymagałoby, zaczynając od mieszkań, tak? Mhm. W związku z tym, w zależności od lokalizacji, która jest wskazywana, będzie to łatwiejsze bądź trudniejsze. Wiadomo, że w ośrodkach bardziej zurbanizowanych byłoby to łatwiejsze, ale z całą pewnością wymaga to czasu na przygotowanie i ta decyzja, gdyby powstała, amerykańska, była dla nas pozytywna, to też nie oznacza, że ci żołnierze trafią tutaj w ciągu kilku miesięcy. To będzie okres przygotowawczy.
10: Czyli kiedy? Za rok? Za półtora roku?
9: Ale to wszystko jest do ustalenia z Amerykanami, bo jeżeli będzie pozytywna decyzja, to Polska z całą pewnością dołożymy wszelkich starań, by w jak najkrótszym terminie wskazać lokalizację, która będzie Amerykanom odpowiadała nie tylko z punktu widzenia stacjonowania samych żołnierzy, ich możliwości szkoleniowych, ale również będzie właściwa z punktu widzenia oczekiwań tych społecznych.
10: Panie ministrze, inna sprawa. Zaczyna się długi weekend czerwcowy. Ilu policjantów będzie na drogach?
9: Będzie więcej niż zazwyczaj, dlatego że wiadomo, że
10: więcej
9: będzie.
10: Więcej to znaczy ile, panie ministrze?
9: Policjantów w Polsce, którzy pełnią funkcję w samej drogówce, ale również w patrolach, jeżeli chodzi o prewencję, mamy

0: Chodzi przepis, który mówi o tym, że wszyscy, którzy jeżdżą na rowerach, hulajnogach i wszelkiego rodzaju pojazdach, muszą mieć kaski na głowach do 16 roku życia. Jeżeli...
1: A wcześniej to rozporządzenie, które pan przed chwilą wymienił, mówiące o tym, że w przypadku tych najcięższych wykroczeń bądź przestępstw nie będzie można redukować punktów karnych poprzez odbycie szkolenia. W związku z tym ten system się domyka i w związku z tym nie opłaci się, a nawet będzie... wiązało się z bardzo poważnymi dolegliwościami naruszanie przepisów ruchu drogowego i w związku z tym ja apeluję o zachowywanie, dostosowanie się do przepisów ruchu drogowego.
0: Ale panie ministrze, chciałem pana zapytać o te kaski, bo rzeczywiście sytuacja może być następująca. Jedzie młody człowiek poniżej 16 roku życia, bez kasku, na hulajnodze, po chodniku, zatrzymuje go policjant. Teoretycznie opiekun powinien zapłacić, nie dziecko. Opiekun powinien zapłacić mandat w wysokości 100 zł. Ale jak się skontaktować z opiekunem? Będzie policjant szukał kontaktu z opiekunem? Będzie wymagał w takim razie numeru telefonu do rodzica, do opiekuna?
1: No, to postępowanie jest przecież możliwe do przeprowadzenia i policja będzie się tutaj kierować zdrowym rozsądkiem.
0: Ale co to znaczy, że zdrowym rozsądkiem? Będzie zabierać dziecko na przykład na komisariat?
1: No nie będzie. No, zdrowy rozsądek polega na tym, że w sposób najmniej dolegliwy będzie chciało ustalić, tutaj policjanci będą ustalać stan faktyczny, który będzie potrzebny do zastosowania przepisów. Chcę wyraźnie podkreślić, robi to policja w komunikatach na terenie całego kraju, w każdym garnizonie. Intencją ustawodawcy w tym zakresie było poprawienie bezpieczeństwa. Chodzi o zdrowie i życie młodych ludzi, bo mamy bardzo dużo, czy rosnącą liczbę wypadków, w szczególności jeżeli
0: chula... Tylko pytam, jak to praktycznie będzie wyglądało. Czy wie pan, czy to będzie tak, że jeżeli dziecko powie, młody człowiek powie, no nie mam kontaktu z rodzicami, nie mam numeru telefonu, to policjant to odpuści, machnie ręką i powie mu, na drugi raz zakładaj kask.
1: No. Z całą pewnością nie będziemy w sposób wykraczający poza to dobro chronione, czyli sam fakt tego naruszenia przepisu, postępować w sposób dolegliwy w stosunku do dzieci, ale jestem pewien, że takich sytuacji, w których będziemy mieli trudności z ustaleniem opiekuna rodziców dziecka, nie będzie zbyt dużo i chcę wyraźnie podkreślić, że w pierwszym okresie będziemy przede wszystkim uświadamiać, przypominać, wskazywać się na to, że te przepisy są, a przede wszystkim wskazywać na to, że jest potrzeba.
0: Czyli mniej mandatów po prostu.
1: Tak.
0: Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem, słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na naszym YouTube'owym kanale także.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: To szybka akcja, bo być może właśnie teraz chcecie się dodzwonić do gorącej sekretarki i zdradzić jej...

0: Energy, baby, this is perfection. Boy, I can see your body.
1: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Ministerstwo Zdrowia skierowało do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Naczelną Radę Lekarską, dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o sytuacje, w których samorząd lekarski odebrał uprawnienia wykonywania zawodu lekarza obywatelom Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego. Naczelna Izba Lekarska tłumaczyła ten ruch zmianą przepisów i standardami bezpieczeństwa. Równolegle parlament uchwalił ustawę, która ma dać obywatelom Ukrainy więcej czasu na zdanie egzaminu z języka polskiego. Do maja przyszłego roku. Te przepisy czekają na podpis prezydenta. Kuwejt nakazał dwóm irańskim dyplomatom opuszczenie kraju. Przyczyną tej decyzji, jak podkreślają kuwejckie władze, są utrzymujące się irańskie ataki na cele w tym kraju. Według władz Kuwejtu w nocnych akcjach zginęła co najmniej jedna osoba, a ponad 60 zostało rannych. Drugi Polak w historii może dziś w nocy zagrać w finałach koszykarskiej ligi NBA. O tytuł walczą San Antonio Spurs i New York Knicks. Były i obecny zespół Jeremiego Sochana. W faktach dziennikarz RMF FM, Benjamin Kubiak-Piłac.
3: Jeśli rywalizację do czterech zwycięstw wygrają New York Knicks, to Sochan zostanie mistrzem NBA, mimo iż do tej pory reprezentował tę drużynę tylko w 21 meczach. Jeśli jednak mistrzem zostaną San Antonio Spurs, w których Polak rozpoczynał ten sezon, to klub będzie mógł zaoferować mu pamiątkowy pierścień mistrzowski, z uwagi na to, że był on częścią zespołu kilka miesięcy temu. Do podobnych sytuacji dochodziło już w NBA. Dla Jeremiego to nie tylko pierwsze finały, ale i po raz pierwszy występował on w fazie playoff. Koszykarz zaznacza, że cały czas uczy się i chce w pełni dostosować się do potrzeb drużyny. Pierwszy mecz finałów NBA o 2:30 w nocy czasu polskiego.
2: Sport także w faktach o 19:00 usłyszycie o meczu Polska-Nigeria.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: where is it wrong? I can't go on, you can't go on.
1: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Operchał, a teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 19:00. Z nami Marlena Chudzia.
2: Są nowe ustalenia śledczych w sprawie pożaru w Płocku. Spłonęła tam hala usługowo-magazynowa. Zaglądamy politykom do kieszeni i na konta pytamy, kto zarabia najwięcej. Dziś wieczorem towarzyski mecz Polska kontra Nigeria. Rywal, tak jak my, nie jedzie na Mistrzostwa Świata. W faktach przypomnimy najlepsze chwile nigeryjskiej piłki. Zarzut nieumyślnego wywołania pożaru w hali usługowo-magazynowej w Płocku prokuratura przedstawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. Pożar hali przy ulicy Rębilińskiego wybuchł w poniedziałek wieczorem. Po przesłuchaniu 66-latek został zwolniony. Zastosowano wobec niego dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Premier Donald Tusk miesięcznie dostaje 67,5 tysiąca złotych brutto. Jarosław Kaczyński 2,5 razy mniej. Tak wynika z oświadczeń majątkowych posłów, które dziś opublikowano na stronie Sejmu. W faktach ponownie nasi dziennikarze Kacper Wróblewski i Michał Radkowski. Ile zarabiają pozostali liderzy partii obecnych w parlamencie?
3: Królem tego zestawienia jest Sławomir Mentzen. Jeden z liderów Konfederacji w ciągu ostatniego roku zwiększył oszczędności, ale znacznie zmalały jego zasoby bitcoinowe. Ma też dom warte niecałe 4 miliony złotych, plus zabudowa kuchenna 120 tysięcy złotych, regał za 17 tysięcy, stół za 12 i 3 torebki warte łącznie ponad 40 tysięcy złotych. Dużo mniej ma Paulina Henik-Kloska, szefująca klubowi Centrum, ma ponad 730 tysięcy złotych oszczędności, do tego dom, mieszkanie i działkę w sumie warte niecały milion.
4: Marszałek Sejmu i lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty oprócz oszczędności domu i mieszkania posiada jacht o wartości 20 tysięcy złotych, obrazy warte 80 tysięcy i liczącą 15 tysięcy książek bibliotek, której wartość wycenia także na 80 tysięcy złotych. Spośród liderów najskromniejszy wydaje się być majątek lidera ludowców. Władysław Kosiniak-Kamysz zaoszczędził nieco ponad 120 tysięcy złotych. Posiada jedno mieszkanie i kilka działek, których łączna wartość nie przekracza 1 000 000 złotych.
2: W Gdyni trwają odprawy oraz spotkania poprzedzające manewry Baltops 2026, które ruszają jutro. To najważniejsze morskie ćwiczenia NATO w basenie Morza Bałtyckiego. Nasz reporter Stanisław Pawłowski na pokładzie fregaty ORP Kościuszko rozmawiał z Jarosławem Ziemiańskim, inspektorem marynarki wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.
5: Obrona ma być realizowana przez odstraszanie. Odstraszanie musi być odstraszaniem rzeczywistym, czyli tak jak w grze w pokera. Jeśli licytujemy, ktoś mówi sprawdź, to faktycznie musimy mieć tą kartę atutową, żeby faktycznie tego potencjalnego adwersarza przekonać do tego, żeby jednak żadnych działań niezgodnych z naszym porządkiem prawnym i z tutaj demokratycznymi zasadami, aby nie realizować.
6: Jaki sygnał płynie z Morza Bałtyckiego?
5: Chronimy nie tylko wschodnią granicę, ale i północną, otwartą od strony morza. Zabezpieczamy linie żeglugowe, czyli mówimy tutaj o egzystencji państwa, surowce strategiczne, które przychodzą do kraju, jak i przeciwdziałanie potencjalnej blokadzie naszych portów morskich.
2: W manewrach weźmie udział około 6 tysięcy żołnierzy z 15 państw sojuszniczych.
7: Piłka nożna w faktach RMF FM.
2: Za niespełna 2 godziny Polska-Nigeria. Towarzyski mecz na PGE Narodowym w Warszawie. Nigeryjczycy to wielcy przegrani afrykańskich eliminacji o mundial. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Na udziale w Mistrzostwach Świata w Ameryce Nigeryjczykom szczególnie zależało.
8: Tak, no bo to właśnie na mundialu w 1994 roku zagrali po raz pierwszy w historii i to były mistrzostwa rozgrywane w całości w USA. To był też złoty czas nigeryjskiej piłki. 2 lata później w Atlancie Nigeryjczycy zostali mistrzami olimpijskimi, no a na świecie zapanowała moda na nigeryjskich piłkarzy, która dotarła także do Polski. Najlepszy przykład to oczywiście Emmanuel Olisadebe, który został gwiazdą naszej reprezentacji. Byli także Kalu Uche, Emmanuel Ekwueme, Ugo Ukach, czy piłkarze, którzy zabawili u nas krótko, ale zostali zapamiętani, jak na przykład Kenneth Zeigbo. Dziś z Nigerią zagramy po raz drugi w historii, to będzie też nasz 24. mecz przeciwko rywalowi z Afryki.
2: Relacje z Narodowego w faktach i w faktach sportowych RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Plany na długi weekend.
1: Och, sportowe. Mateusz przecież będzie grał.
9: To dzisiaj Polaków obejrzy. Może się...

Rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: FM przedstawia Marlena Chodzia.
2: Polska-Nigeria za 3 kwadranse na Narodowym. Spotkanie towarzyskie. Obie drużyny nie jadą na mundial, a kibice jak zwykle optymistyczni.
3: 2-0 wygramy.
2: W faktach też o irańsko-amerykańskich negocjacjach. Donald Trump twierdzi, że Iran godzi się na rezygnację z dążeń do broni jądrowej. A w Bieszczadach ciekawa atrakcja na weekend. Kibice zmierzają na PGE Narodowy w Warszawie. O 20:45 polska reprezentacja zacznie towarzyski mecz z Nigerią. W niedzielę biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu z Ukraińcami 0-2. A jak będzie dzisiaj?
3: Myślę, że wygramy, myślę, że przepchamy ten mecz, ale myślę, że będzie to się bardzo słabo oglądało, no bo wątpię, żeby w parę dni się taki styl zmienił.
4: Mi się wydaje, że będzie taki remis, że jednak nas wybiegają, mają większą kondycję od nas i trochę wybronią, trochę postrzelają, a my być może mentalnie nie damy rady.
5: Ty jak sądzisz, jaki będzie wynik tego meczu?
3: 2-0 wygramy. Myślę, że tam nie ma kto strzelać bramek.
6: Typuję wynik jednobramkowy dla polskiej reprezentacji, naszej cudownej, kochanej.
5: Czyli 1-0 dla nas będzie.
6: Tak.
5: Z trudami czy bez trudu sobie poradzimy?
6: Z wielkimi trudami.
2: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Za chwilę fakty sportowe w RMF FM i skład polskiej drużyny. Uwaga kierowców w Małopolsce. Na drodze krajowej nr 44 w Zatorze zderzyły się ciężarówka i samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo.
7: Świat w faktach.
2: Donald Trump oświadczył, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Według niego najwyższy irański przywódca Ajatollah Murtaza Khamenei jest zaangażowany w negocjacje z USA. Z nieoficjalnych doniesień wynika jednak, że do porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem wciąż daleko. W faktach korespondent RMF FM w USA, Paweł Żuchowski. Pawle, od kilku dni widzimy sprzeczne komunikaty.
8: Dzień dobry, tak co innego mówi Waszyngton, co innego Teheran. Doniesienia mediów rozpowszechniających fake newsy o tym, że rzekomo Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone Ameryki przestały ze sobą rozmawiać kilka dni temu, są nieprawdziwe i błędne. Nasze rozmowy trwają nieprzerwanie. Odbywały się 4 dni temu, 3 dni temu, 2 dni temu, wczoraj i dziś. Tak napisał Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym, ale wiadomo, że Iran postawił warunki, których Trump nie chce zaakceptować, bo mogłoby się okazać, że nie osiągnie niczego więcej niż to, co przed laty wynegocjował w porozumieniu z nienawidzony przez Trumpa Barack Obama. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: W ten weekend w Bieszczadach można zobaczyć na własne oczy tradycyjny wypał węgla drzewnego. W punkcie wypału przy drodze do cerkwi w Łopience dziś rano załadowano do retorty sporą ilość drewna.
9: Ta metalowa jakby beczka.
10: To jest zwana retorta.
9: Do tej retorty wkłada się drewno.
10: Wkłada się drewno liściaste.
9: I podpala.
10: Teraz trzeba zamknąć, odkleić drzwi szczelnie. To się ma w środku, proszę pana, żarzyć. I cały cykl wypalania trwa od 24 nawet do 72 godzin.
9: Czyli pan teraz 24 godziny będzie przy tym siedział?
10: 24 godziny trzeba pilnować. A później tak 72 godziny stygnie jeszcze, nie?
9: Czyli to, co teraz pan zamknął, będzie węglem za 3 dni.
10: Będzie węglem dokładnie w poniedziałek.
2: Więc do poniedziałku na pewno zobaczycie, jak powstaje węgiel drzewny. A obok retort przy trasie do cerkwi w Łopience był reporter RMF FM Dominik Smaga. Kolejne fakty o 21:00 przedstawi je Mateusz Bożek. A za chwilę fakty sportowe.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór, witam. Maja Kwanicka zna już rywalkę w półfinale French Open. To kolejna Rosjanka, Diana Schneider, która sensacyjnie pokonała w 3 setach liderkę rankingu Arenę Sabalenkę.
14: No to...
13: Nic nie myślę o tym meczu, żadnych emocji. Najchętniej rzuciłabym teraz tenis. Zobaczymy za kilka dni, czy uda mi się pozbierać.
14: Get back on track, mentally.
13: Mówiła Sabalenka. Przypomnę, że Maja Chwalińska wygrała wcześniej z Anną Kaniską 7-6, 6-3. Jutrzejszy półfinał rozegra wieczorem na głównym korcie Filipa Szatrię. Wcześniej będzie na nim spotkanie debla i drugi półfinał. Marta Kostiuk, Mira Andrzejewa. Za niespełna 3 kwadranse pierwszy gwizdek w towarzyskim meczu Polski z Nigerią w Warszawie. Łączymy się ze Stadionem Narodowym i Patrykiem Serwańskim. Dobry wieczór, Patryk.
15: wieczór.
13: W jakim składzie zatem nasza kadra?
15: No zacznijmy od najmłodszego, od pierwszej minuty. Kacper Potulski, 18-letni obrońca, zadebiutował w kadrze kilka dni temu w meczu z Ukrainą, a teraz zobaczymy go od początku meczu. W bramce Kamil Grabara, linii obrony uzupełniają Przemysław Wiśniewski i Jan Bednarek. W środku pola Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, na wahadłach Jakub Kamiński, Nikola Zalewski, no a w ataku Karol Świderski i Robert Lewandowski, czyli jak się wydaje to, co mamy najlepsze. Dla Zielińskiego to jest 109 mecz w kadrze, dogania więc tutaj w klasyfikacji wszechczasów Jakuba Błaszczykowskiego. Z PGE Narodowego Patryk Serwański.
13: Dziękuję Patryku, czekamy na mecz, a w temacie futbolu jeszcze rekord transferowy Lecha Poznań. Mistrz Polski wykupił z Celticu Luisa Palmę nieoficjalnie nawet za 4 miliony euro. Na koniec Mistrzostwa Świata w koszykówce 3-3 w Warszawie i niestety porażka Polek z Azerkami 13-20. Wieczorem biało-czerwone zagrają jeszcze z Holandią.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
9: Dynamiczna aura w długi weekend i ciepło, ale też opady deszczu i burze. Jutro nad ranem strefa opadów będzie przesuwała się od Pomorza przez ziemię łódzką i Mazowsze po Małopolskę. W ciągu dnia będzie tak jednak się przesuwała bardziej na wschód, gdzie pojawią się burze. Wieczorem opady deszczu i burze na Nizinie Szczecińskiej, 20 kresek na wschodzie, 26 na zachodzie kraju. Poplista Plus, ciąg dalszy sezonu na przeboje Dawida. Michael, wiecznie...

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
2: Na Stadionie Narodowym mecz Polska-Nigeria. Zmaganiom naszych piłkarzy przekona się dziennikarz sportowy RMF FM. Czy będą negocjacje Europy z Rosją w sprawie Ukrainy? Z doniesień medialnych wynika, że do takich może dojść w najbliższych miesiącach. W faktach zajrzymy też do Krakowa, którym w ten weekend zawładną smoki. Pierwsze 10 minut meczu Polska-Nigeria za nami. Na PGE Narodowym jak dotąd bez bramek. Mecz z trybun ogląda nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański. Witaj.
3: Jestem, dobry wieczór.
2: Kto na razie lepiej się prezentuje w tym meczu?
3: No, mieliśmy dwie okazje, więc tutaj trzeba naszych zawodników pochwalić. Raz strzelał Jakub Kamiński minimalnie niecelnie po dośrodkowaniu i może szkoda, że to on dołożył głowę do piłki, bo gdyby tego nie zrobił, to piłka pewnie dostałaby się pod nogi albo na głowę Roberta Lewandowskiego i może skończyłoby się to lepiej. Był jeszcze rzut rożny. Tutaj z kolei ostatni dotykał piłkę głową Nigeryjczyk, ale skończyło się to tym, że przeleciała ta futbolówka tuż obok słupka i była realna szansa na bramkę. Natomiast pod naszą bramką błąd bramkarza Grabary, który tak podawał piłkę do jednego z obrońców, że przejął ją w naszym polu karnym. Nigeryjczyk na szczęście nie mógł oddać strzału, podawał i tę piłkę przejęli nasi obrońcy. Ale taka nonszalancja, no to coś, czego byśmy nie chcieli w reprezentacyjnych barwach oglądać. A na razie 0-0 z PGE Narodowego, Patryk Serwański.
4: Rozmowy o przyszłości Ukrainy.
2: Niemcy, Francja i Wielka Brytania pracują wraz z Ukrainą nad planami zaangażowania w Rosji w negocjacje mające na celu zakończenie wojny, poinformował Bloomberg News, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Wcześniej agencja DPA podała, że rząd w Berlinie zakłada, że mimo nasilających się walk w ciągu najbliższych miesięcy może dojść do rozmów strony europejskiej z Rosją. Niemieckie media informowały też, że były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, utrzymujący od lat bliskie relacje z Rosją i z jej przywódcą Władimirem Putinem, przebywa z wizytą w Moskwie. Z kolei politycy prawicowej AfD rozmawiali w Petersburgu o ponownym uruchomieniu gazociągów Nord Stream. Węgry tymczasem osiągnęły porozumienie z Ukrainą dotyczące praw węgierskiej mniejszości. Premier Peter Modzior ogłosił, że może to otworzyć drogę do zgody Budapesztu na otwarcie pierwszego z tak zwanych klastrów negocjacyjnych w rozmowach Kijowa z Unią Europejską. Modzior zaznaczył jednocześnie, że jego rząd nie popiera przyspieszenia rokowań o wejściu Ukrainy do Unii. 10 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, chce zablokowania wiz Schengen dla Rosjan. W imieniu naszego kraju listę do szefowej Komisji Europejskiej w tej sprawie podpisali szefowie resortów dyplomacji i spraw wewnętrznych. Na linii jest nasza korespondentka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Czego konkretnie domagają się ministrowie?
5: Ministrowie apelują o zablokowanie rosyjskiej turystyki rekreacyjnej w Europie. Napisali, że głęboko niepokojący jest widok rosnącej liczby rosyjskich turystów spędzających urlop na europejskich plażach i w europejskich kurortach, podczas gdy pociski i drony nadal uderzają w ludność cywilną i infrastrukturę cywilną w Ukrainie. Zwrócili uwagę na niedociągnięcia i nierówności w unijnej polityce wizowej wobec Rosji. Jak ustaliłam, najwięcej turystycznych wiz wydają Rosjanom Francja, Włochy, Hiszpania i Grecja. Ministrowie postulują twarde rozwiązania legislacyjne, które umożliwią natychmiastowe zablokowanie wjazdu obywatelom wrogich państw w sytuacji zagrożenia geopolitycznego.
2: Krakowem zawładną smoki. W ten weekend 25. Wielka Parada Smoków. W programie dwudniowy smoczy piknik, a także cieszące się ogromnym zainteresowaniem wielkie widowisko nad Wisłą przy Bulwarze Tynieckim. To w sobotę.
6: Takiego wydarzenia nie ma w Polsce w ogóle. Mamy podobne parady między innymi w Via del Reggio czy w Nicei. To są parady karnawałowe. Mamy parady kwiatowe w Holandii, które ściągają rzesze tłumów. Jest też dużo imprez w charakterze paradnych w Niemczech, ale w tych miastach bardziej oddalonych od nas. W związku z czym w tej części Europy nie ma tak dużego widowiska. Jesteśmy jedyni. Mówią o nas i przewodniki, mówią o nas także biuletyny pokładowe polskiego przewoźnika, czyli LOT-u. Parada jest. Zapraszamy w 6 i 7 czerwca do Krakowa.
2: Mówił naszemu reporterowi Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: I od razu Stadion Narodowy, mecz towarzyski Polska-Nigeria, minuta teraz 15, wciąż jest 0-0. Ponownie Patryk Serwański, witam Patryku, dobry wieczór.
3: Jestem.
8: Przed chwilą kolejna sytuacja dla naszej reprezentacji, całkiem niezła.
3: Tak, dośrodkowanie z rzutu wolnego, Robert Lewandowski oddał strzał, no takim trochę stylu karateki, natomiast spalony w tej sytuacji, odgwizdany, zresztą bramkarz też spokojnie obronił, bo to nie było groźne uderzenie, ale no jakiś pomysł na tę akcję był. Także coś tutaj próbujemy robić, były jakieś dośrodkowania, które kończyły się, czy dośrodkowanie z rzutu rożnego, po którym byliśmy blisko, czy też dośrodkowanie na długi słupek, po którym właśnie strzelał Jakub Kamiński na początku spotkania. Także na razie pod tym względem nie jest źle, teraz troszeczkę ożywiły się trybuny, bo generalnie atmosfera jest dosyć piknikowa, i dość cicho na stadionie. No widać, że jest to sparing, że nie jest to mecz o mistrzostwo świata, ale nie jest to mecz o jakieś eliminacyjne punkty, więc raczej ten gatunek emocjonalny tego spotkania no na razie dość spokojny. Teraz w ataku pozycyjnym przed naszym polem karnym Nigeryjczycy. Oni na razie najlepszą sytuację stworzyli sobie po błędzie Kamila Grabary, który tak podawał piłkę do jednego z obrońców, że po naszym polu karnym przejął futbolówkę Nigeryjczyk. Teraz będzie faul. Faulował Potulski jednego z rywali. Będzie dośrodkowanie w nasze pole karne pewnie za kilkanaście sekund. Z PGE Narodowego Patryk Serwański.
8: Dziękuję Patryku, no i liczymy na więcej pod każdym względem, jak słyszeliśmy. A teraz French Open i włoskie ćwierćfinał dwóch Matteo Berrettiniego i Arnaldiego. Pierwszy set 3-3 na razie do półfinału. Wcześniej awansował inny z Włochów, Coboli. Natomiast półfinał Majki Chwalińskiej z Dianą Schneider jutro wieczorem, nie wcześniej niż o 17. Już teraz w wirtualnym rankingu Maja zajmuje 30 miejsca. Przed French Open przecież była poza pierwszą setką. To ogromny sukces dla niej, ale także dla jej klubu tenisowego BKT Advantage Bielsko-Biała, co podkreśla jego współzałożyciel Wojciech Wrzoł w rozmowie z Wojtkiem Marczykiem.
9: To największy sukces w historii waszego klubu?
10: No zdecydowanie największy sukces. Największy sukces w historii klubu, największy sukces w historii Bielska-Biała, największy sukces chyba tenisowy w historii Śląska. No, takiego poziomu sportowego, takiej zawodniczki jeszcze tutaj nie było.
8: I na koniec jeszcze nasze koszykarki 3-3 grają teraz z Holenderkami w fazie grupowej Mistrzostw Świata w Warszawie. A niestety już wcześniej w wyniku innych spotkań straciły szansę na awans do fazy pucharowej.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Pop Lista Plus, muzyczny pamiętnik zbiegania Dory.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Pan przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
2: Po pierwszej połowie Polacy remisują w meczu towarzyskim z Nigerią. Spotkanie obserwuje dziennikarz sportowy RMF FM. Potem nowe fakty w sprawie kary nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o zabieg syna polityka przeprowadzony poza kolejką. Weszły w życie nowe przepisy ruchu drogowego. Dotyczą także jego najmłodszych uczestników. Jeden do jednego po pierwszej połowie meczu Polska-Nigeria na PGE Narodowym w Warszawie. Kilka minut temu zaczęła się jego druga część. W faktach RMF FM ponownie Patryk Serwański, który z trybun ogląda ten pojedynek. Witaj. Jak wyglądała gra w pierwszej połowie, no i jak padły te gole?
3: No, prowadzenie byli Nigeryjczycy. Dobre, prostopadłe podanie w nasze pole karne. Dopadł do tego podania Moses Simon i posłał mocną, płaską piłkę wzdłuż naszej bramki. Tam dopadł do futbolówki Terem Mofi, piłkarz FC Porto, i wpakował do siatki. Później analiza VAR, ale spalonego nie było w tej sytuacji. My wyrównaliśmy po rzucie rożnym. Kąśliwe dośrodkowanie. Obrońcy przebili piłkę na drugą stronę pola karnego. Znalazł się przy niej Nikola Zalewski. Zdecydował się na takie mocne wstrzelenie piłki po ziemi w pole bramkowe. A nogę dołożył po chwili Kacper Potulski. Zatem nasz 18-letni obrońca z pierwszym reprezentacyjnym golem. Początek drugiej połowy na razie pod dyktando biało-czerwonych, ale jakiegoś dobrego jeszcze strzału nie było. Może się go doczekamy. Z PGE Narodowego Patryk Serwański.
4: Trzymamy się faktów.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia nie zgodził się na umorzenie kary finansowej nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lędza. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. Lecznica ma zapłacić karę w wysokości 134 tysięcy złotych. W Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co jeszcze jest w tej decyzji?
5: Jest wstępna zgoda centrali NFZ na to, by szpital mógł zapłacić karę w ratach. To jest odpowiedź na argument dyrekcji lecznicy, że placówka jest w trudnej sytuacji finansowej. Szczegóły będą jednak uzgadniane już z kujawsko-pomorskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnę, że przez zabieg syna senatora, poza procedurą, na dwóch oddziałach szpitala zabrakło odpowiedniej opieki. Wiceprezes NFZ Marek Augustyn podkreśla, że konsekwencje w tej sytuacji muszą być wyciągnięte.
6: My nie mamy narzędzi, żeby ukarać pana senatora, więc działamy w obrębie przepisów, które nas dotyczą.
5: Senator Tomasz Lenz poniósł jak dotąd polityczne konsekwencje zabiegu poza kolejką. Został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
2: Pierwszy szpital w Polsce podpisał umowę na uruchomienie programu dla kobiet w ciąży Top Mama, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o placówkę w Wągrowcu w Wielkopolsce. Program Top Mama formalnie działa od lutego. W faktach informowaliśmy, że jak dotąd jednak nie cieszył się zainteresowaniem. Wiele lecznic nie spełniało niezbędnych wymogów. Top Mama jest odpowiedzią na malejącą liczbę porodów w Polsce. Ma zapewnić bezpłatny transport na najbliższą porodówkę z miejsc, w których zniknął oddział położniczy. Umożliwia też otwieranie tak zwanego pokoju narodzin. Tam w sytuacji awaryjnej. Poród przyjmie położna. Dziś weszły w życie ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Dotyczą zarówno kierowców, jak i najmłodszych uczestników ruchu. Zaostrzone zostają kary za niektóre wykroczenia, zmieniają się też zasady dotyczące punktów karnych, a dzieci do 16 roku życia muszą od dziś jeździć w kaskach, przypomina reporter RMF FM Michał Krasoń.
7: Dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem czy hulajnogą. Za brak kasku opiekun dziecka może zapłacić nawet 100-złotowy mandat.
8: Na początek niewątpliwie chcemy, aby to była kampania informacyjna, ale za jakiś czas będziemy sięgać po bloczki mandatowe.
7: Mówi Roman Kuster, zastępca komendanta głównego policji. Wzrosły także kary za driftowanie i jazdę motocyklem na jednym kole. Jeśli kierowca popełniający takie wykroczenia stworzy zagrożenie dla innych uczestników ruchu, może otrzymać nawet 22 punkty karne. Od dziś trudniej będzie też pozbyć się punktów karnych. Tych przyznanych za poważne wykroczenia nie zredukujemy na kursach w WORD-ach.
2: Z dróg za chwilę przeniesiemy się ponownie do świata sportu. W RMF FM ostatnie już dziś. Fakty sportowe.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: A na fakty sportowe zaprasza ponownie Cezary Dziwiszek.
10: Wciąż remis 1-1 z Nigerią w meczu naszych piłkarzy towarzyskim. Po golach Terema Mofiego i Kaspra Potulskiego druga połowa trwa, 53. minuta. Ponownie prosto z Narodowego Patryk Serwański. Dobry wieczór.
3: Jestem, dobry wieczór.
10: Patryku, mówiłeś o Kasprze Potulskim. Ja zapytam poza bramką, jaki to jest dla niego na razie występ? Dla niego też jako obrońcy.
3: No myślę, że w miarę solidny, bo ta nasza obrona nie popełniała zbyt wielu błędów. Oczywiście cieniem kładzie się ta sytuacja, w której straciliśmy bramkę. Tam to podanie, które poszło stroną Wiśniewskiego, no potem dośrodkowanie. Szybko to się wszystko działo i tam rzeczywiście napastnik Nigerii był niekryty. Ale Nigeryjczycy nie stwarzają jakiegoś poważnego zagrożenia. Zresztą teraz ta drużyna całkowicie niemal przebudowana, bo jeśli dobrze się doliczyłem, to 8 zmian w przerwie meczu wykonał selekcjoner Nigeryjczyków, więc troszeczkę czasu zajmuje tej drużynie jakieś poukładanie się na nowo i być może też z tego wynika przewaga biało-czerwonych na początku drugiej połowy. Trochę więcej energii w tych naszych poczynaniach. Kilka razy już byliśmy gdzieś tam blisko pola karnego. Nie było jakiegoś bardzo dobrego strzału, ale kilka takich fajnych, kombinacyjnych akcji. Trochę to lepiej dla oka wygląda i trochę więcej finezji w tej naszej grze. Ale teraz dobre dośrodkowanie z prawej strony pola karnego i uderzenie głową jednego z Nigeryjczyków. Na szczęście niecelne. To była dobra, mocne uderzenie główką. No myślę, że Grabara miałby spore problemy. U nas na razie jeszcze bez zmian. 55. minuta. 1-1 z PGE Narodowego Patryk Serwański.
10: Bardzo dziękuję, Patryku. A teraz Maja Chwalińska, która, jak mówi, po awansie do półfinału French Open nie odczuwa szumu wokół siebie.
11: Może jestem bajcy, nie wiem, ale myślę, że faktycznie no, to też jest kwestia właśnie tych wyborów. To, że nie wchodzę na te media podczas tego turnieju, nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
10: Półfinał Maji Chwalińskiej z Dianą Schneider jutro wieczorem, dokładnie nie wcześniej niż o 17:00. Natomiast już o 9:00 rano nasze siatkarki zagrają drugi mecz w Lidze Narodów z Czeszkami. Dziś pokonały Belgijki 3-2, a jedną z bohaterek została niedawna debiutantka, Julia Szczurowska.
12: Nie wygrałybyśmy tego meczu, gdyby nie świetne obrony moich koleżanek z drużyny, gdyby nie bloki, gdyby nie świetne zmiany, gdyby nie super wystawy, które dostawałam, no bo jakby nie zrobiłabym, nie wiem w sumie ile punktów, nieważne, gdyby nie wystawa Kasi.
10: A ja wiem, 25 punktów. Terminarz Ligi Narodów Siatkarek mamy na rmf24.pl. Koniec marzeń niestety naszych koszykarek 3-3 o fazie pucharowej Mistrzostw Świata w Warszawie. Biało-czerwone przegrały w ostatnim grupowym meczu z Holenderkami 10-21. Jeszcze raz meldunek zarodowego. 56. minuta się rozpoczyna i wciąż 1-1 w meczu Polska-Nigeria.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: A i słonko, i popada, i burze. Jutro od rana od Pomorza przez ziemię łódzkie, Mazowsze po Małopolskę, taka strefa opadów deszczowych. Potem będzie to się przesuwało na wschód, gdzie pojawią się burze, wieczorem przelotne opady deszczu i też słabe burze na nizinie szczecińskiej. 20 kresek na wschodzie, 24 w centrum. Jutro najcieplej, 26 stopni na zachodzie. Poplista Plus. I skandaliczny news, ale ubrany...

Rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: life!
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF Słoneczne Przeboje.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Pan na fakty w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
2: Zaczynamy je od ogromnych utrudnień w ruchu pociągów na linii Kraków-Katowice. Niektóre składy mają ponad 3 godziny opóźnienia. Później sport. Polacy remisują w meczu towarzyskim z Nigerią w Warszawie. W spotkaniu przygnał się nasz dziennikarz sportowy. Gdzie w Boże Ciało szukać pomocy medycznej? W faktach RMF FM podpowiadamy. Poważne utrudnienia na kolei w Małopolsce na linii z Krakowa do Katowic. Na odcinku Trzebinia-Krzeszowice doszło do poważnej awarii sieci trakcyjnej. Ruch pociągów został tam całkowicie wstrzymany. Niektóre składy mają ponad 3 godziny opóźnienia. Pociągi PKP kierowane są drogą okrężną, a za pociągi Polregio kursują autobusy zastępcze.
3: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: 2-2 remisują biało-czerwoni w meczu towarzyskim z Nigerią na PGE Narodowym w Warszawie. Zmaganiom naszych piłkarzy przyglądał się z trybun nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański. Patryku, ozdobą meczu gol Przemysława Wiśniewskiego.
4: Dobry wieczór, to był ostatni strzał meczu, uderzenie z dystansu, piękne, zaskakujące i dające nam remis. Zatem można opuszczać stadion w odrobinę lepszych humorach. Przypomnę, że pierwszego gola strzelił dla nas w pierwszej połowie Kasper Potulski po podaniu Nikoli Zalewskiego. Na pewno wspomnienie związane z tą bramką zostanie z nim przez długi czas, bo to dopiero jego drugi mecz reprezentacji i to jest piłkarz, który ma zaledwie 18 lat. W drugiej połowie najlepsze okazje z naszej perspektywy zmarnował wcześniej Robert Lewandowski. Raz przejął piłkę po błędzie rywali, ale strzelił słabo. Później miał szansę po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, ale tutaj dobrze poradził sobie bramkarz rywali. Dobra druga połowa w naszym wykonaniu, bardziej energetyczna. Była bramka, było więcej sytuacji pod bramką rywali. To jest ten plus, który myślę jest z tego punktu widzenia całego meczu istotny. Nasi piłkarze mogą zaczynać urlopy, może będą śledzić mundial w telewizji. Ten rozpoczyna się już za 8 dni, a mimo że dziś graliśmy towarzysko, to na trybunach zasiadło ponad 54 tysiące fanów. Z PGE Narodowego Patryk Serwański.
2: Na kontach mają miliony. Do tego luksusowe samochody, zegarki i dzieła sztuki. Między innymi takie pozycje znajdują się w oświadczeniach majątkowych posłów, które opublikowano na stronach Sejmu. Który z parlamentarzystów może się poszczycić największym majątkiem? To sprawdził nasz reporter Kasper Wróblewski.
5: To poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki. W samych tylko oszczędnościach ma zgromadzone około 5 milionów złotych. Niezależny poseł Marek Jakubiak ma 6 luksusowych zegarków. W sumie są warte 140 tysięcy złotych. Jednak rekordzistą, jeśli chodzi o zegarki, wydaje się być Robert Dowhan z Koalicji Obywatelskiej. Ma ich 9 o łącznej wartości niemal 500 000 złotych. Oprócz luksusowych aut poseł KO ma także rower o wartości 30 tysięcy złotych. Jeśli jesteśmy przy rekordzistach, to nie możemy zapominać o Robercie Kropiwnickim. Jeszcze rok temu poseł KO deklarował, że ma 12 mieszkań, teraz ma ich już 13. Z kolei poseł PiSu Andrzej Gut-Mostowy oprócz zebranych 7 milionów złotych ma także nieruchomości warte w sumie 70 milionów złotych.
2: Ponad 500 000 punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w całej Polsce będzie pełnić dyżur w Boże Ciało. Właśnie w tych placówkach można dostać bezpłatną pomoc medyczną bez skierowania i bez rejonizacji. O tym, jak zaplanować bezpieczny i zdrowy długi weekend, mówimy w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, kiedy powinniśmy się zgłosić do punktów nocnej lub świątecznej opieki?
6: W sytuacji, gdy zachorujemy, leki nie przynoszą poprawy i obawiamy się, że jeśli będziemy dalej czekać do piątku, gdy będą już normalnie działać przychodnie, nasz stan zdrowia może mocno się pogorszyć. Wtedy właśnie takie punkty, działające w każdym mieście powiatowym, to jak potwierdza wiceprezes NFZ Marek Augustyn, najlepszy adres.
7: Tam zalecamy, żeby też faktycznie SOR-ów nie zapychać, jeśli to nie jest konieczne.
6: Na SOR, czyli na szpitalny oddział ratunkowy, należy zgłosić się w jeszcze poważniejszych sytuacjach nagłego zagrożenia życia albo zdrowia. W całej Polsce do piątkowego poranka działa też 47 punktów doraźnej pomocy dentystycznej. Tam możemy dostać wsparcie stomatologa, też bez skierowania i bez rejonizacji.
2: A o szczegółach przeczytacie na naszym portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które...

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Tadeusz Bożek.
2: Rosjanie biorący udział w inwazji na Ukrainę z zakazem wjazdu do Unii Europejskiej. Posłuchajcie o nowych restrykcjach, nad którymi pracuje w tej chwili wspólnota. Będzie też o referendum w Krakowie. Część mieszkańców uważa, że powinno ono zostać unieważnione. W Gdyni ruszają dziś ćwiczenia Baltops 2026. To największe manewry NATO na Morzu Bałtyckim. Unijny zakaz wjazdu dla weteranów armii Władimira Putina. Rosjanie, którzy brali udział i lub biorą udział w zbrojnej agresji na Ukrainę, mogą otrzymać całkowity zakaz wjazdu na teren wspólnoty. Takie ograniczenia już w styczniu zaproponowała Estonia. Teraz pracuje nad nimi Komisja Europejska. O szczegółach korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Komisja Europejska powinna przedstawić rozwiązania problemu napływu rosyjskich bojowników do Unii przed szczytem Unii, który odbędzie się 18 i 19 czerwca. Chodzi o kwestię bezpieczeństwa Unii. Setki tysięcy zdemobilizowanych, zradykalizowanych i brutalnych mężczyzn, w tym ułaskawieni przez Putina przestępcy, mogą stanowić zagrożenie dla Europy. Zapis w tej sprawie znajduje się w projekcie wniosków końcowych z unijnego szczytu. Warszawa jest wśród krajów, które zdecydowanie popierają takie restrykcje. Komisja Europejska nie ma łatwego zadania, bo trzeba rozwiązać problem identyfikacji takich osób i zintegrowania danych wywiadowczych.
2: Atak Iranu na Kuwejt to nie jest wielka sprawa, przekonuje prezydent USA Donald Trump. Jednocześnie znów oznajmił, że negocjacje z Teheranem przebiegają bardzo dobrze i że mogą zakończyć się w ten weekend. Przypomnę, wczoraj irańskie drony spadły na cywilne lotnisko w Kuwejcie, zabijając co najmniej jedną osobę. Rannych zostało ponad 60 osób. To pasażerowie i pracownicy lotniska. Donald Trump twierdzi, że mimo kolejnej wymiany ciosów, zawieszenie broni nadal obowiązuje.
4: Fakty z Małopolski.
2: Łamanie ciszy wyborczej jako powód unieważnienia referendum. Takie argumenty przedstawiła grupa mieszkańców Krakowa, składając wczoraj w Sądzie Okręgowym protest. Wskazują na znaczne poruszenie w mediach społecznościowych w czasie trwania ciszy, m.in. na grafiki zachęcające do udziału w referendum, czy też zdjęcia kart do głosowania.
5: Ilość tych naruszeń mogła wpłynąć w istotny sposób na ważność tego referendum. Kto wie, czy nie rozstrzygnąć tego referendum. Mówimy tylko o 3% osób uprawnionych.
2: Uważa Edward Nowak, jeden z inicjatorów złożenia protestu. Sąd na jego rozpatrzenie ma 14 dni. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich dobra wiadomość dla kierowców ze Szczecina. Przywrócony został przejazd ulicą Emilii Plater w kierunku Stoczni Szczecińskiej. Kilka dni temu podczas prac remontowych ta jezdnia się zapadła. Okazało się, że przyczyną były szczury.
6: Gryzonie stworzyły rozbudowaną sieć gniazd i tuneli, a oprócz tego wygryzły uszczelki na połączeniach rur. W momencie, kiedy zerwany został asfalt w tym rejonie, okazało się, że wierzchnia warstwa drogi, czy ten grunt jest wyjątkowo rozpulchniony, bardzo mocno osłabiony przez szczurze korytarze, a to gwałtownie przyspieszyło proces wymywania ziemi i doprowadziło do powstania tego widocznego zapadliska.
2: Mówiła Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Służby będą teraz kontrolować inne fragmenty wodociągów. Może się okazać, że tam również buszowały gryzonie. W Gdyni dziś początek manewrów Baltops 2026. To najważniejsze morskie ćwiczenia NATO w basenie Morza Bałtyckiego.
7: Obrona ma być realizowana przez odstraszanie. Odstraszanie musi być odstraszaniem rzeczywistym, czyli tak jak w grze w pokera. Jeśli licytujemy, ktoś mówi sprawdzam, to faktycznie musimy mieć tą kartę atutową, żeby faktycznie tego potencjalnego adwersarza przekonać do tego, żeby jednak żadnych działań niezgodnych z naszym porządkiem prawnym i z tutaj demokratycznymi zasadami, aby nie realizować.
8: Jaki sygnał płynie z Morza Bałtyckiego?
7: Chronimy nie tylko wschodnią granicę, ale i północną, otwartą od strony morza. Zabezpieczamy linie żeglugowe, czyli mówimy tutaj o egzystencji państwa, surowce strategiczne, które przychodzą do kraju, jak i przeciwdziałanie potencjalnej blokadzie naszych portów morskich.
2: Z Jarosławem Ziemiańskim, inspektorem marynarki wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, na pokładzie fregaty ORP Kościuszko rozmawiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. W manewrach weźmie udział około 6 tysięcy żołnierzy z 15 państw sojuszniczych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: 4 minuty po północy, tu dobranocka w RMF FM. Mamy czwartek.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

RMF Słoneczne Przeboje.

na ciebie. RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Które zaprasza Mateusz Bożek.
2: Kolejny krok w stronę akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Fakty otwieramy najnowszymi informacjami z Brukseli. Później o szczycie NATO w tureckiej Ankarze. Weźmie w nim udział prezydent USA Donald Trump. Zajrzymy też na korty tenisowe we Francji. Dziś Maja Chwalińska zawalczy w półfinale turnieju French Open. Wszyscy członkowie Unii Europejskiej dali zielone światło na otwarcie pierwszego z tak zwanych klastrów negocjacyjnych w rozmowach Kijowa z Unią Europejską. Taką informację podała agencja Reutera. Jesteśmy o krok bliżej do członkostwa w Unii. Konsekwentnie zmierzamy do tego celu. Napisała z kolei na platformie X premier Ukrainy Julia Swederenko. Bliżej członkostwa jest także Mołdawia. Unia Europejska otworzyła ten pierwszy klaster także dla tego kraju. Prezydent USA Donald Trump weźmie udział w lipcowym szczycie NATO w Ankarze, stolicy Turcji. Poinformował o tym sekretarz stanu USA Marco Rubio. Pytany o to, czy może zapewnić sojuszników, że w przypadku ataku na któregokolwiek z nich USA staną w jego obronie, odpowiadał tak. Stany Zjednoczone wciąż pozostają w sojuszu NATO i będą obecne w Turcji, aby omawiać wszystkie te kwestie. Sam prezydent weźmie udział w kolejnym spotkaniu przywódców państw sojuszu. Nadal jesteśmy w NATO, ale potrzebuje on znaczących zmian, a prezydent dał jasno do zrozumienia. Zbliżający się szczyt będzie chyba najważniejszym spotkaniem w historii NATO, bo są sprawy, które muszą zostać wyjaśnione. A ja dodam jeszcze, że szczyt w Ankarze 7 i 8 lipca. Czy w Politechnice Bydgoskiej doszło do narażenia ludzi na niebezpieczeństwo? Chce to ustalić policja. Przypomnę, we wtorek z budynku uczelni ewakuowano około 150 osób. Po tym, jak pojawiło się podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji. O szczegółach reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
3: Chodziło o kwas pikrynowy, który jest wykorzystywany na Politechnice jako barwnik do preparatów biologicznych.
4: W stanie płynnym nie stanowi praktycznie żadnego zagrożenia. I tak też jest używany na uczelni. Natomiast jeżeli doszłoby do krystalizacji, do czego tutaj faktycznie stwierdziliśmy, że fizycznie doszło, to już faktycznie pojawiają się tutaj właściwości wybuchowe. W wyniku zainicjowania mogłoby dojść do wybuchu, ale też zainicjowanie musiałoby się pojawić.
3: Tłumaczył Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków. To sama uczelnia powiadomiła służby o substancji, która nie była zaewidencjonowana, a prawdopodobnie dużo wcześniej powinna być zutylizowana. Pojemnik został zabezpieczony przez policyjnych pirotechników i wywieziony poza teren uczelni.
2: Ryzyko podwyżek stóp procentowych bardzo mocno się oddaliło. Na razie nie ma powodu, by podnosić nam oprocentowanie kredytów. Ogłosił to prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński.
5: No, inflacja się lekko obniżyła. GUS podał inflację niższą, niż się wszyscy spodziewali. No, trudno to interpretować inaczej, jak jakiś element, który zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżki.
2: W najbliższych miesiącach zmian stóp nie ma co się więc spodziewać.
6: Kibicujemy naszym tenisistkom.
2: Dziś w Paryżu półfinał tenisowego turnieju French Open. Zobaczymy w nim Maję Chwalińską. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider, która nieoczekiwanie wygrała faworyzowaną Arenę Sabalenko. Wygrała sfaworyzowaną Areną Sabalenko w trzech setach. Będzie przeciwniczką Maji Chwalińskiej w półfinale French Open. Żelisław Żyżyński z Kanal Plus Sport na antenie internetowego radia RMF24 zauważył, że nasza Maja Chwalińska wniosła do wielkiego tenisa ogromną różnorodność.
7: Coś, co wydawało się, że już w światowym tenisie na tym najwyższym poziomie miejsca mieć nie może, na pewno nie będzie przynosić dobrych wyników, a Maja konsekwentnie gra te swoje dropshoty, jest bardzo mądrą zawodniczką, wytrzymuje psychicznie to wszystko z taką ogromną skromnością, też udziela wszystkich wypowiedzi i to nie jest fałszywe skromność, tylko no po prostu, gdy przez lata rozmawiało się z ludźmi, którzy ją znają, oni mówili, że to jest taka skromna, otwarta, szczera dziewczyna i każdy, myślę, że nie ma w Polsce osoby, która nie trzymałaby za nią kciuków i tak myślę, że do tego tytułu Królowej Paryża to są jeszcze dwa szczeble do pokonania, ale taką królową serc kibiców, nie tylko w Polsce, ale w ogóle kibiców tenisa, Maja Chwalińska już została.
2: Maja Chwalińska, Diana Schneider, półfinał French Open około 17. A kolejne wydanie faktów RMF FM punktualnie o 2.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Zdobyła nasze serducha Maja Chwalińska. Będziemy mocno trzymać kciuki. 4 minuty.

0: gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Dyżur rozpoczyna Karol Płaczkiewicz.
2: Zgadza się, jestem. Dobry wieczór. Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Fakty zaczniemy od oświadczenia Donalda Trumpa w tej sprawie. 11 policjantów zostało rannych podczas protestów po śmierci Henry'ego Nowaka w Wielkiej Brytanii. Będą też emocje sportowe. Drugi Polak w historii może dziś zagrać w finałach koszykarskiej ligi NBA. Donald Trump poinformował, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych, najwyższy przywódca Iranu, Ajatollah Mojtaba Khamenei, bierze udział w negocjacjach z Amerykanami. Z nieoficjalnych źródeł wynika jednak, że do zawarcia porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem wciąż jest daleko. Od kilku dni widzimy sprzeczne komunikaty.
3: Co innego mówi Waszyngton, co innego Teheran. Doniesienia mediów rozpowszechniających fake newsy o tym, że rzekomo Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone Ameryki przestały ze sobą rozmawiać kilka dni temu, są nieprawdziwe i błędne. Nasze rozmowy trwają nieprzerwanie. Odbywały się 4 dni temu, 3 dni temu, 2 dni temu, wczoraj i dziś. Tak napisał Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym, ale wiadomo, że Iran postawił warunki, których Trump nie chce zaakceptować, bo mogłoby się okazać, że nie osiągnie niczego więcej niż to, co przed laty wynegocjował w porozumieniu z nienawidzony przez Trumpa Barack Obama.
2: O czym donosił nasz korespondent Paweł Żuchowski. Po śmierci 18-letniego Polaka Henry'ego Nowaka w Southampton wybuchły zamieszki. 11 policjantów zostało rannych. Dwie osoby zatrzymano. Protesty rozpoczęły się we wtorek po publikacji nagrania z policyjnych kamer. Widać na nim, jak ciężko ranny nastolatek mówi funkcjonariuszom, że został ugodzony nożem i nie może oddychać. Policjanci nie udzielili mu jednak pomocy i założyli kajdanki. Henry Nowak zmarł w grudniu ubiegłego roku. Jego zabójca został w tym tygodniu skazany na dożywocie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział wyjaśnienie działań policji. W faktach wracamy teraz do kraju. Pierwszy szpital w Polsce podpisał umowę na uruchomienie programu dla kobiet w ciąży Top Mama. Dowiedział się tego dziennikarz RMF FM. Chodzi o placówkę w Wągrowcu w Wielkopolsce. Program Top Mama formalnie działa od lutego. W faktach informowaliśmy, że jak dotąd nie cieszył się zainteresowaniem. Wiele lecznic nie spełniało niezbędnych wymogów. Top Mama jest odpowiedzią na malejącą liczbę porodów w Polsce. Ma zapewnić bezpłatny transport na najbliższą porodówkę z miejsc, w których znikną oddział położniczy. Umożliwia też otwieranie tak zwanego pokoju narodzin. Tam w sytuacji awaryjnej poród przyjmie położna.
4: Sport w faktach RMF FM.
2: Drugi Polak w historii może już dziś w nocy zagrać w finałach NBA. Przed nami najgorętsza rywalizacja najlepszej koszykarskiej ligi świata. W nocy czasu polskiego pierwszy mecz w serii do 4 zwycięstw. O tytuł walczą San Antonio Spurs i New York Knicks. Były i obecny zespół Jeremiego Sochana. W faktach teraz dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Jeśli rywalizację do 4 zwycięstw wygrają New York Knicks, to Sochan zostanie mistrzem NBA, mimo iż do tej pory reprezentował tę drużynę tylko w 21 meczach. Jeśli jednak mistrzem zostaną San Antonio Spurs, w których Polak rozpoczynał